0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Donald Trump zapewnia, że Rosja nie zaatakuje państw NATO. Upał na koniec wakacji, 30 stopni, jutro znowu chłodniej. Jest uroczy, ale lepiej nie wchodzić mu w drogę. Jeżozwierz chodzi po Warszawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował prezydent USA Donald Trump. Powołał się na swoje rozmowy z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy. On nie będzie atakować terytorium NATO, powiedział Trump, ale nie rozwinął tej wypowiedzi. Pytany o doniesienia, że dyrektor CIA John Ratcliffe ostrzegł Rosję przed takim atakiem, Trump odmówił komentarza. Na koniec wakacji wraca gorące lato. Dziś w najcieplejszych regionach Polski będzie znowu powyżej 30 stopni. Najgoręcej na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Wysokie temperatury dotrą też do Małopolski i na Podkarpacie, ale to może być upalny łabędzi śpiew, bo jutro znowu trochę chłodniej i deszczowo, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
2: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
1: Wyraźnie chłodniejsze niż ostatnio są już noce. We wrześniu do seniorów trafi dodatkowe świadczenie, 14. emerytura. Pełną kwotę wynoszącą blisko 2000 zł otrzymają osoby pobierające emeryturę do 2900 zł brutto. Im wyższa emerytura, tym czternastka będzie mniejsza. Nie trzeba składać żadnych wniosków. Pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, przypomina Wojciech Dylong z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: Czternasta emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
1: Najniższe wypłacane czternastki wynoszą 50 zł. Polski nastolatek doceniony w Sztokholmie, 17-letni Mateusz Dobrowolski z Legnicy, odebrał w Szwecji prestiżową nagrodę Young Courage Award. Wyróżnienie trafia do młodych ludzi szczególnie zaangażowanych społecznie. Polaka nagrodzono za obronę praw człowieka i troskę o środowisko. UEFA nie zbojkotuje wrześniowych Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 w Polsce. Europejska Federacja zawiesiła swój protest po tym, jak FIFA wycofała kontrowersyjny projekt związany z komercjalizacją mundiali. Dzięki temu turniej odbędzie się zgodnie z planem w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku Białej i Łodzi. Początek w sobotę, 5 września. Na koniec niecodzienne ostrzeżenie. Jeżozwierz grasuje po Warszawie. Zwierzę widziano ostatnio w okolicy Powązek na Sołtyka i Powązkowskiej. Choć może wydawać się nieszkodliwe, gdy stanie nam na drodze, należy zachować szczególną ostrożność, mówi Artur Sapiński z Ekopatrolu Warszawskiej Straży Miejskiej.
4: Przestrzegam wszystkich Warszawie, żeby nie podchodzić, jest to naprawdę niebezpieczne zwierzę. Jest to roślinożerca, ale jest to mylące. To zwierzątko w swoim środowisku naturalnym nie boi się lwa. No nie chciałbym, żeby ktoś z mieszkańców wylądował w szpitalu, tak? Z powodu jakichś tam obrażeń, bo te kolce naprawdę, naprawdę są niebezpieczne.
1: A jak wygląda? Trochę jak ogromny jeż. Może mieć nawet metr długości. Jego kolce też są dużo dłuższe. Sam raczej nie zaatakuje, chyba że czuje się osaczony. Wtedy potrafi ukuć. Jeśli ktoś zobaczy jeżozwierza, najlepiej zadzwonić do Straży Miejskiej pod numer 986.
5: Dzień dobry w piątkowy poranek, 28 dzień sierpnia, tuż po godzinie 6 zaczynamy program Trendy, start już przed weekendem. Łukasz Michtal, to ja będę z wami do godziny 11, a zaczniemy od prognozy pogody, która mówi nam o tym, że dzisiaj w regionie 26 stopni Celsjusza, do tego zachmurzenie małe na niebie, chociaż momentami mocniej powieje wiatr do 50 km na godzinę w porywach. Ciśnienie 1020 hektopaskali, termika zapowiada się gorąca i sucha, biometr niekorzystny.
6: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
11: Trendy Start w Trendy Radio.

0: Dzisiaj piątek, 28 dzień sierpnia. Zaglądam sobie do kalendarza. To 240 dzień roku. Do jego końca pozostaje nam 125 dni i powolutku 35 tydzień 2026 roku chyli się do końca. Dzisiaj imieniny obchodzi Augustyn, Bonifacy, Felix, Hermes, Jadwiga i January. Dzisiaj też święto lotnictwa polskiego. 5:41. O tej godzinie był wschód słońca, zachód będzie o 19:33, a dzień potrwa nam 13:52. Będzie to dzień, który jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2:55 i dłuższy od najkrótszego o 6:10. Koniec astronomicznego lata za 25 dni. Znak zodiaku urodzonych 28 sierpnia to panna.
1: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
3: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
4: To jest poranek Trendy Start w Trend Radio. Dzisiaj w tej pierwszej godzinie standardowo zaglądamy sobie do wydarzeń, które zapisano w historii naszego kraju. 28 sierpnia 1409 roku wielka wojna z zakonem krzyżackim. Krzyżacy i ich zaciężni zdobyli Bydgoszcz wraz z zamkiem. W 1638 Swarzędz otrzymał prawa miejskie. W roku 1882 w Krakowie rozpoczęto budowę linii tramwajowej. W roku 1917 powstała komisja przejściowa tymczasowej Rady Stanu. 28 dzień sierpnia 1987 roku premiera filmu psychologicznego Życie wewnętrzne w reżyserii Marka Koterskiego. I jeszcze rok 2011 KRRI TV wprowadziło 5 nowych polskich oznaczeń telewizyjnych. The summer.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W środę w Mielcu funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji próbowali zatrzymać kierowcę Toyoty. Kierujący pojazdem mimo wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych nie zatrzymał się i gwałtownie przyspieszył, rozpoczynając ucieczkę ulicami miasta. Pościg zakończył się na ulicy Czecha w Mielcu, gdzie kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Jak się okazało, pasażerką samochodu była 9-letnia córka mężczyzny, która w wyniku tego szaleńczego manewru była bezpośrednio narażona na utratę zdrowia lub życia. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny. Okazało się, że miał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu. Ponadto badanie na obecność środków odurzających dało wynik pozytywny. Od mężczyzny została pobrana krew do badań laboratoryjnych. 31-latek został zatrzymany. Mężczyźnie grożą surowe konsekwencje prawne. Już w niedzielę odbędzie się druga część 31 dni pamięci Żydów galicyjskich, czyli Galicjaner Sztetl 2026. W planach są dwa spacery z przewodnikiem. Pierwszy z nich będzie poświęcony bohaterom powieści Mikołaja Łozińskiego Stramer. Spacerek rozpocznie się o godzinie 12 przy obelisku Akademii Tarnowskiej. Zainteresowanych oprowadzi po miejscach związanych z postaciami z książki Witold Stachnik, współautor publikacji Śladami Stramerów po Tarnowie. O godzinie 16 przed siedzibą Tarnowskiego Centrum Informacji przy Rynku 7 rozpocznie się drugi spacerek. Tym razem z przewodnikiem będzie można wyruszyć śladami tarnowskich Żydów. Oba wydarzenia są bezpłatne, nie ma też na nie zapisów. Jutro w całej Polsce uruchomione zostaną bezpłatne punkty edukacyjne w ramach Krajowego Treningu Reagowania Akademii OL i OC. Jeden z nich zorganizuje powiat dębicki podczas gminnych dożynek w Jodłowej. Punkt edukacyjny będzie dostępny na placu przy Liceum Ogólnokształcącym w Jodłowej w godzinach od 15 do 19. Udział jest bezpłatny. Krajowy trening reagowania to przede wszystkim praktyczna nauka właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia. Odwiedzający punkt będą mogli zdobyć konkretne umiejętności przydatne zarówno w codziennych sytuacjach awaryjnych, jak i podczas poważniejszych zdarzeń kryzysowych. Uczestnicy dowiedzą się między innymi, jak rozpoznawać sygnały alarmowe i właściwie na nie reagować, jak sprawdzać wiarygodność docierających informacji i nie ulegać dezinformacji, jak odnaleźć najbliższe miejsce schronienia, czy też jak przygotować plecak ewakuacyjny. Zdobyte podczas treningu umiejętności mogą mieć realne znaczenie dla bezpieczeństwa naszego oraz naszych najbliższych. W najbliższą niedzielę odbędą się tradycyjne dożynki gminy Skołyszyn, które w tym roku zawitają do miejscowości Lipnica Górna. Święto plonów zostanie zorganizowane na placu obok Domu Ludowego. Świętowanie rozpocznie polowa msza święta. Po niej odbędzie się uroczyste rozpoczęcie dożynek gminy Skołyszyn. Zaprasza Bogusław Kręcisz, wójt gminy Skołyszyn.
2: Drodzy mieszkańcy gminy Skołyszyn, szanowni radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę, 30 sierpnia w Lipnicy Górnej odbędą się gminne dożynki, na które serdecznie zapraszam wspólnie ze społecznością Lipnicy Górnej oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. W programie uroczystości zaplanowaliśmy m.in. obrzęd dożynkowy w wykonaniu kapeli Swojacy, występ zespołu Lisowianki oraz zabawę taneczną.
1: Najmłodsi będą mogli wyszaleć się na darmowych dmuchańcach oraz wziąć udział w specjalnie przygotowanych zabawach dla dzieci. Będzie także bogato zaopatrzona strefa gastronomiczna, oferująca lokalne przysmaki.

0: poran na lekcję historii u nas w Trend Radio. Nawet w wakacje musi być. No i teraz 28 dzień sierpnia, jak zapisał się w losach świata, w roku 475 naczelnik wojsk Orestes obalił cesarza zachodniorzymskiego Juliusza Neposa. W 1481 Jan II Doskonały został królem Portugalii. W roku 1670 rozpoczęto budowę linii fortyfikacji Cotonera Lines w Kospikuła i Birgu na Malcie. 28 sierpnia 1936 roku w Pradze uruchomiono pierwszą linię trolejbusową. 1964 wybuchły zamieszki rasowe w Filadelfii, w wyniku których rannych zostało 341 osób. 28 sierpnia 1975 roku dokonano oblotu amerykańskiego lekkiego śmigłowca Robinson R-22. I jeszcze rok 1990 Irak ogłosił okupowany Kuwejt swoją 19. prowincją.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Spójrzmy jeszcze do kalendarium muzycznego. 28 sierpnia 1943 roku urodził się David Soul, aktor i piosenkarz. Zmarł w 2024 roku w wieku 80 lat. W 1951 urodził się Dennis Davis, perkusista, muzyk sesyjny. Zmarł w 2016. W roku 1965 urodziła się Shania Twain, piosenkarka country i pop. W 1987 zmarła Franciszka Leszczyńska, pianistka, kompozytorka i autorka piosenek. W roku 1996 ukazał się trzeci studyjny album grupy Jamiroquai, zatytułowany Traveling Without Moving.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezes PKOL z zarzutami, jest apel o jego odwołanie z funkcji. Kolejne samoloty F-35 przylecą do bazy w Łasku. Donald Trump uspokaja kraje NATO w sprawie planów Rosji. Miriam Lipińska. Prezes PKOL Radosław P. opuścił w nocy katowicką prokuraturę z zarzutami w sprawie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Chodzi o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Grzegorz Kozieł.
2: Krótko po godzinie 16 Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.
3: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
2: Stwierdził, a na pytanie dziennikarzy, czy czuje się ofiarą, odpowiedział: bardzo dużą. Kilkanaście minut po północy funkcjonariusze wyprowadzili prezesa PKOL-u do samochodu przed budynkiem prokuratury i odjechali. Prawdopodobnie czynności z jego udziałem będą kontynuowane dziś. Nie wiadomo, czy skierowany zostanie do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P.
1: A w związku z zarzutami dla Radosława P. minister sportu apeluje o odwołanie go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Trwa dogaszanie hali w miejscowości Bielsko w Wielkopolsce. To zakład produkujący m.in. brodziki łazienkowe z wykorzystaniem surowców żywicznych. Z ogniem walczyło blisko 150 strażaków. Mieszkańcy dostali alert RCB z apelem o zamknięcie okien. To z powodu dużej chmury dymu. Strażacy z grupy chemicznej cały czas kontrolują jakość powietrza, mówi aspirant Marcin Hałasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
4: Strażacy ze specjalistycznej grupy chemicznej oczywiście monitorowali poziom stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu i na szczęście chmura gazów pożarowych, pyłu przemieściła się na teren otwarty, zgodnie z kierunkiem wiatru, nie stanowiąc nadmiernego zagrożenia dla mieszkańców miejscowości Międzychód i okolicy.
1: W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. 5 kolejnych supernowoczesnych samolotów F-35 przyleci dziś po południu do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, który o tym poinformował, dodał, że nie będzie to już tak uroczyste jak przybycie pierwszych tego typu maszyn. W czerwcu pierwsze 3 F-35, zanim zostały oficjalnie przyjęte w bazie w Łasku, wykonały powitalny przelot nad Polską. Dziś sekcje zwłok kolejnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pierwsze przeprowadzono wczoraj, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
5: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Dziś ciała ofiar zostaną wydane rodzinom, a w katastrofie, do której doszło w niedzielę tydzień temu, zginęło 12 osób. Rosjanie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do niedawnej wizyty w Moskwie szefa CIA. Powołał się też na swoje kontakty z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy. On nie będzie atakować terytorium NATO, powiedział Trump, ale nie rozwinął tej wypowiedzi. I na koniec zmieniamy temat. Jeszcze przypomnienie. Nie trzeba spieszyć się z zakupami przed weekendem. Najbliższa niedziela będzie handlowa. Kolejna taka niedziela z otwartymi sklepami dopiero w grudniu.
0: Sportowe w Trendy Radio.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Dwie polskie drużyny w Lidze Europy i żadnej w Lidze Konferencji. Tak będzie wyglądała jesień w europejskich pucharach. Lech Poznań po zwycięstwie u siebie 7-0 wczoraj zremisował w Szwajcarii z FC Tulln 2-2, a Jagiellonia Białystok po raz drugi pokonała Iberię, tym razem w Tbilisi 2-1. Podczas świętowania awansu już po końcowym gwizdku jeden z kibiców Jagi spadł z trybuny stadionu i został odwieziony do szpitala, mówi trener Adrian Siemieniec.
7: No może radość u nas wewnętrzna jest ogromna, bo to jest duży sukces, historyczna chwila, myślę, nie tylko dla nas jako dla zespołu, dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. No ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i chciałem tutaj przede wszystkim powiedzieć, że wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica, że tam będzie wszystko w porządku i wróci cały i zdrowy do domu.
6: W Lidze Konferencji Raków Częstochowa przegrał po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Górnik Zabrze uległ na wyjeździe Monako 1-4 i również odpadł z rozgrywek. Losowanie terminarza polskich drużyn dziś o 13:00, a już jesteśmy po losowaniu fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Debiutujący w Champions League Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zagra w niej m.in. z FC Barceloną i Arsenalem. FC Porto, w którym występują Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, trafiło m.in. na Manchester City i Napoli. Szlagierowo zapowiadają się na natomiast mecze broniącego trofeum PSG z FC Barceloną czy Arsenalu z Bayernem, Monachium i Realem Madryt. Pierwsza kolejka od 8 września. Polskie siatkarki wciąż niepokonane na Mistrzostwach Europy w czwartym meczu fazy grupowej pokonały wczoraj Niemki 3-0, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
8: Od kilku lat te mecze są bardzo ciężkie, po 3-2, z tego co pamiętam większość, więc cieszę fakt, że dzisiaj gdzieś tam weszliśmy troszeczkę na wyższy level i pokonałyśmy Niemki w 3 setach.
6: Dziś ostatni mecz pierwszej rundy, którego stawką będzie zwycięstwo w grupie. Polki zmierzą się w Stambule z Turcją. Znakomity początek drugiego etapu eliminacji do Mistrzostw Świata w wykonaniu polskich koszykarzy biało-czerwoni pokonali w Rydze Izrael 106-86 i z kompletem punktów, bo zwycięstwa z pierwszej rundy wciąż się liczą, prowadzą w tabeli. W niedzielę Polska zagra w Gdańsku z Mistrzami Świata i Europy Niemcami.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
10: Dzisiaj na Podkarpaciu i w Małopolsce zachmurzenie umiarkowane. Jeśli chodzi o wskazania termometrów, w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie zobaczymy w okolicach 26 stopni Celsjusza. Natomiast ciśnienie w okolicach 1018 hektopaskali wskażą nam lokalne barometry. Wiatr z południowego wschodu w porywach 50 km na godzinę. Biometr niekorzystny. A w sobotę wzrost temperatur do 29 stopni Celsjusza. W nocy też całkiem przyjemnie będzie, bo termometr wskażą 15 kresek.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
11: Reklama.
12: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium DALAB. Gorlice Mszanka. Telefon 790-502-300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
11: Reklama.
12: Trendy start w Trendy Radio.

0: Witajcie moi drodzy po godzinie 7, to jest już piątek, to przedsmak weekendu, ale będzie to już niestety ostatni weekend wakacyjny. Kto jeszcze chce go wykorzystać jak najlepiej, niech nas słucha uważnie, zwłaszcza po godzinie 10, bo wówczas też podpowiemy wam, jak miło i przyjemnie spędzić chociażby odrobinę wolnego czasu w naszym regionie. A gramy, rzecz jasna, na Podkarpaciu i w Małopolsce na 101.9.95.2 FM.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101.9 i 95.2 FM.

0: Trendy Radio. Reklama.
1: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
2: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
1: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
2: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
1: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
2: Przyjdź i poczuj ten smak.
3: Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł.
4: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, kętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
3: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: Dla tych, którzy może w ten piątkowy poranek budzą się nieco później, jeszcze raz zerkam sobie do kalendarza. Dzisiaj, moi mili, 28 dzień sierpnia. To jest piątek, to 240 dzień roku. Moc życzeń z okazji imienin dzisiaj kierujemy do Patrycji, Augustyna, Aleksandra, Juliana, Feliksa oraz Alfonsa. Dzisiaj Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, Dzień Muszki, a także Święto Lotnictwa Polskiego. 5:40 o tej porze był wschód słońca, zachód będzie o 19:33. A dzień potrwa nam 13 godzin i 52 minuty.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Sąd rejonowy w Ropczycach zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 52-latka. Mieszkaniec Sędziszowa Małopolskiego kierował pojazdem, mając blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Okazało się, że mężczyzna posiada już 2 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, obydwa dożywotnie, wyjaśnia aspirant Agnieszka Ciurkot, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach.
2: Jak się okazało, pojazdem Audi A80 kierował 52-letni mieszkaniec Sędziszowa Małopolskiego. Mężczyzna podróżował wspólnie z pasażerką. Policjanci na miejscu ustalili, że kierujący nie zachował należytej ostrożności i wjechał do przydrożnego rowu. Uczestnicy zdarzenia nie potrzebowali pomocy medycznej. Funkcjonariusze sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało u kobiety blisko promil alkoholu, natomiast mężczyzna miał prawie 3 promile alkoholu w swoim organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że kierujący posiada 2 orzeczone przez sąd dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Na wniosek prokuratora z prokuratury rejonowej w Ropczycach sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na 3 miesiące.
1: 52-latek odpowie również za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy drogowej oraz za przestępstwo narażenia pasażerki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jasielscy policjanci prowadzą działania pod kryptonimem Pasy, które potrwają do dziś. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na kierowców i pasażerów, którzy zapominają o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa oraz stosowania fotelików bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że jazda bez zapiętych pasów znacząco zwiększa ryzyko poważnych obrażeń, nie tylko w czasie wypadku, ale również w trakcie kolizji czy gwałtownego hamowania. Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa i brak specjalnych fotelików do przewożenia dzieci jest podstawową przyczyną wysokiej śmiertelności i urazowości ofiar wypadków drogowych. Z punktu widzenia bezpieczeństwa nie ma znaczenia, czy dziecko podróżuje na krótkiej czy długiej trasie. Zgodnie z Polskim Kodeksem Drogowym, każde dziecko o wzroście poniżej 150 cm musi podróżować.

0: podróżować w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dopasowanym do jego masy i wzrostu. Za złamanie tych przepisów grozi mandat do 3000 zł oraz 5 punktów karnych.
1: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
0: W Tarnowie przy ulicy Głowackiego została oficjalnie otwarta nowa filia środowiskowego domu samopomocy. To miejsce wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych. Placówka oferuje zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne i aktywizujące, pomagające uczestnikom rozwijać samodzielność i umiejętności potrzebne w codziennym życiu. W programie są między innymi treningi samoobsługi, kulinarne i budżetowe, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i poznawcze, terapia zajęciowa, rehabilitacja ruchowa, zajęcia logopedyczne oraz poradnictwo psychologiczne i socjalne. Wsparcie jest dostosowywane indywidualnie do potrzeb i możliwości uczestników. Placówka jest również przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z usług środowiskowego domu można korzystać nieodpłatnie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez CUS w Tarnowie. Filia przy Głowackiego dysponuje obecnie 20 miejscami, a od 1 września będzie ich 33. Łącznie w dwóch lokalizacjach przy ulicy Głowackiego i ulicy Skargi dostępnych będzie 80 miejsc. 13 września Park Zdrojowy w Wysowej Zdroju stanie się areną wyjątkowych emocji sportowych. W ramach popularnego ogólnopolskiego cyklu Biathlon dla każdego dzieci, młodzież oraz dorośli będą mogli spróbować swoich sił w dyscyplinie łączącej bieg z precyzyjnym strzelaniem. Biathlon dla każdego to flagowa inicjatywa Polskiego Związku Biathlonu, której celem jest popularyzacja tej dyscypliny sportu oraz promocja aktywnego i zdrowego trybu życia. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich bez względu na wiek, umiejętności czy wcześniejsze doświadczenie ze sportem. Podczas zawodów zamiast tradycyjnej broni palnej wykorzystywane są w pełni bezpieczne karabinki laserowe. Uczestnicy mają do pokonania krótki dystans biegowy, dostosowany do swojej kategorii wiekowej, przedzielony wizytą na strzelnicy. Rywalizacja odbywa się w kilku kategoriach wiekowych: dzieci młodsze i starsze, młodzież oraz kategoria open.
2: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II 13A w Krośnie.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest poranek Trendy Start. Dzisiaj piątek, więc o tej porze już zdecydowanie tłoczniej robi się na ulicach większych miast regionu, ale więcej informacji zdradzi nam w raporcie drogowym Michał Sienicki. Oddaję mu głos.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Trwają wakacje szkolne, więc ruch o poranku na naszych drogach jest jeszcze umiarkowany. W Sanoku jazda odbywa się bez większych przeszkód, trochę ściągamy gazu przy najważniejszych skrzyżowaniach oraz gdy złapią nas czerwone światła. Opuszczamy Sanok. Jeżeli jedziemy przez Grabownicę Starzeńską, pamiętajmy o utrudnieniach na drodze wojewódzkiej w centrum miejscowości. Tam ruch sterowany jest światłami. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Krośnie.
3: Dzień dobry. Dzisiaj ulicy Krosna nie przetwarzają nas o jakieś zawrotne korki. Jeżeli chodzi, gdzie musimy troszeczkę dłużej się uzbroić cierpliwości, ulica Zręcińska, ulica Czajkowskiego, Koczyńska, Niepodległości i do Światełek. Jeżeli chodzi o wlot do Krosna, od strony miejsca piastowego, troszeczkę nas też spowolni do Światełek z ulicą Polną. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia życzę.
2: Dziękujemy Taxi Krosno za informację. Jedziemy przez Jasło. Tu spowolnienia występują przede wszystkim w centrum miasta, na ulicach Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, ulicy Szajnochy. Nogę z gazu ściągamy odcinkowo na ulicy Piłsudskiego oraz na ulicy 17 stycznia, ale to bezpośrednio przed rondem Solidarności. W Gorlicach ruch w miarę płynny. Jak na razie zwalniamy na ulicy Kościuszki, jadąc w stronę skrzyżowania na Zawodziu. Wjazd do miasta od strony Biecza też bez większych przeszkód. Możemy się zatrzymać troszkę dłużej przed skrzyżowaniem Bieckiej z ulicą Skrzyńskich.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama.
1: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
2: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
1: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
2: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
1: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
2: Przyjdź i poczuj ten smak.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Trendy start w Trendy Radio. Dzisiaj 28 dzień sierpnia, czyli Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Jak to często bywa, nie jest to data przypadkowa, gdyż właśnie tego dnia przypada rocznica urodzin słynnego amerykańskiego rysownika historii obrazkowych J.K. Kirby'ego. Urodził się w roku 1917, zmarł w 1994. To właśnie jeden z twórców znanych na całym świecie postaci z uniwersum X-Men, Hulka czy Fantastycznej Czwórki. No a pomysłodawcami święta są dziennikarze i blogerzy Brian Heater i Sarah Maureen.
5: Trendy Radio 101,9 i 95

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wracają wysokie temperatury, są ostrzeżenia od synoptyków. 3 osoby aresztowane w związku z aferą wokół pieniędzy dla powodzian. Na co idą nasze pensje? Sprawdzimy wydatki Polaków. Miriam Lipińska. Wróciły. Ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dziś dla Dolnego Śląska oraz części województw lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Tam termometry mogą pokazać nawet 31 stopni w cieniu. W pozostałych regionach też bardzo ciepło, ale w ślad za wysokimi temperaturami przyjdą burze. Zagrzmieć może już dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i, jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez całą Polskę szerokim pasem, od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
2: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
1: Na pocieszenie dodam, że burze nie obniżą znacząco temperatury. Przez najbliższe dni powinno być ciepło, choć będzie mokro i wietrznie. Cieplejsze będą też poranki. Jest areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie oszustw związanych z pomocą dla powodzian, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Sprawą zajmuje się CBA i Prokuratura Europejska, która podała, że chodzi o kwotę 900 tysięcy euro wypłaconych firmom, które miały w ogóle nie ucierpieć w wyniku powodzi, jaka nawiedziła południe kraju 2 lata temu. W środę CBA zatrzymało w sumie 6 osób, przedstawicieli 3 firm oraz byłego wysokiego rangą urzędnika Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wszystkie osoby usłyszały wczoraj zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Za mało seniorów szczepi się na grypę, alarmują lekarze. W poprzednim sezonie w grupie 65+ wyszczepialność wyniosła tylko 16%, a powinna 75%. Jednym z powodów jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
3: Musisz do apteki kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
1: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje natomiast w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Zagranica. Islandia szykuje się do jutrzejszego referendum. Głosowanie dotyczy wznowienia rozmów o członkostwie krajów Unii Europejskiej. Najnowszy sondaż wskazuje, że niemal tyle samo Islandczyków chce wejścia do wspólnoty, ilu jest temu przeciwnych. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w 2009 roku, a negocjacje zamrożono w 2013. I na koniec prześwietlamy wydatki Polaków. Najwięcej, tu zaskoczeń nie ma, wydajemy na żywność i produkty codziennego użytku. Tak odpowiedziało 73% pytanych w badaniu na zlecenie Velobanku. Na drugim miejscu są wydatki na utrzymanie domu, w tym czynsz i media. Wśród głównych wydatków znalazły się także te na zdrowie, w tym leczenie, leki i profilaktykę, a także na transport wraz z utrzymaniem samochodu. Z kolei wolne środki w domowym budżecie najchętniej przeznaczamy na podróże i wakacje.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek, Maja Chwanińska, a także czworo naszych pozostałych tenisistów i tenisistek poznało rywali w pierwszej rundzie US Open. Ostatni wielkoszlemowy turniej w tym roku zaczyna się w niedzielę. A z kim przyjdzie się mierzyć naszym zawodnikom, opowie o tym teraz Przemysław Pozowski.
2: Na Igę Świątek w pierwszej rundzie czeka Chinka Shi Wang, to jest obecnie 82. rakieta świata, ale była już w pierwszej 50. Natomiast Świątek ma z nią korzystny bilans 2-0. Pozostałe nasze zawodniczki trafiły różnie. Maja Chwanińska zagra z Taylor Townsend. Amerykanka jest bardzo utytułowaną deblistką, natomiast w singlu gra dość przeciętnie. Magda Flęch ma za to wyzwanie. Czeka na nią młoda i 14. obecnie w rankingu Iwa Jowicz. Magda Linet jeszcze czeka, zagra z kwalifikantką, natomiast jeżeli chodzi o turniej mężczyzn, no to na drodze Huberta Hurkacza staje bardzo doświadczony Bośniak Damir Dżumhur, natomiast Kamil Majchrzak wylosował Serba Hamada Medjedowicza. Z nim mierzył się podczas Rolanda Garrosa w ubiegłym roku i wysoko przegrał, ale jest od niego wyżej klasy.
1: Szansę na grę w turnieju głównym ma jeszcze Martyna Kubka, która dziś w decydującej rundzie eliminacji zmierzy się z Rosjanką Krystyną Liutową. Tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok będą reprezentować się Polskę w europejskich pucharach w tym sezonie. Zagrają za to w Lidze Europy, a nie w Lidze Konferencji. Lech po tym, jak rozbił FC Thun 7-0, wczoraj zremisował w Szwajcarii 2-2, a Jaga po raz drugi wygrała z Iberią, tym razem 2-1 w Tbilisi. Raków Częstochowa odpadł, przegrywając po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Górnik Zabrze po raz drugi przegrał z Monako, tym razem 1-4 na wyjeździe. Dwa rekordy świata padły na mityngu diamentowej ligi w Curychu. Najpierw Brazylijczyk Alisson dos Santos przebiegł 400 metrów przez płotki w czasie 45-80, pokonując przy okazji poprzedniego rekordzistę Karstyna Warholma. A potem Amerykanka Masai Russell pokonała 100 metrów przez płotki w czasie 12-09. Pia Skrzyszowska była w tym biegu szósta. Tadej Pogacar już z hat-trickiem, Słoweniec na szóstym etapie wysiłku kolarskiego Vuelta Espania był najszybszy i był to jego trzeci triumf. Dzięki temu powiększył przewagę nad rywalami. Na drugie miejsce awansował Hiszpan Enric Mas, który wczoraj finiszował tuż za Pogaczarem. Traci do niego jednak ponad 3,5 minuty.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Pora już na kolejne wieści pogodowe w Trend Radio. Dzisiaj najbliższe godziny upłyną nam z zachmurzeniem małym. Na Podkarpaciu i w Małopolsce słupki rtęci mają pokazać w dzień w okolicach 26 stopni Celsjusza, a takie temperatury powinny odnotować termometry z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa. Południowo-wschodni wiatr w porywach 50 km na godzinę. Dzisiaj nam powieje, ciśnienie 1018 hektopaskali, no i biometr, który jest niekorzystny, a w sobotę wzrost temperatur w okolice 30 nawet kresek. Noc będzie też bardzo przyjemna. 15 stopni Celsjusza wskażą lokalne termometry.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHW Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
4: Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MPM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3 zł 50 groszy za kilogram. Tak, polskie śliwki w MPM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
5: Reklama.
6: Trendy start w Trendy Radio.
7: Już po godzinie 8 na zegarach, a więc wszystkich radiosłuchaczy witamy w trzeciej godzinie poranka. Dzisiaj rozgrzewka przed weekendem, ostatnim weekendem wakacji, więc u nas też będzie mnóstwo wakacyjnych motywów. Jeden z nich właśnie na początek tej godzinki. Łukasz Michnal, poranna zmiana. Meldujemy się przed mikrofonem i dalej do 11 spędzamy ten czas wspólnie.
6: Twój region, twoje radio, trendy.

0: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autocomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autocomplex przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
1: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Obiecane wakacyjne rytmy i Sofia, czyli Alvaro Soler. A teraz pora na rozmowę dnia. Zapraszam.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Komańcza stała się sercem religijnych i patriotycznych obchodów województwa podkarpackiego. To właśnie tutaj, w miejscu odosobnienia prymasa tysiąclecia, uroczyście świętowano 70. rocznicę powstania jednego z największych tekstów w historii polskiego kościoła i narodu, Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta polowa, odprawiona przy Szkole Podstawowej imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Eucharystii przewodniczył jego ekscelencja biskup Marian Buczka.
3: Prymas nawiązał do ślubów króla Jana Kazimierza z Lwowa z 1656 roku i tam król się zobowiązał, że da, powiedzmy, takie troszkę ulgi dla chłopów, dla włościan. I co więcej, król wtedy powiedział, że on jest, że Matka Boża jest królową wszystkich narodów i ziem. Natomiast prymas Wyszyński już tylko nawiązał do ślubów, nawiązał tylko do narodu już polskiego, bo granice po wojnie były inne. I chciał, żeby ludzie żyjący tutaj na tych terenach naprawdę żyli według Bożych przykazań. Dlatego to jest wyszczególnione. Rodzina, brak korupstwo i tak dalej, i tak dalej. Żeby naród trochę zaczął inaczej myśleć, bo gdzieś trzeba pamiętać, 10 lat już wchodził inny system. Antywartości, jak my mówimy. System walki z Kościołem, walki z tradycją, walki z historią danych narodów. I prymas przez śluby chciał, żeby ludzie jakby wrócili do tego. Czy to się udało? No to trudno powiedzieć. No, niektórzy mówią, że udało się dopiero w 80 roku, kiedy Solidarność powstała. Czy to prawda? No trzeba by analizować.
2: Głos podczas uroczystości zebrali kluczowi włodarze regionu, wskazując na Komańczę jako unikalny punkt na mapie pamięci narodowej, mówi Roman Pstyk, wójt gminy Komańcza.
4: Bardzo pięknie tutaj pani powiedziała symbolem Komańczy, no właśnie dlatego, że trzeba sobie uświadomić, że te śluby zostały napisane w klasztorze Ksiądz-Nazaretanek, zlokalizowanym w Komańczy. Stąd płynęły te słowa, stąd płynęły te myśli i dla nas to jest wielka chwila, bo przypominamy sobie te wydarzenia historyczne, jakie miały miejsce, ale również przybliżamy młodszemu pokoleniu postać prymasa, bohatera. Więc bardzo jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że tutaj właśnie odbywają się te uroczystości. Przygotowaliśmy się do tych uroczystości dość długo przy współpracy z samorządem Wysa Podkarpackiego, ze Stowarzyszeniem Środek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wspierają nas też lokalne samorządy. Ale oprócz tego, tych organizacyjnych przygotowań, no również były przygotowania duchowe. Początkiem tego roku udaliśmy się 13 maja na audiencję do Ojca Świętego, który nas przyjął. Przekazaliśmy Ojcu dar, to był obraz przedstawiający właśnie postać prymasa, ciągnącego owieczkę, jako takiego pasterza Polaków właśnie w tym trudnym okresie. A w tle był właśnie namalowany ten klasztor, słynny klasztor, który jest miejscem pielgrzymów, licznych pielgrzymów, bo średnio 50 tysięcy pielgrzymów odwiedza klasztor, więc jest to taka, była to taka forma zaproszenia, takiego żywego zaproszenia właśnie do Komańczy. Może kiedyś się uda, bo byliśmy wyróżnieni, gdyby Ojciec Święty chociaż tutaj się pojawił i troszkę pomodlił w intencji Polaków, w intencji mieszkańców, w intencji regionu i całego świata. Tak, no trzeba sobie zdawać sprawę, jak wchodzimy do klasztoru, jest bardzo dużo różnych zdjęć prymasa właśnie z młodym pokoleniem. Te osoby dzisiaj mają po 60-70 lat. Prymas był bardzo otwarty i do niego przychodziły mieszkańcy różnych wyznań, prawosławnych, grecko-katolickich. Dużo tych osób znam osobiście, rozpoznaję po zdjęciach nawet, bo są w wieku moich rodziców. Stąd Komańcza łączy, bo na dzień dzisiejszy również oprócz łacińskiego obrządku mamy również obrządek wschodni. Stąd też cieszymy się, że wszyscy uczestniczymy w tych uroczystościach i to nie są jedyne takie uroczystości, bo 5 lat temu również wspólnie uczestniczyliśmy w mszy dziękczynnej za błogosławionego prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który został wówczas błogosławionym i również wszyscy uczestniczyli, nie tylko tu w Komańcze się odbyły takie uroczystości, ale także pojechaliśmy wspólnie na taką pielgrzymkę. Komańcza jest otwarta, jest bardzo złożona i z tego się też cieszymy, bo w tym jest nasza siła, że jesteśmy różni.
2: Mówi Paweł Ryż, zastępca wójta gminy Komańcza.
5: No, należałoby przypomnieć, że kanonizacja kardynała Wyszyńskiego to był taki początek odkrywania na nowo kardynała, jeśli chodzi o Komańcze. To pozwoliło nam, jak i klasztorowi, jak i samorządowi, jak i całemu kościołowi na nowo pokazać osobę prymasa. Dlatego dzisiejszy koncert również jest jemu poświęcony, jego dziełu. Msza polowa wspaniała, więc naprawdę dzisiaj się dużo działo. My jako mieszkańcy Komańcza, jako samorząd do tego dnia bardzo długo przygotowywaliśmy się, żeby naprawdę ten jubileusz bardzo godnie i uroczyście obchodzić. Mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień, dzisiejszy koncert, bardzo też patriotyczny, trzeba by podkreślić, pozostawi w uczestnikach tego koncertu właśnie taki niedosyt, żeby jeszcze bardziej historię prymasa poznać.
2: Marszałek województwa podkarpackiego wskazał na strategiczne znaczenie kultywowania tradycji i pamięci historycznej w regionie.
6: Znaczy, myślę, że wszyscy wiemy, że w Podkarpaciu sobie bardzo cenimy dziedzictwo związane z kulturą, z historią. Mieszkańcy Podkarpacia to bardzo doceniają. My też jako władze samorządowe staramy się i czynimy wszystko, aby to dziedzictwo było też takim elementem naszego rozwoju. Pamiętajmy o tym, że nie tylko infrastruktura drogowa, kolejowa, to co nazywamy często czy takim betonem, czy asfaltem, czyni rozwój. Myślę, że pamięć o naszych ojcach, o tym, co się tu dokonywało, co się działo, jest bardzo istotna i ważna. I dlatego tu dzisiaj, myślę, zjawiliśmy się wszyscy, którzy przybyli na ten koncert bardzo licznie. Parlamentarzyści, samorządowcy, msza święta z udziałem księdza biskupa, słowo Boże też wygłoszone, przypominające nam najważniejsze przesłania z tego wielkiego dziedzictwa prymasa. Prymas stąpał po tej ziemi, tu też powstały śluby jasnogórskie, więc my jako mieszkańcy, jako władze Podkarpacia mamy no wręcz obowiązek przypomnieć o tym naprawdę wielkim Polaku, człowieku, który wiele wycierpiał, a nie nosił w sercu tej takiej zadry z tego tytułu, tylko czynił wielkie dobro cały czas, myślał o Polsce. Chcemy, aby to, co zostało tutaj dokonane, czyli te śluby jasnogórskie naszego narodu, tu powstały, tu została ta myśl rzucona. Tutaj prymas czekał, aż one zostaną na Jasnej Górze odczytane, kiedy naród połączy się, można powiedzieć, z niebem i te śluby wypowie. Dzisiaj jest taki trudny czas, kiedy mamy wiele sporów, wiele różnic. Wiemy, jak ten globalny świat bardzo się zmienia. Trwa konflikt na Ukrainie. I myślę, że takie wielkie osoby, jak błogosławiony ksiądz prymas Stefan Kardynał Wyszyński, no są jakimś takim wyznacznikiem dla nas. Każdy powinien po takim spotkaniu, po takim przypomnieniu sobie, po jakiejś lekturze, pojawiają się liczne artykuły w tej sprawie, przypominając tą 70. rocznicę, na pewno coś z tego dobrego zostanie i to trzeba takie rzeczy czynić. Mamy w tym zakresie obowiązki i je tu dzisiaj wypełniamy.
2: Ważny aspekt organizacyjny oraz misję pielęgnowania myśli prymasowskiej przybliżył Adam Pezioł, prezes Stowarzyszenia Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Komańczy.
7: To jest swoisty fenomen. Jan Paweł II powiedział, że nie byłoby na stolicy Piotrowej papieża Polaka, gdyby nie prymas Stefan Kardynał Wyszyński. Druga część tego zdania. Takiego prymasa Kościół otrzymuje raz na 1000 lat. I jak pokazało doświadczenie, to nie były słowa na wyrost. Prymas w Komańczy, będąc uwięzionym, sformułował integralny program katechetyczny. To nie były tylko śluby jasnogórskie.

0: z wielkim szacunkiem dla ludzi innych wyznań, innych kultur, z tym wszystkim, co było czasami dla niektórych może zbyt daleko idące, ale to był inicjator pojednania polsko-niemieckiego w stosunku do wschodnich naszych sąsiadów. To była postać, która przygotowała grunt do powstania Solidarności i za 10 lat niepodległości Polski. To mu zawdzięczamy. Czyli to, co on zawsze mówi w swojej nauce, chodzi o to, żeby zmieniać człowieka, żebyśmy się my zmieniali.
1: Po duchowej uczcie przyszedł czas na wyjątkowy program artystyczny. Scenę przejęła Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej imienia Artura Malawskiego w Rzeszowie pod batutą Mieczysława Smydy. Jakie wrażenia mieli uczestnicy wydarzenia?
2: Warto było przyjść, bo takie wydarzenie to jest jedyne.
3: Byłam pod wrażeniem tego, co mówił ksiądz biskup z Lwowa. Nie sądziłam, że poruszy tak trudne tematy, ale to było bardzo wartościowe i myślę, że bardzo wskazane na naszym terenie, żeby posłuchać właśnie tych słów.
4: Myślę, że było bardzo wartościowe i bardzo na czasie, ponieważ dotyka bardzo ważnych, aktualnych problemów i tych faktycznie napięć polsko-ukraińskich, które wzięły się jakby nagle, nie? Bo ja pamiętam, sam działam jako wolontariusz w ZHP, w Związku Artystycznego Polskiego. Na początku wybuchu działań rosyjskich na Ukrainie, po prostu pomagaliśmy Ukraińcom i to była akcja na przykład na granicy czy w jakiś inny sposób i to było całkiem przyjazny sposób. Teraz jakoś to idzie w jakby niedobrym kierunku.
5: Ja jestem bardzo, nawet bym powiedziała, zachwycona, podbudowana kazaniem. Ono jest całkowicie zgodne z moim myśleniem. My musimy sobie przebaczyć. Zresztą mój wzór, ksiądz Pyczkowski, przebaczył, mimo tego, że to była taka wielka zbrodnia.
1: Uroczystości zamknął o godzinie 21:00 wspólny apel jasnogórski.
6: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
7: Zakończyły się sekcje zwłok pierwszych 6 ofiar tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Badania przeprowadzono w Zakładzie Medycyny Sądowej UJ w Krakowie przy udziale śledczych z Krosna i Rzeszowa. Ciała zostaną wydane rodzinom w piątek 28 sierpnia. Dziś odbędą się także sekcje pozostałych 6 ofiar katastrofy. Prokuratura zapewnia, że jest w stałym kontakcie z rodzinami i na bieżąco udziela im niezbędnego wsparcia. Przypomnijmy, ciała ofiar sprowadzono do kraju w minioną środę 2 wojskowymi samolotami CASA. Skomplikowaną logistycznie akcję na trasie z Węgier do Krakowa zorganizowała prokuratura okręgowa w Krośnie przy ścisłej współpracy z MON, konsulem RP na Węgrzech oraz Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie. Nowe fakty w sprawie poznamy dopiero po sporządzeniu pisemnych protokołów sekcyjnych. W gminie Biecz podpisano umowy na remonty dróg, które w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone. Wykonane zostaną parking przy szkole podstawowej w Strzeszynie oraz odcinki dróg gminnych Kurpiel w Binarowej, na Szurkiewicza w Binarowej, na Filara w Głębokiej w ramach Funduszu Sołeckiego oraz remonty ulicy Kazimierza Wielkiego Bocznej w Bieczu i ulicy Bochniewicza Bocznej w Bieczu. Zadania w tej części finansowane są w ramach Funduszy Sołeckich oraz ze środków własnych gminy Biecz. Ich wartość wynosi ponad 180 tysięcy złotych. Kolejne prace obejmą modernizację cząstkową dróg gminnych. Roboty zostaną wykonane na następujących odcinkach: Pasternik w Libuszy, Sitaszki Gościniec w Bugaju, Krakowskie w Sitnicy, na Kopalnie w Korczynie. Modernizacja cząstkowa pozwoli na usunięcie miejscowych uszkodzeń nawierzchni i poprawę jej stanu technicznego na odcinkach wymagających pilnych prac remontowych. Wartość prac to ponad 90 tysięcy złotych. Termin realizacji wszystkich zadań do 25 września bieżącego roku.
1: Więcej informacji na trendyradio.pl.
7: Dzisiaj przypada 87. rocznica zamachu bombowego na Tarnowskim Dworcu PKP. W poniedziałek 28 sierpnia 1939 roku, dokładnie o godzinie 23:18, eksplodowały tam materiały wybuchowe umiejscowione wraz z zapalnikiem w 2 walizkach zostawionych w przechowalni bagażu. Zdaniem wielu historyków fakt ten oznaczał początek II wojny światowej. Zamach był dziełem wywiadu niemieckiego, a bezpośrednim jego wykonawcą był członek niemieckiej mniejszości narodowej w Bielsku, bezrobotny ślusarz 30

0: 25-letni Antoni Guzy. Zamachowiec był członkiem grupy dywersyjnej. Wszelkie instrukcje odbierał od członka niemieckiej organizacji wywiadowczej. Spotkali się oni 28 sierpnia na dworcu w Bielsku, skąd pojechali do Krakowa. Tam Antoni Guzy odebrał dwie walizki z bombami, które po dotarciu do Tarnowa zostawił w przechowalni bagażu. W wyniku eksplozji zginęło 20 osób, a 35 zostało rannych. Rozmiary tragedii i tak były mniejsze niż spodziewali się zamachowcy. Z tej okazji prezydent Tarnowa wraz z prezesem Tarnowskiej Fundacji Pro Patria Semper dziś o godzinie 23.18 zapalą znicze pamięci pod tablicą upamiętniającą ofiary zamachu na Tarnowskim Dworcu. Do udziału w uroczystości zapraszają wszystkich mieszkańców Tarnowa. Dziś w Dębicy w związku z wymianą nawierzchni drogowej wystąpią utrudnienia w ruchu na ulicy Popiełuszki i ulicy Świętej Jadwigi. Utrudnienia obejmą w szczególności odcinek stanowiący dojazd między innymi do sklepów oraz Państwowej Szkoły Muzycznej. Kierowców prosi się o zachowanie ostrożności, stosowanie doczasowej organizacji ruchu oraz uwzględnienie możliwych opóźnień w przejeździe. W niedzielę 30 sierpnia na terenie lądowiska w Tarnowie przy ulicy Lotniczej odbędzie się kolejna edycja pikniku rodzinnego. W programie dmuchańce oraz mobilne planetarium, wystawa statyczna, strefa gastronomiczna oraz konkursy. Mówi Bartłomiej Haciaś z Rady Osiedla Gumniska Zabłocie w Tarnowie.
1: Chcieliśmy troszeczkę ożywić naszą część tutaj osiedla Gumniska Zabłocie właśnie wraz z Radą Osiedla Gumniska Zabłocie, zintegrować mieszkańców, żeby się lepiej poznali i też nie wchodzili we wrzesień i w tą już taką jesienną aurę ze smutkiem, że o rany już szkoła, kończą się wakacje. Jeszcze troszeczkę tej zabawy chcemy im dać na koniec. Jest już kolejna edycja. W tym roku będzie jeszcze atrakcyjniej niż rok temu. Przewidujemy dużo konkursów, strefę dla najmłodszych. Dodam tutaj jeszcze odnośnie tylko konkursów, że nagrody są naprawdę atrakcyjne, ponieważ będziemy mieli tutaj do wygrania samochód na weekend z pełnym bakiem. Bilety do term, noclegi w nowoczesnych hotelach, także naprawdę jest w czym wybierać.
0: Ponadto o godzinie 17 przewidziano koncert Mateusza Mijala z zespołem. Start o godzinie 13. Wstęp jest wolny.
2: Reklama. Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
3: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
2: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
3: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio-cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
2: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
3: Przyjdź i poczuj ten smak.
4: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
8: Reklama.
9: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Piątkowy poranek razem z Trend Radiem na 101.995.2 FM przynosi nam kolejną porcję informacji dla kierowców, a przygotował je Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Radiowy objazd dróg regionu startuje teraz w Gorlicach. Ruch odbywa się bez większych przeszkód, troszkę zatłoczone bardziej jest w zawodzie. Troszkę wolniej również na stawiska i ulicy Legionów. Jeszcze zwiększmy ostrożność na ulicy Mickiewicza, zwłaszcza od strony osiedla Gamrat. Tam troszkę tłoczniej. Tłocznie także na Kazimierza Wielkiego, Kościuszki i ulicy Szejnochy. Trochę zwalniamy na dojazdach do Ronda Solidarności. Poza tym noga z gazu na ulicy Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ulicą Kasprowicza oraz na skrzyżowaniu z ulicą Towarową. Niewielkie spowolnienia na 3 Maja, Kołłątaja i Metzgera. W Krośnie również ruch odbywa się dość sprawnie. Miejsca, gdzie trzeba troszkę zwolnić, to ulica Korczyńska, Niepodległości, ulica Grodzka, Płużaka, Jagiellońska i Czajkowskiego. Otwarty jest ruch na Nowym Rondzie w ciągu ulicy Sikorskiego oraz na wiadukcie do ulicy Bieszczadzkiej.
1: Spieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz. Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.

Dzisiaj, moi drodzy, 28 dzień sierpnia, czyli Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Jak można rozpocząć ostatni weekend w wakacji? No, nic prostszego. Wystarczy wziąć w ręce komiks, udać się na ławeczkę do parku, do galerii handlowej, albo tak po prostu wsiąść w autobus, pociąg, czy usiąść w kawiarni przy aromatycznej kawce i zacząć czytać. No, raźniej będzie, gdy do obchodu święta zaprosicie jeszcze znajomych. A my, wszystkich tych, którzy słuchają Trend Radia, teraz serdecznie pozdrawiamy i gramy dla Was kolejne wielkie przeboje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Co dalej z Radosławem P. jako prezesem PKOL-u? Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić marnowanie leków. Długi sen wcale nie taki zdrowy. Są nowe ustalenia naukowców. Miriam Lipińska. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywa przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego do odwołania prezesa PKOL-u. Wczoraj Radosław P. usłyszał w prokuraturze zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Prezes PKOL Radosław P. już wcześniej wzbudzał kontrowersje, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
2: Ma bardzo wątpliwy status, jeżeli chodzi o jego interesy w Polskim Związku Koszykówki. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób byli traktowani olimpijczycy w PKOL-u instrumentalnie, jak nadużywano wizerunku. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób zarządzał PKOL-em i w jaki sposób zrobił sobie z tego taki prywatny folwark, butik do załatwiania własnych interesów.
1: Zonda Krypto do czasu wybuchu afery była sponsorem generalnym PKOL-u. Koniec z marnowaniem leków, mówi Ministerstwo Zdrowia i szykuje zmiany w przepisach. Z danych resortu wynika, że rocznie Polacy przynoszą do aptek ponad 3000 ton medykamentów do utylizacji, w tym tych bardzo drogich. Najdroższy kosztował 240 tysięcy złotych. Nie wiadomo, ile leków trafia po prostu do kosza. Dlatego ministerstwo chce wprowadzić m.in. indywidualne konto refundacyjne i pulę zapasu leku na rok. Ponadto lek będzie mógł być wydawany na maksymalnie 60 dni. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz reaguje na tragiczny wypadek przy ulicy Solskiej w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko zostało ciężko ranne. Minister zapowiada, że rząd przyjrzy się propozycjom krakowskich radnych, a radni proponują m.in. wprowadzenie do kodeksu karnego pojęcia zabójstwa drogowego i zalegalizowanie radarów akustycznych.
3: Każda rekomendacja płynąca dzisiaj tutaj z Krakowa będzie bardzo poważnie traktowana przez nas w procesie legislacyjnym. Chodzi o bardzo młodych ludzi bardzo często i edukacja w tym względzie.
1: Wicepremier zadeklarował, że zrobi wszystko, by takie rekomendacje zostały przyjęte na poziomie ogólnokrajowym. Polski rząd chce miliarda złotych kary dla koncernu Meta, właściciela Facebooka i Instagrama. Minister cyfryzacji złożył w tej sprawie wniosek do Komisji Europejskiej. Zarzuca Mecie, że celowo nie usuwa fałszywych treści i reklam, żeby zarabiać na tym pieniądze. Wskazują na to analizy resortu, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
4: Mamy do czynienia z sytuacją, w której zaledwie 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i znika z internetu. Ponad 80% tych zapytań platforma Meta ignoruje.
1: Internetową petycję przeciwko oszustom w mediach społecznościowych stworzył też biznesmen Rafał Brzoska. Do tej pory podpisało ją blisko 100 tysięcy osób. I na koniec o tym, ile powinniśmy spać. Jak twierdzą naukowcy z Columbia University, nie tylko za krótki, ale też za długi sen przyspieszają biologiczne starzenie się wielu narządów, takich jak mózg, serce, żołądek czy płuca. Badacze przeanalizowali dane blisko 500 000 osób i ustalili, że najlepszy jest sen trwający od nieco ponad 6 do maksymalnie niecałych 8 godzin na dobę.

0: Info sportowe w Trendy Radio. Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetny mecz polskich koszykarzy na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał w Rydze Izrael 106-86, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wiedzieliśmy, jakie są dla nas ważne. Jestem dumny, w jaki sposób zagraliśmy. Dzieliliśmy się piłką, byliśmy agresywni na zbiórkach. Chcieliśmy i szukaliśmy fauli. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu. Polacy z kompletem punktów są na pierwszym miejscu w tabeli. W niedzielę zagrają w Gdańsku z Niemcami, czyli aktualnymi mistrzami świata i Europy. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemcami 3-0 i odniosły swoje kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Dziś biało-czerwone zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Turcją, mówi libero Justyna Łysiak.
1: Klasowy zespół, na pewno ma bardzo dobre zawodniczki. No myślę, że na pewno, żeby wygrać z Turcją tutaj przy pełnej hali, to po prostu musimy zagrać swoją najlepszą siatkówkę.
0: Mecz z Turcją dziś o 18. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok pewnie awansowały do głównej fazy Ligi Europy. Kolejoszów w 2 meczu ograł FC Tun 9-2, a Jaga Iberię Tbilisi 6-1. W lidze konferencji nie zagrają natomiast Raków i Górnik. Częstochowianie przegrali po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Zabrzanie na wyjeździe z Monako 1-4, mówi trener Michał Gaszparik.
2: Zagraliśmy słabszy mecz dzisiaj, ale to Monako pokazało dzisiaj w domu tą różnicę tej jakości. Obiektywnie trzeba powiedzieć, że Monako było lepsze w tym 2 meczu. Straciliśmy 7 bramek, a to nie jest przypadek.
0: Lech i Jaga swoich rywali poznają dziś po godzinie 13. Po emocjach na europejskich boiskach dziś wracamy do grania na krajowych. Rusza 6. kolejka Ekstraklasy. Wisła Płock zmierzy się o 18 z Koroną Kielce, a o 20.30 Legia Warszawa zagra ze Śląskiem Wrocław. I jeszcze tenis, bo rozlosowano pary pierwszej rundy US Open. Chinka Shi Wang będzie rywalką Igi Świątek. Maja Chwalińska zagra z Amerykanką Taylor Townsend, Magdalena Frank z jej rodaczką Iwą Jowicz, Magdalinę z kwalifikantką, Hubert Hurkacz z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Kamil Majszak z Serbem Hamadem Medjidowiczem.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Podkarpackie i małopolskie termometry dzisiaj w ciągu dnia pokażą nam w okolicach 26 stopni Celsjusza. Na niebie dominuje zachmurzenie małe i tak ma być w zasadzie przez cały dzień. W nocy termometry mają pokazywać 9 kresek. W ciągu dnia jeszcze wiatr z południowego wschodu rozpędzi się w porywach 50 km na godzinę. Jeśli chodzi o opady, no ewentualnie gdzieś w drugiej części dnia może delikatnie pojawić się deszcz, ale w minimalnych ilościach. Termika gorąca i sucha, Biomet niekorzystny.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama.
6: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
7: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
6: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
7: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
6: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
7: Przyjdź i poczuj ten smak.
8: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
5: Reklama. Maksymalna dawka Trendy Hitów. Trendy Radio 101.9.
4: Dzień dobry, moi drodzy. Tym razem po dziewiątej, to piątek, 28 dzień sierpnia. U nas w tej najbliższej godzinie sporo ciekawych artykułów z prasy Podkarpacia i Małopolski. Za przegląd sportowy odpowiedzialna Ewa Bukowiecka. Już wkrótce koleżanka przywita się z wami, a my jeszcze w ramach rozgrzewki w kolejnej godzinie naszego piątkowego spotkania mamy dla was moc muzyki pod ten ostatni weekend wakacji.

Dzień dobry, witam serdecznie w piątek. Dziś przypada Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Jak to często bywa, nie jest to data przypadkowa, gdyż właśnie tego dnia przypada rocznica urodzin słynnego amerykańskiego rysownika historii obrazkowych, twórcy znanych na całym świecie postaci z uniwersum X-Men, Hulka czy Fantastycznej Czwórki. Jak świętować? Nic prostszego, wystarczy wziąć w ręce komiks i poczytać. A poczytać przy okazji można też prasę codzienną, do której zaraz zajrzymy.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach. Reklama.
1: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
2: Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł.
3: Reklama.

Piątkowy przegląd prasy rozpoczniemy od Gazety Krakowskiej. Jak deklaruje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, jeszcze w tym tygodniu piesi skorzystają z nowej kładki nad DK-94 w Olkuszu. Na jej budowę mieszkańcy czekali od wielu lat. Znajdujące się tam przejście na poziomie jezdni było bowiem najniebezpieczniejszą taką przeprawą w całym Srebrnym Mieście. Nie trzeba już jechać okrężnie drogami publicznymi, aby dostać się z Velodunajec do Wiślanej Trasy Rowerowej. Budowa brakującego odcinka po wałach wzdłuż Dunajca, który połączył popularne wśród cyklistów trasy, została bowiem zrealizowana błyskawicznie i można już przejechać nim w komfortowych warunkach. Już w piątek na Stadionie Miejskim w Nowym Sączu odbędzie się koncert z okazji 150-lecia istnienia nowosądeckiej firmy. W ramach festiwalu na specjalnie wybudowanej scenie wystąpią The Dumplings, Natalia Schroeder i Krzysztof Zalewski. W koncercie udział może wziąć 11 tysięcy osób, a bilety prawie się wyprzedały. Na stadionie trwają też ostatnie przygotowania przed największym wydarzeniem tego typu w Nowym Sączu. La, la.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Oddajmy głos Ewelinie Wronie z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, która przedstawi raport policyjny z dróg Podkarpacia.
2: Dzisiejszy poranek na drogach naszego województwa mija w miarę spokojnie. Nie doszło do poważniejszych zdarzeń, a podkarpaccy policjanci pracują na miejscach niegroźnych kolizji. Kilka minut po godzinie 6 na ulicy Wojska Polskiego w Mielcu kierujący Renault nie zachował należytej ostrożności i uderzył w tył motocykla marki Peugeot. A kilka minut wcześniej na obwodnicy Jarosławia na wysokości miejscowości Munina zderzył się Opel i BMW. W wyniku tego zdarzenia Opel uderzył jeszcze w bariery energochłonne. Na szczęście w obu tych kolizjach nikt nie ucierpiał.
1: Dziękujemy. Przenieśmy się jeszcze do Małopolski. Tu w Grybowie na drodze krajowej numer 28 na 156 km drogi doszło do wypadku. Samochód osobowy potrącił pieszego na przejściu. Obecnie trwają utrudnienia. Ruch kierowany jest ręcznie.
3: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.
4: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
5: Dziś w Jaśle rozpoczynają się 20. Międzynarodowe Dni Wina. W związku z organizacją jubileuszowej edycji festiwalu odcinki ulic przylegających bezpośrednio do płyty rynku i prowadzących do centralnego placu w mieście zostaną czasowo wyłączone z ruchu pojazdów. Utrudnienia potrwają od godziny 15 do późnych godzin wieczornych w niedzielę 30 sierpnia. Lista tymczasowo zamkniętych dla ruchu odcinków ulic przedstawia się następująco. Ulica Rynek, część północna od skrzyżowania z ulicą Farną do skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego. Ulica Rynek, część wschodnia. Ulica Farna od skrzyżowania z ulicą Piotra Skargi do skrzyżowania z ulicą Rynek oraz ulica Gołębia od skrzyżowania z ulicą Wałową do skrzyżowania z ulicą Rynek. W niedzielę o godzinie 13 w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu odbędzie się ostatnie kuratorskie oprowadzanie po wystawie Gdy przedmiot staje się zabytkiem – nowości w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Po ekspozycji oprowadzi jej kuratorka Dorota Lewicka.
6: Jest bardzo pozytywny odbiór tej wystawy. Chcieliśmy ją właśnie troszeczkę o te kilka tygodni wydłużyć, aby jeszcze więcej osób ją zobaczyło. Wystawa działa, bo też mamy pierwsze deklaracje osób, które tu przyszły i zobaczyły wystawę, że chciałyby przekazać kolejne przedmioty do muzeum. Tak naprawdę przekrój wiekowy jest różny, od dzieci przez osoby dorosłe, dojrzałe, aż po seniorów. I bardzo cieszymy to, że właśnie ktoś mówi, o, a ja mam takie świadectwo w domu, a ja mam taki przedmiot w domu, bo na wystawie zgromadzono przede wszystkim przedmioty codziennego użytku. Właśnie wczoraj były używane, a dzisiaj już są w gablotach w muzeum.
5: Ze względu na duże zainteresowanie wystawa została przedłużona o 4 tygodnie do 27 września. Dzięki temu będą mogli ją zobaczyć także uczniowie klas odwiedzających muzeum w nowym roku szkolnym, między innymi podczas lekcji muzealnych.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
5: Zmarł Jan Maciejowski, kierownik referatu inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Kołaczycach. Miał 53 lata. Jan Maciejowski przez wiele lat pozostawał filarem samorządu gminy Kołaczyce. Jako szef kluczowego referatu w Urzędzie Miejskim z pełnym zaangażowaniem koordynował projekty infrastrukturalne, dbał o gospodarkę komunalną i angażował się w ochronę lokalnego środowiska. Równie mocno kochał lokalny sport. Przez lata aktywnie współtworzył historię Miejskiego Klubu Sportowego Ostoja Kołaczyce. Jako jego wiceprezes nie tylko zarządzał klubem, ale przede wszystkim oddawał mu swoje serce, wspierając rozwój młodych. Główne uroczystości pogrzebowe zaplanowano na piątek o godzinie 14:30. Odbędzie się różaniec żałobny w kościele pod wezwaniem świętej Anny w Kołaczycach. O godzinie 15 rozpocznie się uroczysta msza święta pogrzebowa. Już w najbliższą sobotę odbędą się tradycyjne dożynki gminy Jodłowa. Wydarzenie odbędzie się na placu przy Liceum Ogólnokształcącym w Jodłowej. Organizatorzy zadbali o bogaty program, który łączy tradycyjne obrzędy dożynkowe z doskonałą zabawą muzyczną i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 15 od mszy świętej. Później nastąpi przemarsz korowodu dożynkowego oraz oficjalny

0: na rozpoczęcie gminnych dożynek, mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
1: Już najbliższą sobotę, 29 sierpnia, w imieniu swoim oraz starostów tegorocznych dożynek zapraszam Państwa na dożynki gminy Jodłowa. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych, pełnych emocji, potyczek sołeckich, a na wszystkich uczestników będą czekać wyjątkowe regionalne przysmaki przygotowane przez nasze wspaniałe gospodynie z kół gospodyń wiejskich. Gwiazdą wieczoru będzie Mateusz Ziółko. Będzie tradycyjnie, rodzinnie, muzycznie i radośnie. 29 sierpnia, dożynki gminy Jodłowa. Zarezerwujcie tę sobotę i bawcie się razem z nami. Do zobaczenia na dożynkach.
0: Na zakończenie zaplanowano biesiadę dożynkową.
2: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
9: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Reklama.

Trendy Radio. Przed nami teraz kolejna część przeglądu prasy i gazeta codzienna Nowiny. Będziemy mówić między innymi o sprawach społecznych oraz inwestycyjnych.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
2: Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium DALAB. Gorlice Mszanka. Telefon 790 502 300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
1: Reklama.
3: W&W, welcome to the rave culture.

0: Czas już na Gazetę Codzienną Nowiny. Wojewoda podkarpacki zaprasza na sobotę, kiedy samorządy gminne będą szkolić mieszkańców w ramach krajowego treningu reagowania w sytuacji zagrożenia. W czerwcu w ramach tej ogólnopolskiej akcji Polacy mogli przejść szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. W najbliższą sobotę będzie można posiąść wiedzę o rodzajach sygnałów alarmowych, jak weryfikować wiarygodność alarmu o zagrożeniu. Będzie też o alertach RCB, ale też o regionalnym systemie ostrzegania i o tym, co powinien zawierać tak zwany plecak ewakuacyjny. W czwartek o godzinie 17 przy ulicy Matysowskiej 114 w Rzeszowie oficjalnie otwarto nowy budynek szkoły podstawowej nr 34 imienia króla Kazimierza Wielkiego. Podczas wydarzenia zaprezentowano nowoczesny obiekt oraz jego wyposażenie. Mieszkańcy gminy Bukowsko nie muszą już jechać do fotografa. Przy wejściu do urzędu gminy stanęła fotobudka, dzięki której od ręki można wykonać zdjęcia potrzebne do najważniejszych dokumentów. Kilka dni temu odbyła się wyjątkowa uroczystość jubileuszowa. 22 pary z gminy Raniżów świętowały Złote Gody i zostały uhonorowane medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia przyznane przez prezydenta RP wręczył zaproszonym parom wójt gminy Stanisław Grądziel.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio.
1: Skoro już poranna prasa przeglądnięta, to znak, że przybliżamy się do godziny 10:00, godziny, w której to przyjrzymy się najświeższym wydarzeniom z kraju i ze świata. Bądźcie z nami obowiązkowo, zanim wiadomości, to jeszcze mamy chwilę na troszeczkę muzyki.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Norwegowie w żałobie. Nie żyje król Harald V. Premier o przyszłorocznym budżecie. Rząd przyjmie dziś projekt. Sąd zdecyduje w sprawie Mieszka R., oskarżonego o brutalne zabójstwo na UW. Miriam Lipińska. Nie żyje król Norwegii Harald V. Miał 89 lat. O śmierci monarchy, który od 17 sierpnia był w szpitalu, poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V. był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W ostatnich dniach jego stan wyraźnie się pogarszał. Te doniesienia poruszyły Norwegów. Od wczoraj mieszkańcy Oslo gromadzili się przed Pałacem Królewskim wieczorem. Kilka tysięcy zebranych odśpiewało tam hymn Norwegii. Harald V. był w chwili śmierci najstarszym panującym monarchą Europy. Tron po nim obejmie jego syn, książę koronny Håkon. Napięty, ale odpowiedzialny w ten sposób o przyszłorocznym budżecie państwa, mówi premier Donald Tusk. Na rozpoczętym posiedzeniu rząd ma przyjąć projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Wśród jego priorytetów mają być m.in. bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne oraz drogowe. Szef rządu ocenił, że sytuacja geopolityczna, w tym wojna na Ukrainie i konflikt irański podnoszący ceny ropy naftowej, a w konsekwencji paliw, utrudnia Polsce zarządzanie finansami. Minister sportu po raz kolejny apeluje o zmianę prezesa PKOL-u. Obecny szef od wczoraj jest już Radosławem P. Po tym jak prokuratura postawiła mu zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, dotyczą płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Radosław P. może sam podać się do dymisji lub zostać odwołany przez zarząd PKOL-u. My jako resort możemy tylko prosić i apelować, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
2: My od miesięcy mówimy o tym, aby podał się do dymisji. Co się musi jeszcze stać?
1: Na razie PKOL milczy. Nieoficjalnie czeka na dalsze kroki. Po północy Radosław P. w asyście policjantów został wywieziony z katowickiej prokuratury. Nieoficjalnie wiadomo, że noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Możliwe, że dziś pojawi się wniosek o tymczasowy areszt. Sam Radosław P. twierdzi, że jego zatrzymanie to sprawa polityczna. Sąd ma dziś rozpatrzyć wniosek o umorzenie postępowania wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Doszło do niego w maju zeszłego roku. 22-letni wtedy student Wydziału Prawa zabił siekierą 53-letnią portierkę uczelni i poważnie ranił uczelnianego strażnika, który ruszył kobiecie na pomoc. Biegli ocenili, że w chwili zabójstwa Mieszko R. był niepoczytalny. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Niebawem poznamy ceny maksymalne paliw na weekend. Ostatni weekend wakacji i zarazem ostatni weekend z programem CPN. A dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,75 zł, za benzynę 98 7,37, a za olej napędowy 7,36 zł za litr.
3: Czas na kolejne wieści pogodowe dla regionu. Dzisiaj podkarpackie i małopolskie niebo z zachmurzeniem małym. Na termometrach w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie w ciągu dnia w okolicach 26 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o godziny wieczorne i nocne, temperatury spadną w okolice 10 stopni Celsjusza. Z południowego wschodu w ciągu dnia porywy wiatru do 50 km na godzinę. Termika gorąca i sucha, biometr jest niekorzystny.
0: Reklama.
4: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Plikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Plikomarsze Dębica w Galerii Raj.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
4: Reklama. Moi drodzy, już po godzinie 10, a więc ostatnia godzinka programu Trendy Start w tym tygodniu rozpoczęta. 28 dzień sierpnia, 240 dzień roku. Jeszcze raz pozdrawiamy tych, którzy mają na imię Patrycja, Aleksa, Augustyn, Aleksander, Julian, Felix i Alfons. To jest właśnie wasz dzień w Trendy Radio. To są wasze imieniny i pozdrawiamy nie tylko tych, którzy dzisiaj świętują imieniny, ale też i różne jubileusze. Dla was też w południówce będzie garstka informacji, z pewnością od waszych znajomych. No a my tak od serca gramy właśnie dla was teraz.

0: tak wiruje nam w powietrzu i to jest właśnie moment, kiedy mamy przebój, który jest naszym trend hitem dnia tuż przed weekendem. Dla tych, którzy może ten weekend spędzą we dwoje, taki idealny utwór I Love Your Smile i Shinies.
1: To jest trend hit dnia.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Reklama.
2: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
3: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
2: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne, idealne na szybki i smaczny obiad.
3: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy,
2: zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat.
3: Piekarnia Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
2: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
3: Przyjdź i poczuj ten smak.
4: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, wkrętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakup za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
1: Reklama.

Zbliża się weekend, a więc czas rzucić okiem także na to, co wydarzy się w piątej kolejce czwartej Ligi Podkarpackiej. Przed nami rozgrywki, które rozpoczną się także już w dniu dzisiejszym. Piątą kolejkę rozpoczniemy w Dębicy, gdzie miejscowy Iglopol zmierzy się z Sokołem Nisko. To spotkanie już dzisiaj o godzinie 17. Natomiast pół godziny później w Przemyślu Polonia podejmuje KS Wiązownica. Jeśli chodzi jeszcze o dzisiejsze mecze, o 18 Wisłuk Wiśniowa kontra Legion Pilsno, a o godzinie 19 Struk Tyczyn podejmuje Ekobal Sanok. Jeśli chodzi o resztę spotkań, to proszę bardzo, w sobotę 29 sierpnia między innymi Sokół Sieniawa zagra z błękitnymi Robczyce, Stal 2 Rzeszów podejmuje Górnik Strachocinę, Czarni 1910 Jasło przed własną publicznością zagrają ze Stalą Łańcut. To spotkanie w Jaśle przy Śniadeckich o godzinie 16 w dniu jutrzejszym. Do tego Pogoń Leszańsk zmierzy się z Radomyślanką Radomyśl Wielki, a piątą kolejkę rozgrywek czwartej Ligi Podkarpackiej zakończy spotkanie w niedzielę o godzinie 11 i będzie to pojedynek Izolatora Boguchwała kontra Pogoń Sokół 2 Lubaczów.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończyły się sekcje zwłok pierwszych sześciu ofiar tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Badania przeprowadzono w Zakładzie Medycyny Sądowej UJ w Krakowie przy udziale śledczych z Krosna i Rzeszowa. Ciała zostaną wydane rodzinom w piątek 28 sierpnia. Dziś odbędą się także sekcje pozostałych sześciu ofiar katastrofy. Prokuratura zapewnia, że jest w stałym kontakcie z rodzinami i na bieżąco udziela im niezbędnego wsparcia. Przypomnijmy, ciała ofiar sprowadzono do kraju w minioną środę dwoma wojskowymi samolotami CASA. Skomplikowaną logistycznie akcję na trasie z Węgier do Krakowa zorganizowała prokuratura okręgowa w Krośnie przy ścisłej współpracy z MON, konsulem RP na Węgrzech oraz Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie. Nowe fakty w sprawie poznamy dopiero po sporządzeniu pisemnych protokołów sekcyjnych. Tarnobrzescy policjanci ostrzegają przed osobami, które pod pretekstem wykonania lub sprawdzenia instalacji hydraulicznej próbują dostać się do domów i mieszkań. Sprawcy wykorzystują zaufanie mieszkańców, a po wejściu do lokalu dokonują kradzieży. Wyjaśnia młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: Schemat działania sprawców jest podobny. Nieznane osoby pojawiają się przed drzwiami mieszkania lub domu i podają się na przykład za hydraulików, pracowników administracji albo osoby wykonujące pilną naprawę. Informują m.in. o rzekomej awarii instalacji wodnej, konieczności sprawdzenia rur, wodomierza lub usunięcia usterki. Po wejściu do mieszkania sprawcy starają się odwrócić uwagę domowników. Jedna z osób może prowadzić rozmowę, prosić o odkręcenie wody lub przejście do łazienki czy kuchni. Podczas gdy druga wykorzystuje nieuwagę domownika, przeszukuje pozostałe pomieszczenia. Łupem złodziei mogą paść pieniądze, biżuteria oraz inne wartościowe przedmioty.
1: Nie informujemy obcych osób, że mieszkamy sami, ani o tym, gdzie przechowujemy pieniądze czy wartościowe przedmioty. Dzisiaj przypada 87. rocznica zamachu bombowego na tarnowskim dworcu PKP. W poniedziałek 28 sierpnia 1939 roku, dokładnie o godzinie 23:18, eksplodowały tam materiały wybuchowe umiejscowione wraz z zapalnikiem w dwóch walizkach zostawionych w przechowalni bagażu. Zdaniem wielu historyków fakt ten oznaczał początek II wojny światowej. Zamach był dziełem wywiadu niemieckiego, a bezpośrednim jego wykonawcą był członek niemieckiej mniejszości narodowej w Bielsku, bezrobotny ślusarz, 35-letni Antoni Guzy. Zamachowiec był członkiem grupy dywersyjnej. Wszelkie instrukcje odbierał od członka niemieckiej organizacji wywiadowczej. Spotkali się oni 28 sierpnia na dworcu w Bielsku, skąd pojechali do Krakowa. Tam Antoni Guzy odebrał dwie walizki z bombami, które po dotarciu do Tarnowa zostawił w przechowalni bagażu. W wyniku eksplozji zginęło 20 osób, a 35 zostało rannych. Rozmiary tragedii i tak były mniejsze niż spodziewali się zamachowcy. Z tej okazji prezydent Tarnowa wraz z prezesem Tarnowskiej Fundacji Pro Patria Semper dziś o godzinie 23:18 zapalą znicze pamięci pod tablicą upamiętniającą ofiary zamachu na tarnowskim dworcu. Do udziału w uroczystości zapraszają wszystkich mieszkańców Tarnowa.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
4: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
0: Reklama.

0: Trendy Radio 101 i 9 FM.
1: Już tak? Po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

Mamy nadzieję, że ostatni weekend wakacji spędzicie bardzo aktywnie. My podpowiadamy wam już w zasadzie od środy zawsze, gdzie warto się wybrać, gdzie warto zaglądnąć. Wśród naszych propozycji także letnia potańcówka w Skołyszynie. To wydarzenie organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w miejscowości Skołyszyn. A sama potańcówka odbędzie się w Malowniczym Parku Turystyki i Kultury, który zapewni idealne warunki do spędzenia wieczoru na świeżym powietrzu. Wydarzenie zaplanowano już na jutro, na sobotę 29 sierpnia i w godzinach od 19 do 23 będzie można ponieść się tanecznemu szaleństwu. Jeśli chodzi o jutrzejszą aurę, no pogoda ma się całkiem nieźle prezentować. A wy będziecie mieli okazję bawić się przy muzyce, którą zaserwujemy właśnie i będą to też hity, które znacie doskonale znane z naszej anteny. No to co? Kto się wybiera? Dajcie nam sygnał. Jutro, godzina 19. Widzimy się w Skołyszynie. Zapraszajcie znajomych.

już ostatni w zasadzie weekend wakacji przed nami. Teraz jeszcze wakacyjny vibe, wakacyjny przebój Groovebusters i Holidays. A o 11:00 najświeższe wydanie informacji w Trend Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Premier chce kolejnej próby odrzucenia weta w sprawie kryptowalut. Burza po słowach wiceszefa MON o głowicach nuklearnych. Norwegowie opłakują zmarłego króla Haralda V. W południe zabiją dzwony w kościołach. Miriam Lipińska. Po tym jak afera Zonda Krypto zatacza kolejne kręgi, premier Donald Tusk chce kolejnego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. To reakcja na zatrzymanie i prokuratorskie zarzuty dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Według premiera sprawa Zonda Krypto zaczyna budzić grozę i jest ściśle powiązana z politykami PiSu.
2: Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy. Sprawa jest śmiertelnie poważna. Śmiertelnie nie tylko dlatego, że jak wiecie, w historii Zonda Krypto mamy zabójstwo. To, o czym mówiliśmy wiele miesięcy temu. Pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a po co robił to tajne posiedzenie Sejmu. Nic z tych rzeczy, o których informowałem, parlament nie było przesadą. Nic.
1: Tajne posiedzenie Sejmu w sprawie Zonda Krypto odbyło się w grudniu zeszłego roku. A prokuratura wznowi dziś przesłuchanie prezesa PKOL Radosława P. Wczoraj usłyszał już zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Polityczna burza po słowach wiceszefa resortu obrony w sprawie głowic nuklearnych w Polsce. Wiceminister Paweł Zalewski ujawnił, że polski rząd nie planuje przechowywać ich na naszym terytorium, ale jednocześnie chce uczestniczyć w programie odstraszania NATO. Głos w tej sprawie zabrał już w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Maciej Kluczka.
3: Minister obrony podkreślił, że Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing. I choć wiceminister Paweł Zalewski mówił tylko o miejscu stacjonowania głowic, a nie o uczestnictwie Polski w całym projekcie, to jego słowa stały się powodem do ataku ze strony prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który stwierdził, że tu cytat, funkcjonariusze państwa polskiego powinni znać zasadnicze kierunki polityki.
1: Andrzej Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wróci na Białoruś, mimo ryzyka i braku gwarancji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki.
4: Jadę wspierać tą działalność i ci ludzie potrzebują mojej obecności tam. Nie jest to w 100% domknięty totalitaryzm. Jeżeli między innymi Mikola Statkiewicz jest na wolności i potrafi komentować działania rządu w internecie. A więc ja zamierzam właśnie tą przestrzeń wolności próbować poszerzyć.
1: Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskich więzieniach. Norwegia w żałobie po śmierci króla Haralda V. O śmierci 89-letniego monarchy poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V był bardzo popularny, urzekł ludzi skromnością, tolerancją i zdolnością do rozwiązywania konfliktów. Norweskie władze i instytucje podkreślają jego rolę w jednoczeniu kraju. W związku z jego śmiercią na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się rząd, po którym ministrowie spotkają się z nowym królem Hakonem VIII. Dokładnie w południe we wszystkich kościołach w Norwegii ku pamięci Haralda V. rozlegnie się bicie dzwonów. I na koniec jeszcze przypomnienie, w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. To jedna z 7 takich w roku. Kolejna niedziela handlowa dopiero 6 grudnia.
5: Na Podkarpaciu i w Małopolsce od rana zachmurzenie małe. Tak też ma być w drugiej części tegoż piątkowego dnia. Na termometrach do 26 stopni Celsjusza w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie. Noc z temperaturami w okolicach 10 kresek, no a jutro w sobotę 29, a nawet 30 stopni Celsjusza w dzień, w nocy 15 kresek. Zatem początek weekendu, w zasadzie ostatniego weekendu wakacji, zapowiada nam się całkiem przyjemny. Jeśli chodzi natomiast o poranek Trendy Start, to tyle. Łukasz Michtal, dziękuję za dzisiaj, dziękuję za ten tydzień i słyszymy się w porannym paśmie w poniedziałek, tuż po 6. Dobrego weekendu. Pozdrawiam.
6: Reklama.
7: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
8: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
7: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
8: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
7: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
8: Przyjdź i poczuj ten smak.
6: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
12: Reklama.

0: 90 dla was.
1: Minęła godzina 11?
2: No minęła.
1: A kiedy to minęła, nawet minęło? No ludzie, jak ten czas leci.
2: No to co ci poradzę,
1: ale
2: Marcin?
1: Ale dobrze się składa, bo przed nami oczywiście pozdrowienia, dedykacje. No i oczywiście największe hity 90 na godzinę. W tych dwóch godzinach oczywiście.
2: No pewnie.
1: No to zaczynamy, moi drodzy, przygodę z latami fajnymi, miłymi, ciepłymi.
2: 90 Groove Gangsters.
1: Dziewczyny były wtedy fajne, wiesz o tym, nie?
2: No były. Funky Beats, no to na dobry początek.
1: O, co ty mówisz? 97 rok, jeden z większych, największych
2: hitów. No tak, o tym mówię.
1: Eurodance'owo, trochę takich, wiecie... bitowych.
2: No, bitowych.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Aeroplasta EIU.
2: Tak, z 98 roku. 98 rok był wyjątkowy.
3: No i też obfitował w taki
2: Ale wiesz co, to już tak nauczeni byliśmy. W 98 był każdy nauczony, że Eurodance to Eurodance, bawimy się na całego.
3: No tak, ale wszyscy widzisz, znali cała ta rytmy, lista nie? jest ultra imprezowa.
2: Intro,
3: no stwierdziłam, intro, że outro, wiesz, czasem było, można tak zaszaleć.
2: Wiesz, wiadomo.
3: No można.

0: Reklama.
1: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
0: Reklama.
2: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
3: Sandra, Around My Heart.
4: O, to jest jedna z ulubionych moich piosenek, jak byłem szkutem.
3: Moich też.
4: Słuchałem bez końca.
3: No piękna jest.
4: Ale wiesz, jaki to był fajny numer? No nie wyobrażasz sobie. Musimy coś powiedzieć
3: ale
4: więcej.
3: Wiesz co? Zagramy trochę nowszą wersję. Tak, ona jest studyjnie lekko zmieniona, ale naprawdę jest świetnie zrobiona.
4: No tak, kawałek powstał w latach jeszcze 80. No ale od 90 do 2003, nie?
3: Tak,
4: też roku.
3: Tak, Sandra udzielała się w projekcie Enigma i nikt nie wiedział, że ona tam śpiewa dopiero w późniejszych latach, na początku milenium. Wszystko wyszło, że to był głos Sandry.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Deep Zone pojawia się na naszej antenie. Pojawia
2: It's
1: się
2: gonna
1: też.
2: Be alright.
1: Rok 95. It's gonna be alright.
2: Tak, klubowy hiciorom cieszył się bardzo dużą popularnością.
1: W Belgii i Holandii.
2: Tak, jest. Także.
1: A ty wiesz, że Lili Palmer przeprowadziła się do Holandii?
2: Co ty mówisz?
1: A tak, a urodziła
2: a wiesz,
1: się w Niemczech.
2: Ona pasuje tam, pasuje. No, tam, bo, wiesz, tam mocniejsze brzmienia, dużo imprez.
1: W okolicach Bawarii, wiesz?
2: O, dzięki za info, dzięki.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Sąd rejonowy w Ropczycach zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 52-latka. Mieszkaniec Sędziszowa Małopolskiego kierował pojazdem, mając blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Okazało się, że mężczyzna posiada już 2 sądowe zakazy

0: W badaniu w policyjnych bazach danych okazało się, że kierujący posiada dwa orzeczone przez sąd dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Na wniosek prokuratora z prokuratury rejonowej w Ropczycach sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na 3 miesiące.
1: 52-latek odpowie również za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy drogowej oraz za przestępstwo narażenia pasażerki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Już w niedzielę odbędzie się druga część 31 dni pamięci Żydów galicyjskich, czyli Galicjaner Sztetl 2026. W planach są dwa spacery z przewodnikiem. Pierwszy z nich będzie poświęcony bohaterom powieści Mikołaja Łozińskiego Stramer. Spacerek rozpocznie się o godzinie 12 przy obelisku Akademii Tarnowskiej. Zainteresowanych oprowadzi po miejscach związanych z postaciami z książki Witold Stachnik, współautor publikacji Śladami Stramerów po Tarnowie. O godzinie 16 przed siedzibą Tarnowskiego Centrum Informacji przy Rynku 7 rozpocznie się drugi spacerek. Tym razem z przewodnikiem będzie można wyruszyć śladami tarnowskich Żydów. Oba wydarzenia są bezpłatne, nie ma też na nie zapisów.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Jutro w całej Polsce uruchomione zostaną bezpłatne punkty edukacyjne w ramach Krajowego Treningu Reagowania Akademii OLIOC. Jeden z nich zorganizuje powiat dębicki podczas gminnych dożynek w Jodłowej. Punkt edukacyjny będzie dostępny na placu przy Liceum Ogólnokształcącym w Jodłowej w godzinach od 15 do 19. Udział jest bezpłatny. Krajowy trening reagowania to przede wszystkim praktyczna nauka właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia. Odwiedzający punkt będą mogli zdobyć konkretne umiejętności przydatne zarówno w codziennych sytuacjach awaryjnych, jak i podczas poważniejszych zdarzeń kryzysowych. Uczestnicy dowiedzą się między innymi, jak rozpoznawać sygnały alarmowe i właściwie na nie reagować, jak sprawdzać wiarygodność docierających informacji i nie ulegać dezinformacji, jak odnaleźć najbliższe miejsce schronienia, czy też jak przygotować plecak ewakuacyjny. Zdobyte podczas treningu umiejętności mogą mieć realne znaczenie dla bezpieczeństwa naszego oraz naszych najbliższych. W najbliższą niedzielę odbędą się tradycyjne dożynki gminy Skołyszyn, które w tym roku zawitają do miejscowości Lipnica Górna. Święto plonów zostanie zorganizowane na placu obok Domu Ludowego. Świętowanie rozpocznie polowa msza święta. Po niej odbędzie się uroczyste rozpoczęcie dożynek gminy Skołyszyn. Zaprasza Bogusław Kręcisz, wójt gminy Skołyszyn.
3: Drodzy mieszkańcy gminy Skołyszyn, szanowni radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę, 30 sierpnia w Lipnicy Górnej odbędą się gminne dożynki, na które serdecznie zapraszam wspólnie ze społecznością Lipnicy Górnej oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. W programie uroczystości zaplanowaliśmy m.in. obrzęd dożynkowy w wykonaniu kapeli Swojacy, występ zespołu Lisowianki oraz zabawę taneczną.
1: Najmłodsi będą mogli wyszaleć się na darmowych dmuchańcach oraz wziąć udział w specjalnie przygotowanych zabawach dla dzieci. Będzie także bogato zaopatrzona strefa gastronomiczna, oferująca lokalne przysmaki.
4: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
5: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
6: W Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!

0: a jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
2: Ale co?
0: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
3: Największe hity tylko dla Was.
4: Bartes i Infected.
5: To jest numer z 2001 roku. No trochę przekroczyliśmy 90, ale myślę...
4: Warto. I tak jest zachowany trochę w tej
5: latach 90. Wiesz, że masz ciężką nogę, nie? No. Taką masz ciężką nogę, że
4: dobrze,
5: się czasami
4: boję. Że ty jesteś lekki.
5: Muszę ci balonik przywiązać.
4: No, sobie przywiążę balonik.
5: Pamiętaj, jak jest 50, jedziesz 50. Jak jest 60, 60.
4: No, dobrze, że ty jesteś taki hop do przodu.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Niemiecka grupa grająca muzykę Eurodance, ale zadebiutowała singlem Let the Rhythm Take Control.
2: Tak, przenosimy się
1: 93.
2: ponownie, tak.
1: Tak, do tych wyjątkowych chwil, do wyjątkowych czasów.
2: No jejku, jejku, to
1: Ania,
2: nie wróci.
1: I wiesz, to było w 93. Aizu Bass, bardzo popularny.
2: No,
1: wiesz,
2: jaki hit? Wiem.
1: Wiesz,
2: Happy
1: hit?
2: Nation.
1: Tak, a wiesz, co było ciężko dostać? Moonboxa. Miałem, dostałem.
2: No, oho, to no, chyba nie było tak ciężko, jak miałeś.
1: Zarabiałem go normalnie na takę.
2: Nie co wiem, ty mówisz?
1: Sobie poważnie.
2: To ty byłeś taki majster.
1: Tak, majster byłem. Rozebrałem, chciałem sobie dołożyć jakąś taką...
2: I piękną, dołożyłeś.
1: No tak, dołożyć jakąś... takie światełko fajne. Dołożyłem z pralki.
2: No ty jesteś prawdziwym szpecem.
1: Z pralki, rozumiesz?
2: No,
1: w pralce była taka podłużna czerwona żarówka. Wyciągnęło, ułożyłem tak, no, żeby świeciło w nocy.
2: Nice.
1: Boombox. No.
2: Słyszycie?
1: A później mój kolega,
2: fenomen,
1: a nawet mój dobry sąsiad, miał takiego boomboxa, który w rytm muzyki świecił takimi LEDami.
2: Co ty mówisz?
1: Człowieku,
2: miałeś
1: jak to
2: takie
1: było?
2: Buty, co też jak się chodziło, to też
1: nie,
2: świeciło?
1: To dopiero później.
2: Dobra,
1: to wcześniej tego nie było. To takie dziarlatki jak ty dopiero później z tym weszły.
2: No miałam takie, ale to było fajne.
1: Ale wstyd.
2: Czego wstyd? Ja bym dalej w takich chodziła.
1: No, widzę.
2: No, czułabym się bezpiecznie.
1: No, tak.

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: Four Strings i Take Me Away. No to skoro już mi powiedziałeś o tej Holandii, Lili Palmer, no, to musimy się przenieść też trochę do gatunku muzyki trends.
2: O, no to takie hity, które też na początku raczkowały, a później już mocno grały.

0: Modro Talking pojawia się na antenie. Wujku, ciociu.
1: Cała familia.
0: Ten numer oczywiście dla was, nie? Dedykacja.
1: No pewnie, bardzo gorąca od waszego naj... Co
0: Droższego?
1: Ty mówisz?
0: Co? No dobrze mówię.
1: A najlepszego. No,
0: wujka Zenka chciałaś pozdrowić, tak?
1: Tak, tak.
0: No to co, o co chodzi?
1: A nie, bo tutaj literówka jest.
0: A przy czym wujek wstaje najszybciej do tańca, najczęściej. Był system i właśnie...
1: Był system właśnie.
0: No to druga opcja teraz.

0: Trendy Radio z wami na wakacjach.
1: Dzięki za dziś, pozdrawiamy.
2: Bye.
1: To czwartek leci jak z bicza strzelić.
2: To piątek.
1: A przepraszam, piątek.
2: Ty, ojejku. Wiesz co, jest ostatni prawie, ejku. Chociaż nie ostatni.
1: No, dobra, chciałem powiedzieć, ostatni. Że jeszcze coś tego. No, widzicie, byliśmy fajni, a teraz jesteśmy o.
2: Co ty masz z tym gnieceniem dzisiaj, Marcin?
1: Tak przy piątku.
2: No słyszycie, sensoryka u Marcina działa prawidłowo. No, do żłobka go trzeba wrócić. Ohoho. Wiesz, że są popularne takie gniotki? Squishy one się nazywają.
1: Tak wyglądasz od rana.
2: O kurde. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ukraina informuje o zniszczeniu rosyjskiego bombowca strategicznego. Jesienią możliwe problemy kierowców w urzędach, zabraknie dokumentów. Polscy koszykarze coraz bliżej awansu na Mistrzostwa Świata. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o udanym ataku na rafinerię ropy naftowej w rosyjskim obwodzie Jarosławskim oraz zniszczeniu bombowca strategicznego wykorzystywanego przez Rosję do uderzeń na Ukrainę. Zełenski podziękował wszystkim żołnierzom za celność i podkreślił, że jest to odpowiedź na rosyjskie ataki, by Rosjanie odczuli, czym jest ich wojna. Pierwszy w Polsce punkt organizacji miejskiej odporności cywilnej powstał w Lublinie. W skrócie nazywa się Pomoc. To miejsce przy jednej ze szkół, w którym na wypadek kryzysu, w tym konfliktu zbrojnego, będzie można się schronić, odpocząć, wypić herbatę czy naładować telefon, gdy nigdzie indziej nie będzie prądu.
2: Rosja jest nieprzewidywalna w tym, co robi, i trzeba się przygotowywać na najgorsze, oby ono nie nastąpiło.
1: Tłumaczy prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Punkty pomocowe mają powstać w każdej dzielnicy, są tworzone we współpracy z Ukraińcami i wzorowane na ich doświadczeniach. Z całego świata napływają do Oslo wyrazy współczucia po śmierci króla Norwegii Haralda V. Kondolencje złożyli m.in. polski prezydent Karol Nawrocki, a także król Wielkiej Brytanii Karol III. Brytyjski monarcha nazwał zmarłego drogim kuzynem. Harald V zmarł nad ranem w wieku 89 lat. Paraliż urzędów wydających dokumenty kierowcom grozi już jesienią takim placówkom w całym kraju, alarmuje Unia Metropolii Polskich. Chodzi o te druki, na które monopolu nie ma już Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, czyli na przykład naklejki legalizacyjne na tablice rejestracyjne, karty kwalifikacji zawodowych kierowców, międzynarodowe prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem. Urzędom kończą się ich zapasy, a wytycznych i jak zamówić nowe dokumenty nie ma. Tematem zajął się Tomasz Fęsk.
3: Po zmianie przepisów PWPW ma wyłączność na wytwarzanie tylko części dokumentów, takich jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny czy dowód osobisty. Pozostałe, na przykład wspomniane karty kwalifikacji kierowcy czy naklejki legalizacyjne, urzędy mogą zamawiać na wolnym rynku. To, co wydaje się łatwe w teorii, jest skomplikowane w praktyce. Między innymi dlatego, że dokumenty muszą być zabezpieczone przed podrobieniem, co oznacza, że takie zamówienie trzeba precyzyjnie opisać. Tyle, że urzędnicy do tej pory na zabezpieczeniach dokumentów znać się nie musieli.
1: Resort infrastruktury zapewnia, że pracuje nad wytycznymi. Samorządy ostrzegają, że czasu jest coraz mniej. Świetny mecz zagrali polscy koszykarze na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu. Michał Waszkiewicz.
4: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie dwa miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie.
1: W niedzielę w Gdańsku rywalem Polaków będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy polskim koszykarzom jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 28 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Pełne słońce, także korzystamy z super aury. W nocy no już nie tak przyjemnie, bo z tego co widzę to temperatury wyniosą 9 stopni. Sobota również ciepła, 27 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. No i noc też już przyjemniejsza, bo wyniesie 15 stopni. Niedziela słoneczna, 28 na plusie. No i tego się trzymajmy.
1: Reklama.
0: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
2: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
0: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
2: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat.
0: Piekarnio-cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie. Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
2: Przyjdź i poczuj ten smak.
3: Gdy żarleje się, strasznie bić się chce, kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
4: To soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
3: Milk Patrol.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Granie na żądanie.
2: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.i treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.
5: Piątulo, dzień dobrasek. Co tam porabiacie? Czekam standardowo na wiadomości od was, na SMS-y, pozdrowienia, życzenia, dedykacje, etc. No i chillujemy, nie? Chociaż no, uczniowie nie mogą tego powiedzieć. Tak naprawdę ostatni wolny weekend i zacznie się ta nauka. No i nauczyciele też pewnie no, będą mieć dużo, dużo pracy, ale spokojnie, damy radę. Zawsze jakoś człowiek się wykaraska, tak kolokwialnie powiem, z tego wszystkiego. A już teraz zapraszam do wspólnego chillowania. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, bo startujemy.
6: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.

0: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Pozdrowienia dla Artura, co maluje mieszkanie. Pozdrawia pani kierownik prac, czyli żonka. Summer is crazy. Najlepsze wakacje to przy remoncie, nie? Oj, dokładnie tak. No, można się trochę pośmiać przy tych remontach, ale no niestety, ile to czasu i pracy kosztuje człowieka. Ale za to efekt końcowy na pewno będzie wow. No i muszę przyznać, że no... żona zawsze będzie najlepszym kierownikiem. Pozdrawiam was serdecznie, no i lecimy z takim jeszcze wakacyjnym hiciorem.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Czarownica dla kochanej czarodziejki Uli od zahipnotyzowanego Michała. O proszę, jakie tu miłości. Moi drodzy, co tam będziecie porabiać w ostatni weekend wakacji? Ale to okropnie brzmi, no ja sama nie jestem zadowolona z tego powodu. Ach, i będziemy jojczeć ponownie cały rok. W oczekiwaniu na lato. No to gramy.

0: Reklama. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Plikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Plikomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

0: kapusta. Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia z okazji urodzin dla Jolanty przesyłają Grzesiek i syn Patryk. Remedium na dedykację prosimy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, a pani Joli życzymy dużo, dużo miłości, uśmiechu, spełnienia marzeń, no i super imprezki urodzinowej, ale szczęście, że w Piątulo.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 97-letnia mieszkanka Głogowa Małopolskiego wykazała się czujnością i nie dała się oszukać kobiecie podającej się za jej wnuczkę. Oszustka twierdziła, że przebywa w szpitalu i pilnie potrzebuje 150 tysięcy złotych na kosztowną szczepionkę, która miała zostać specjalnie sprowadzona z Anglii. Seniorka nie przekazała pieniędzy, a o całej sytuacji poinformowała swojego syna. Dzięki jej czujności oszustka

0: rzeczywiście rozmawia ze swoją wnuczką. 97-latka nie dała się jednak zwieść. Zaczęła dopytywać rozmówczyni, czy kontaktowała się z innymi członkami rodziny oraz w którym szpitalu przebywa. Kobieta zaczęła odpowiadać niewyraźnie i unikała konkretnych odpowiedzi, co wzbudziło podejrzenia seniorki. Pomimo nacisków ze strony rozmówczyni, 97-latka nie przekazała pieniędzy. Skontaktowała się ze swoim synem, który potwierdził, że jego córka nie przebywa w szpitalu. W ten sposób seniorka upewniła się, że ma do czynienia z próbą oszustwa.
1: Pamiętajmy, aby w takich sytuacjach zachować spokój i nie działać pod presją czasu. Jeśli osoba dzwoniąca prosi o pilne przekazanie pieniędzy, rozłączmy się i samodzielnie skontaktujmy się z członkiem rodziny, którego dotyczy przedstawiona historia. W przypadku podejrzenia próby oszustwa należy powiadomić policję. Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Lesku prowadzą obecnie działania profilaktyczne na terenie powiatu leskiego. Sprawdzają placówki handlowe i gastronomiczne w zakresie przestrzegania prawa wynikającego z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ustawy w zakresie sprzedaży napojów energetycznych dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy wyciągane są konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy naruszający prawo mogą stracić zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Podczas działań policjanci prowadzą także ze sprzedawcami i pracownikami lokali rozmowy profilaktyczne na temat obowiązujących przepisów prawa. Przekazują materiały edukacyjno-informacyjne oraz opracowanie i wydrukowane na potrzeby akcji tabliczki informacyjne.
2: To dzieje się blisko Ciebie.
1: Dziś w Jaśle rozpoczynają się 20. Międzynarodowe Dni Wina. W związku z organizacją jubileuszowej edycji festiwalu, odcinki ulic przylegających bezpośrednio do płyty rynku i prowadzących do centralnego placu w mieście zostaną czasowo wyłączone z ruchu pojazdów. Utrudnienia potrwają od godziny 15 do późnych godzin wieczornych w niedzielę 30 sierpnia. Lista tymczasowo zamkniętych dla ruchu odcinków ulic przedstawia się następująco. Ulica Rynek, część północna od skrzyżowania z ulicą Farną do skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego. Ulica Rynek, część wschodnia. Ulica Farna od skrzyżowania z ulicą Piotra Skargi do skrzyżowania z ulicą Rynek oraz ulica Gołębia od skrzyżowania z ulicą Wałową do skrzyżowania z ulicą Rynek. W niedzielę o godzinie 13 w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu odbędzie się ostatnie kuratorskie oprowadzanie po wystawie, gdy przedmiot staje się zabytkiem, nowości w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Po ekspozycji oprowadzi jej kuratorka Dorota Lewicka.
3: Jest bardzo pozytywny odbiór tej wystawy. Chcieliśmy ją właśnie troszeczkę o te kilka tygodni wydłużyć, aby jeszcze więcej osób ją zobaczyło. Wystawa działa, bo też mamy pierwsze deklaracje osób, które tu przyszły i zobaczyły wystawę, że chciałyby przekazać kolejne przedmioty do muzeum. Tak naprawdę przekrój wiekowy jest różny od dzieci przez osoby dorosłe, dojrzałe, aż po seniorów i bardzo cieszymy to, że właśnie ktoś mówi, o, a ja mam takie świadectwo w domu, a ja mam taki przedmiot w domu, bo na wystawie zgromadzono przede wszystkim przedmioty codziennego użytku. Właśnie wczoraj były używane, a dzisiaj już są w gablotach w muzeum.
1: Ze względu na duże zainteresowanie wystawa została przedłużona o 4 tygodnie do 27 września. Dzięki temu będą mogli ją zobaczyć także uczniowie klas odwiedzających muzeum w nowym roku szkolnym, między innymi podczas lekcji muzealnych.
4: Reklama. Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
5: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
4: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
5: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
4: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
5: Przyjdź i poczuj ten smak.
6: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie

0: późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Cent taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
2: Reklama.

0: Granie na żądanie.
1: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.pl i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
2: Dla Lucyny Starnowa, kochająca rodzina, Pektus, chciałbym. No to zagramy w takim razie. Pani Lucynko, pozdrawiamy gorąco, no i mam nadzieję, że pozostaniecie na naszych falach. 101,9 i 95,2 FM, lecimy.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.
1: Zawsze pod koniec wakacji jest mi tak trochę smutno, bo szkoda lata, choć ostatnie moje szkolne wakacje to 30 lat temu. Pewnie wielu też tak ma i takich serdecznie pozdrawiam. Już nie ma dzikich plaż od Ali, Alusia, no niestety, ale tak to bywa, że wakacje kończą się chyba z wiekiem szkolnym, nie? No niestety. Ale pamiętajcie, że zawsze można się na chwilę wyrwać, no ale no niestety ten czas jest taki dosyć smutny, jeżeli chodzi o te powroty do szkoły, ale wiem, że też niektórzy czekają i te osoby też pozdrawiamy. No i zagramy. Już nie ma dzikich plaż. No tak nostalgicznie się trochę zrobi.

0: Reklama. Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium DALAB. Gorlice Mszanka. Telefon 790-502-300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
1: Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MPM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3 zł 50 za kilogram. Tak, polskie śliwki w MPM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama.
2: Słuchasz Twojego radia, Trendy Radia.
3: Dla misi mandacik od Zenka, pozdrawiam Marcin. Zagramy pewnie, że tak. No mam nadzieję, że pod koniec wakacji tylko takie mandaty za przekroczenie piękności misia zgarnie. No i dzióbki udanego piąteczku Wam życzę.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Ajajaj, no niestety program dobiegł końca. Ja życzę dobrego popołudnia. Filip Waćkowski przejmuje antenę, a my słyszymy się później. Buziaki, cześć.
0: Trendy Radio na wakacjach.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Benzyna w weekend będzie droższa, diesel w lepszej cenie. 35 lat przygotowywał się do zawodu. Norwegia ma nowego króla. Tysiące kasków rowerowych dla uczniów to prezent na nowy rok szkolny. Posłuchajcie, kto dostanie je w pierwszej kolejności. Agnieszka Trojanowska-Bis. Już tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN, ale jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach panującej obniżki, ponieważ ceny benzyn w weekend i w poniedziałek wzrosną względem dzisiejszych, a diesla spadną. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł. Benzyny 98 7,46, a oleju napędowego 7,31. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. przed południem został ponownie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wczoraj po 8 godzinach przesłuchania usłyszał dwa zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Śledczy zapowiadają dziś kontynuowanie przesłuchań na miejscu przed prokuraturą w Katowicach. Jest Grzegorz Kozioł. Grzegorz, powiedz, czego można się dziś spodziewać?
2: No, podstawowym dziś pytaniem, które można sobie zadawać, to pytanie dotyczące środka zapobiegawczego, o który wobec prezesa PKOL-u mogą wnioskować prokuratorzy. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie, a zagrożenie karą do 8 lat więzienia i obawa matactwa to są ważne przesłanki, by chcieć zastosować tymczasowy areszt. Przypomnę, że zdaniem śledczych, jak wynika z nieoficjalnych informacji, Radosław P. miał otrzymywać korzyści majątkowe od szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto, czyli zegarek o wartości 40 tysięcy złotych, oraz odzyskać cały zainwestowany kapitał, podczas gdy innym klientom wypłaty zostały zablokowane, czyli miał on zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany. Co ciekawe, w prokuraturze w Katowicach pojawił się dziś były agent CBA Artur Chodziński, który miał pośredniczyć w kontaktach prawicowych polityków z Przemysławem Kralem, prezesem Zonda Krypto. Jak ustaliła telewizja TVN24, nie był on wzywany, sam podjął decyzję o wizycie w Katowicach.
1: Prezydent zawetował nowelę ustawy o przeprowadzeniu pilotażu bezpłatnego państwowego e-dziennika. Zaznaczył, że nie jest przeciw rozwiązaniu, ale ustawa musi być dobrze przygotowana. Jego zastrzeżenia dotyczą m.in. zabezpieczenia danych i kosztów. E-dziennik zintegrowany z systemem informacji oświatowej miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Po dzisiejszej śmierci króla Norwegii Haralda V tron objął już jego syn Hakon VIII. 53-letni monarcha przygotowywał się do tej roli 35 lat. Startuje z wysokim zaufaniem społecznym, ale w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższych. Chodzi o kontakty jego rodziny z amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, chorobę jego żony, a także problemy syna jego żony. Nie ma on tytułu ani prawa do tronu, ale wychowywał się w rodzinie następcy tronu. A w czerwcu sąd skazał go na 4 lata więzienia za 2 gwałty, przemoc wobec partnerki i inne przestępstwa. 65 tysięcy kasków rowerowych otrzymają uczniowie w całym kraju w ramach ogólnopolskiej akcji Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Inauguracja przekazywania kasków odbyła się już dziś w Szkole Podstawowej 21 w Katowicach. Akcja jest realizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kaski mają trafić przede wszystkim do uczniów, którzy w tym roku zdobyli kartę rowerową.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Dzisiaj w naszym regionie bardzo ciepło, 27 stopni w Tarnowie i Dębicy, 26 w Krośnie, Jaśle czy Sanoku. Jutro będzie zdecydowanie chłodniej, maksymalnie 22 kreski, pełne zachmurzenie i opady deszczu, ale w niedzielę poczujemy jeszcze trochę tych wakacji, bo niedziela nawet w najcieplejszym momencie dnia 30 kresek.
2: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów. A wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Reklama.

0: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
1: Jesteśmy po 13, ostatni piątek wakacji. Przed nami ostatni weekend wakacji, więc nie może być inaczej. Będziemy grać mocno wakacyjnie. Poczujmy jeszcze ten klimat. Solid Bass i Sunny Holiday. Summer Holiday!

0: FM.
1: Piątek, ostatni wakacyjny piątek, ostatni wakacyjny weekend, no i koniec, koniec. Teraz to już tylko jesień, a później to wiadomo, ale jest dobra wiadomość, może teraz się nie udało. Ale na przyszłe wakacje z formą to się już na pewno wyrobimy. Chociaż to wiadomo, po nowym roku zaczniemy się starać, bo teraz jesień, później święta.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio. Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
1: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Plikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Plikomarsze Dębica w Galerii Raj.
3: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, wkrętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
0: Reklama.
4: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

Przed nami ostatni weekend wakacji. W przyszłym tygodniu rozpoczną się już zajęcia. Ja mam taki apel i do uczniów, i do rodziców. Jedną rzecz trzeba jeszcze w wakacje zrobić. Wyjąć się z plecaka te kanapki z czerwca. No do tego momentu to one mogły już nawet wynaleźć koło.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Sąd rejonowy w Ropczycach zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 52-latka. Mieszkaniec Sędziszowa Małopolskiego kierował pojazdem, mając blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Okazało się, że mężczyzna posiada już 2 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, obydwa dożywotnie, wyjaśnia aspirant Agnieszka Ciurkot, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach.
2: Jak się okazało, pojazdem Audi A80 kierował 52-letni mieszkaniec Sędziszowa Małopolskiego. Mężczyzna podróżował wspólnie z pasażerką. Policjanci na miejscu ustalili, że kierujący nie zachował należytej ostrożności i wjechał do przydrożnego rowu. Uczestnicy zdarzenia nie potrzebowali pomocy medycznej. Funkcjonariusze sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało u kobiety blisko promil alkoholu, natomiast mężczyzna miał prawie 3 promile alkoholu w swoim organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że kierujący posiada 2 orzeczone przez sąd dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Na wniosek prokuratora z prokuratury rejonowej w Ropczycach sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na 3 miesiące.
1: 52-latek odpowie również za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy drogowej oraz za przestępstwo narażenia pasażerki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Już w niedzielę odbędzie się druga część 31 dni pamięci Żydów galicyjskich, czyli Galicjaner Sztetl 2026. W planach są 2 spacery z przewodnikiem. Pierwszy z nich będzie poświęcony bohaterom powieści Mikołaja Łozińskiego Stramer. Spacer

0: Staną bezpłatne punkty edukacyjne w ramach Krajowego Treningu Reagowania Akademii OL i OC. Jeden z nich zorganizuje powiat dębicki podczas gminnych dożynek w Jodłowej. Punkt edukacyjny będzie dostępny na placu przy Liceum Ogólnokształcącym w Jodłowej w godzinach od 15 do 19. Udział jest bezpłatny. Krajowy trening reagowania to przede wszystkim praktyczna nauka właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia. Odwiedzający punkty będą mogli zdobyć konkretne umiejętności, przydatne zarówno w codziennych sytuacjach awaryjnych, jak i podczas poważniejszych zdarzeń kryzysowych. Uczestnicy dowiedzą się między innymi, jak rozpoznawać sygnały alarmowe i właściwie na nie reagować, jak sprawdzać wiarygodność docierających informacji i nie ulegać dezinformacji, jak odnaleźć najbliższe miejsce schronienia, czy też jak przygotować plecak ewakuacyjny. Zdobyte podczas treningu umiejętności mogą mieć realne znaczenie dla bezpieczeństwa naszego oraz naszych najbliższych. W najbliższą niedzielę odbędą się tradycyjne dożynki gminy Skołyszyn, które w tym roku zawitają do miejscowości Lipnica Górna. Święto plonów zostanie zorganizowane na placu obok Domu Ludowego. Świętowanie rozpocznie polowa msza święta. Po niej odbędzie się uroczyste rozpoczęcie dożynek gminy Skołyszyn. Zaprasza Bogusław Kręcisz, wójt gminy Skołyszyn.
1: Drodzy mieszkańcy gminy Skołyszyn, szanowni radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę, 30 sierpnia w Lipnicy Górnej odbędą się gminne dożynki, na które serdecznie zapraszam wspólnie ze społecznością Lipnicy Górnej oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. W programie uroczystości zaplanowaliśmy m.in. obrzęd dożynkowy w wykonaniu kapeli Swojacy, występ zespołu Lisowianki oraz zabawę taneczną.
0: Najmłodsi będą mogli wyszaleć się na darmowych dmuchańcach oraz wziąć udział w specjalnie przygotowanych zabawach dla dzieci. Będzie także bogato zaopatrzona strefa gastronomiczna, oferująca lokalne przysmaki.
2: Reklama. Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
3: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
2: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
3: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio-cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
2: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
3: Przyjdź i poczuj ten smak.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł.
9: Reklama.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Ostatnie dni wakacji to niestety dla rodziców wydatki. Wczoraj byłem w jednym ze sklepów, chociaż nie po wyprawkę, po bułki po prostu. Ale to był taki bardzo duży sklep. No i oczywiście wielkie tłumy rodziców z dziećmi w celu zakupienia wyprawki, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Słyszałem nawet taki dialog. Młody człowiek, taki mniej więcej 9-letni, zapytał się taty, co się stanie, jeżeli nie dostaną tutaj tego korektora. No, ale chyba jednak dostali, no bo wiadomo, jakby nie znaleźli tam tego korektora, to byłby już koniec świata. W każdym razie nie trzeba się aż tak mocno śpieszyć i teraz chciałbym tak delikatnie już teraz poinformować. Najbliższa niedziela jest handlowa. Czyli można się denerwować na zakupach także w siódmy dzień tygodnia.

Informator. 4 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Komańczu odbędzie się 17. edycja Harasymiady. Wydarzenie jest cyklicznym świętem upamiętniającym postać i twórczość Jerzego Harasymowicza, wybitnego poety, który swoją twórczością nierozerwalnie wpisał się w bieszczadzki krajobraz. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16.30. Muzycznym zwieńczeniem tegorocznego święta poezji będzie koncert Tomasza Smolaka, który zaplanowano na godzinę 19. Od 28 do 30 sierpnia Iwonicz-Zdrój stanie się sercem sportowej i charytatywnej energii. Na placu Dietla odbędzie się jubileuszowy 10. charytatywny cross oraz Nordic Walking, który w tym roku organizowany jest pod hasłem Biegniemy dla Lenki. Trzydniowe wydarzenie łączy w sobie sportową rywalizację, rodzinną zabawę oraz szczytny cel – zbiórkę funduszy na pomoc potrzebującej dziewczynce. Organizatorzy przygotowali bogaty harmonogram, w którym sport przeplata się z rozrywką i koncertami. Wydarzenie rozpocznie się w piątek o godzinie 18 koncertem zespołu Kordian. W sobotę odbędzie się część główna, czyli biegi, start o godzinie 11. Natomiast w niedzielę od 16 zaplanowano koncerty. Podczas całego wydarzenia odbędą się licytacje.

Wakacje się kończą, no i młodzi ludzie narzekają. Młodzi ludzie narzekają, też byłem taki głupi, że szkoła się zaczyna, że wakacje się kończą. A my, stare pryki, pamiętacie, jak narzekaliśmy, że do 14:30 lekcje, no gdzie to tak długo w szkole siedzieć? A teraz, no, teraz jeszcze tylko 40 lat i emerytura.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Poważnie wzrośnie dziura w budżecie państwa w przyszłym roku. Ruszają weekendowe szkolenia krajowego treningu reagowania. Rosjanie uciekają z kraju, obawiają się mobilizacji. Agnieszka Trajnowska-Bis. Dziura w państwowej kasie w przyszłym roku jeszcze trochę się powiększy. Deficyt w pokazanym dziś projekcie budżetu ma grubo przekroczyć 280 miliardów złotych. Taki jest efekt wyższych wydatków, głównie na zbrojenia i ochronę zdrowia, o czym Wojciech Kowalik.
2: Taki poziom deficytu to ból głowy dla ministra finansów.
3: Bo będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom.
2: Mówi ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i dodaje, że sposób na skuteczność zmniejszenie dziury w państwowej kasie jest jeden, ale niepopularny, bo to cięcie wydatków.
1: Rząd zamierza wydawać na obronność i zdrowie, ale priorytetem budżetowym mają być też inwestycje w energetykę i kolej. Ponad 113 tysięcy Rosjan opuściło swój kraj w ubiegłym tygodniu przez przejście graniczne z Gruzją w Górnym Larsie. I główną motywacją wyjazdową nie są wakacje, a obawa przed nową falą mobilizacji, podaje portal Politico. Władze Rosji aktualnie zbierają dane rezerwistów i wprowadziły cyfrowe wezwania, by zapobiec ucieczkom przed poborem. Sygnały o obawach Rosjan przed mobilizacją docierają również z rynku nieruchomości w Gruzji oraz Armenii. Jak podał niezależny rosyjski portal Ważnieje Historii, w połowie sierpnia popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w tych krajach wzrósł o 35% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jutro w 1400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów, w których specjaliści będą uczyć prawidłowych reakcji na sytuacje kryzysowe. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak rozpoznawać syreny alarmowe i jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
4: Mam przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
1: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA. Udział w szkoleniach będzie bezpłatny. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polskie siatkarki są niepokonane na Mistrzostwach Europy i co ważniejsze, z każdym meczem grają coraz lepiej. Dziś zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Turczynkami, które przed własną publicznością w Stambule też nie przegrały jeszcze meczu. Michał Waszkiewicz.
5: Polki mają komplet punktów z Węgrami i Łotwą. Nie wszystko wyglądało dobrze, ale już ze Słowenią. I przede wszystkim wczoraj z Niemkami nasz zespół zagrał świetnie, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
6: Cieszę fakt, że weszliśmy troszeczkę na wyższy level i pokonałyśmy Niemki w 3 setach.
5: Teraz czas na starcie z Turcją. Stawką będzie pierwsze miejsce w grupie, mówi przyjmująca Martyna Czerniańska.
6: To jest to faworyt tego turnieju. Nie dość, że grał siebie, no to mam naprawdę kompletny zespół i dobrze zbudowaną drużynę. No to będzie ciężki mecz, damy z siebie maksa i będzie dobre widowisko.
5: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu, Polki na pewno zagrają w 1/8 finału. Mogą trafić na Holandię, Azerbejdżan lub Portugalię.
1: Mecz Polek z Turczynkami dziś o 18:00.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Jeszcze wakacje, no i to trochę czuć, bo jednak 27 stopni i to zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie dzisiaj maksymalna temperatura. Jutro będzie chłodniej i szaro, do 22 kresek, no i opady deszczu, ale w niedzielę nawet 30 i pełne słońce.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
4: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
5: Do soboty mleko UHT Polmlek. Złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
4: Milk Patrol!
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
8: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
2: Wszechczasów. Dla Ciebie.
1: Czytam właśnie, że naukowcy stwierdzili, gdzie w razie apokalipsy najlepiej na świecie się schować. I uwaga, wybrali Australię. W sumie to nie głupie, jest to daleko. W każdym razie Australia ma być najbardziej bezpieczna w przypadku wszelakich epidemii, ale też globalnej utraty infrastruktury. No fajnie, fajnie. Czyli co? Uciekniemy do Australii, a tam nas śmiertelnie ugryzie jakiś pająk.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Kygo to artysta, którego prezentujemy wam tym razem. I to artysta, który na szerokie wody wypłynął dzięki remiksom starych hiciorów. Bo trzeba przyznać, Kygo robi to mistrzowsko. Teraz Kygo, Donna Summer i Hot Stuff.

0: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Kleip. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
1: Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MPM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3,50 zł za kilogram. Tak, polskie śliwki w MPM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama.

No i co, już 28 dzień sierpnia, przygotowania do roku szkolnego, zakupy, wyprawki, piórników, książek i tak dalej, i tak dalej. No to teraz od poniedziałku do sklepów wlatują znicze, później to już tylko bombki i znowu człowiek rok starszy będzie.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Jedziemy teraz przez ulicę Gorlic. Tu musimy zwolnić przede wszystkim na ulicach Parkowej, Kościuszki oraz Legionów Mickiewicza i ulicy Stawiska. Oczywiście wolniejszy wyjazd w kierunku Kręczon. Jedziemy przez Jasło, noga z gazu na ulicach Lwowskiej, w stronę Ronda Solidarności, ulicy Piłsudskiego, troszkę wolniej 17 stycznia. Nogę z gazu ściągamy na Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, ulicy Szajnochy oraz Mickiewicza. Troszkę wolniej na 3 maja, Metzgera i ulicy Kołłątaja. Pamiętajmy, że w związku z organizacją Dni Wina będzie zmieniona organizacja ruchu w mieście. Szczególne utrudnienia w okolicy rynku. Zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywać od 15. Uważajmy. Jeszcze przejedźmy się do Krosna. Nogę z gazu ściągamy na ulicach Korczyńskiej, Niepodległości, także z Ręcińskiej. Odcinkowo troszkę wolniej jest na obwodnicy. Uważajmy bardziej na Legionów, Bursaki i Podwalu.
0: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wojewoda podkarpacki wydał decyzję z RID dla obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993. To zielone światło dla budowy nowego blisko kilometrowego odcinka trasy, który wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miejscowości. Urzędowa zgoda to jeden z najważniejszych kroków formalnych przed startem.

0: Ona została stara nawierzchnia placu, a zakres prac obejmował demontaż zużytych płyt poliuretanowych, odpowiednie przygotowanie podłoża oraz wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej. Koszt zadania opiewa na blisko 130 tysięcy złotych. We wrześniu ZUS rozpocznie wypłatę 14. emerytury. W 2026 roku pełna kwota dodatkowej wypłaty wynosi 1978,49 groszy brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. Wypłata rozpoczyna się 1 września. Kolejne terminy to 6, 10, 15, 20 i 25 września. Mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
1: 14. emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
0: Podkarpacki ZUS w 2025 roku wypłacił 357 623 czternastek w łącznej kwocie przekraczającej 538 milionów złotych. W sobotę podczas 20. Międzynarodowych Dni Wina w Jaśle odbędzie się krajowy trening reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 10 do 16, a specjalny punkt edukacyjny znajdzie się przy budynku Urzędu Miasta w Jaśle. Organizatorzy działający w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zapraszają wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału. Głównym celem akcji jest podniesienie świadomości obywateli oraz nauka prawidłowych zachowań w sytuacjach kryzysowych.
2: Więcej informacji na trendradio.pl.
3: Reklama.
4: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
5: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
4: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne, idealne na szybki i smaczny obiad.
5: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
4: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
5: Przyjdź i poczuj ten smak.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
7: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
8: Reklama.

Tak sobie myślę teraz o tym końcu wakacji, że to już za chwilę, za momencik zleciało bardzo szybko, no i siłą rzeczy, jak to stary człowiek, od razu pojawiają się w mojej głowie wspomnienia. Z czasów szkolnych oczywiście. No i tak ogólnie to jest wiele mitycznych stworzeń i zjawisk. Jakieś jednorożce, jakieś yeti. Tutaj jednak pojawiają się czasem ludzie, którzy mówią: tak, ja widziałem wielką stopę, albo widziałam jednorożca. Ale jest jedna taka rzecz, mityczna, której nigdy nikt na oczy nie widział i nie istnieje na pewno. Papier toaletowy w szkolnej łazience. One United Nation. I say every little thing I

0: Trend Radio. Trendy Informator.
1: W niedzielę 30 sierpnia na terenie lądowiska w Tarnowie przy ulicy Lotniczej odbędzie się kolejna edycja pikniku rodzinnego. W programie dmuchańce oraz mobilne planetarium, wystawa statyczna, strefa gastronomiczna oraz konkursy. Ponadto o godzinie 17 przewidziano koncert Mateusza Mijała z zespołem. Start o godzinie 13, a wstęp jest wolny. Nadchodzą 20. Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle. Pierwszy dzień święta upłynie pod znakiem spacerów na świeżym powietrzu, podczas których chętni będą mogli odwiedzić okoliczne winnice i zobaczyć, jak wygląda lokalna uprawa od podszewki. Na uczestników wydarzenia czekać będzie bogaty jarmark produktów regionalnych, oferujący lokalne smaki oraz tradycyjne wyroby przygotowane przez wystawców. Z myślą o osobach planujących sobotnie wycieczki po regionie, uruchomione zostaną bezpłatne przejazdy autobusem komunikacji miejskiej. Tegorocznej edycji festiwalu towarzyszyć będzie szereg zróżnicowanych atrakcji dla każdego, w tym druga edycja biegu jutrzenki, plenerowe warsztaty artystyczne oraz polsko-słowackie miasteczko artystyczne Pogranicze Siła Kultury.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Najbliższą niedzielę, o czym już dzisiaj wspominałem, niedziela handlowa. No i ja wszystko rozumiem. Niedziela handlowa, fantastycznie. Tylko dlaczego ona zawsze jest na koniec miesiąca, kiedy pusto w portfelu? No, co następne? Rząd zaproponuje mi sernik, jak mam nietolerancję laktozy?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Litr benzyny za ponad 8 zł. To już możliwe w przyszłym tygodniu. Prezydent zawetował wprowadzenie pilotażu państwowego dziennika. Znalazły się pieniądze na odwołany wcześniej Łódź Design Festival. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeśli pakiet ceny paliwa niżej nie zostanie przedłużony, to ceny paliw na stacjach wzrosną o nawet 90 groszy. Ocenili analitycy portalu ePetrol.pl. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować ponad 7,5 zł, a oleju napędowego ponad 8,30 zł. Najdroższa będzie jednak benzyna 98, której cena może zbliżyć się do 8,50 zł. Autogaz, jak wyliczyli, powinien kosztować poniżej 3 zł za litr. A na razie tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach obniżki. W poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Nie będzie na razie państwowego e-dziennika. Nowelizacja ustawy o pilotażu aplikacji zawetował dziś prezydent. Karol Nawrocki wyjaśnił, że idea jest słuszna, ale niezrozumiały jest sposób podejścia resortu edukacji do realizacji wdrożenia tych rozwiązań. W ocenie prezydenta ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantujący zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty. Budowa systemu ma kosztować ponad 200 milionów złotych. Państwowy dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy, odbędzie się w najbliższy poniedziałek. O 13.30 rozpocznie się msza w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu, a następnie odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Mynarskiej w Warszawie. Informacje podało Centrum Informacyjne Senatu. W uroczystościach weźmie udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Norwegia ma nowego króla. Po śmierci Haralda V został nim Hakon VIII, który przygotowywał się do roli monarchy przez większą część swojego życia. Norweski król panowanie rozpoczyna jednak w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższą rodzinę, o czym Tomasz Orchowski.
2: Król Harald był powszechnie poważany i lubiany. Kolejne osoby wspominają go jako odpowiedzialnego monarchę, zaangażowanego w sprawy kraju. Serdeczny, miał wielkie poczucie humoru, imponował wiedzą też o literaturze, pasjonował się sportem, szczerze interesował się życiem sportowców, był człowiekiem skromnym, wiernym wartościom i osobą uczciwą. Hakon VIII zostaje królem w wieku 53 lat. Kontrowersje nie dotyczą jego, jest pozytywnie oceniany przez niemal 80% społeczeństwa, a nowej królowej, żona Hakona Mette Marit, utrzymywała bliskie kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Ponadto jej syn z poprzedniego związku został skazany na 4 lata więzienia, między innymi za 2 gwałty i przemoc wobec partnerki.
1: Przenosimy się do Łodzi. Odwołany wiosną tegoroczny Łódź Design Festival jednak odbędzie się jesienią, poinformowali dziś organizatorzy. Drugą edycję imprezy odwołano z powodu braku funduszy. Teraz dzięki umowie o współpracy z województwem łódzkim specjalna edycja imprezy pod hasłem Polskie Forum Designu Lokalność zostanie zorganizowana na początku października.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Czy jeszcze poczujemy lato? No dziś bardzo ciepło, 27 stopni, jutro już szaro i deszczowo. W sobotę zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie maksymalnie 22 stopnie. Przyda się parasol, okulary przeciwsłoneczne i krem z filtrem, to natomiast w niedzielę, wtedy nawet do 30.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dlaczego wybieram i polecam Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.

0: Trendy Radio.
1: Ostatni sierpniowy piątek, ostatni piątek wakacji. Kiedy to zleciało? Niesamowite, nie? Dopiero co był czerwiec. Można by powiedzieć, że wakacje i lato zleciały tak szybko, jak pieniądze z konta po wypłacie.

0: Reklama. Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium DALAB. Gorlice Mszanka. Telefon 790-502-300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
1: Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł.
2: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Trendy z tobą i dla ciebie. Ekspresem po drogach twojego regionu.
1: Rozpoczynamy serwis drogowy od raportu policyjnego.
2: Kilkanaście minut po godzinie 14 na ulicy Królowej Bony w Sanoku doszło do zderzenia Opla z Renault, a około godziny wcześniej na drodze krajowej nr 77 w Nisku kierujący Renault nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w tył Audi. Do podobnej kolizji doszło po godzinie 13 w Sanoku na ulicy Trauguta. Tam kierująca Fiatem uderzyła w tył Fiata Tipo. W żadnym z tych zdarzeń nikt nie ucierpiał, a kierowcy byli trzeźwi.
1: A mówiła o tym Ewelina Wrona ze zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. My wyruszamy na ulicę Sanoka. Utrudnienia występują na Lipińskiego oraz na wyjeździe w stronę Zagórza. Zwalniamy na ulicy Rymanowskiej, Dmowskiego oraz ulicy Krakowskiej. Utrudnienia również na ulicy Bony. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicach Grodzkiej, Burzaka, a także Lipińskiego, Bursaki, Niepodległości i ulicy Korczyńskiej. Nogę z gazu musimy ściągnąć również na Krakowskiej i na ulicy Rzeszowskiej. Obecnie w Jaśle trudniej jedzie się ulicą Lwowską w stronę Ronda Solidarności oraz ulicą Piłsudskiego. Spowolnienia w centrum miasta na ulicach Szejnochy, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego i Kołłątaja. Uważajmy także na Metzgera i 3 maja. Z powodu Dni Wina, które rozpoczną się w najbliższy weekend, zmiana organizacji ruchu wokół rynku. Zamknięta została część ulicy Rynek wzdłuż Urzędu Miasta. Jutro będą zamykane kolejne części tej ulicy oraz część ulicy Farnej od skrzyżowania z Piotra Skargi do skrzyżowania z Rynkiem oraz ulica Gołębia od skrzyżowania z ulicą Wałową aż do rynku. Jeszcze zobaczmy, co dzieje się w Gorlicach. Nogę z gazu ściągamy tutaj na ulicach Parkowej, Kościuszki, Legionów Mickiewicza oraz ulicy Stawiska i Bieckiej.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Tarnobrzescy policjanci ostrzegają przed osobami, które pod pretekstem wykonania lub sprawdzenia instalacji hydraulicznej próbują dostać się do domów i mieszkań. Sprawcy wykorzystują zaufanie mieszkańców, a po wejściu do lokalu dokonują kradzieży. Wyjaśnia młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: Schemat działania sprawców jest podobny. Nieznane osoby pojawiają się przed drzwiami mieszkania lub domu i podają się na przykład za hydraulików, pracowników administracji albo osoby wykonujące pilną naprawę. Informują m.in. o rzekomej awarii instalacji wodnej, konieczności sprawdzenia rur, wodomierza lub usunięcia usterki. Po wejściu do mieszkania sprawcy starają się odwrócić uwagę domowników. Jedna z osób może prowadzić rozmowę, prosić o odkręcenie wody lub przejście do łazienki czy kuchni. Podczas gdy druga wykorzystuje nieuwagę domownika, przeszukuje pozostałe pomieszczenia. Łupem złodziei mogą paść pieniądze, biżuteria oraz inne wartościowe przedmioty.
1: Nie informujmy obcych osób, że mieszkamy sami, ani o tym, gdzie przechowujemy pieniądze czy wartościowe przedmioty. Szpital specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny imienia księdza Markiewicza, oficjalnie włączył się w skoordynowane działania mające na celu obronę szpitali powiatowych oraz zapewnienie pacjentom stałego dostępu do opieki medycznej. Kontrakt na leczenie, nie na likwidację szpitala, to hasło przyświecające idei. Cała inicjatywa skupia się wokół postulatu żądającego kontraktów na realne leczenie, a nie na likwidację placówek. O zaangażowaniu w akcję władze Brzozowskiego Szpitala poinformowały w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. Władze placówki w Brzozowie domagają się przede wszystkim uczciwej wyceny świadczeń medycznych oraz stabilnego finansowania. W opublikowanym oświadczeniu dyrekcja szpitala jednoznacznie opowiedziała się za wprowadzeniem rozwiązań systemowych. Mają one zagwarantować pacjentom nieprzerwaną pomoc medyczną, a samym szpitalom dać perspektywę dalszego działania i utrzymania bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Najlepsze strażackie drużyny z regionu powalczą o podium już w najbliższą niedzielę w Dębicy. O godzinie 14 na stadionie przy Mechaniku rozpoczną się widowiskowe 13. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP. Najlepsze jednostki OSP z powiatu dębickiego zmierzą się w widowiskowych konkurencjach bojowych, gdzie liczy się każda sekunda. Jest to ogólnopolska akcja edukacyjna, która uczy, jak prawidłowo reagować na sygnały alarmowe i dbać o bezpieczeństwo. Zaplanowano także darmowe dmuchańce, zjeżdżalnie i moc niespodzianek dla najmłodszych. Początek o godzinie 14. Wrześniowe bezpłatne kody dostępu do serwisu Legimi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle wydawane będą od 1 września. Kod można odebrać osobiście w wypożyczalni dla dorosłych.

0: procent do odbioru osobistego i odbioru drogą elektroniczną. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.mbp.jasno.pl.
1: Otrzymany kod można wykorzystać na dwóch urządzeniach, na przykład smartfonie i czytniku e-booków.
2: Reklama. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Słuchajcie, naukowcy udowodnili, że rzadziej koszone trawniki leczą gleby i klimat. Więc panowie, jak coś, to nie to, że jesteście leniwi. Mówicie żonie, że dbacie o środowisko.

0: Informator.
1: W niedzielę Łęki Dukielskie będą świętowały 660-lecie istnienia. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 15 mszą świętą w kościele w Łękach Dukielskich. Następnie uczestnicy przejdą na plac przy wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej. W programie odsłonięcie tablicy upamiętniającej jubileusz, występ chóru Smiling Voices, występ zespołu Chorkowianie czy koncert zespołu Aptekarze. O 20.30 przewidziano zabawę integracyjną. Galeria Sztuki Piekarska 2 w Gorlicach zaprasza na debiutancką wystawę Małgorzaty Wszołek. Małgorzata Wszołek jest studentką grafiki na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej, gdzie kształci się w pracowni malarstwa doktora habilitowanego Przemysława Pokrywki. Aktywnie działa również w kole naukowo-artystycznym prowadzonym przez Kamila Kukle. Wychowanie w rodzinie o bogatych tradycjach artystycznych zaszczepiło w niej pasję, która stała się jej głównym medium ekspresji. W swojej twórczości autorka koncentruje się na portrecie oraz psychologii postaci, zgłębiając ludzkie emocje i relacje. Jej styl charakteryzuje się wyrazistymi kontrastami barwnymi oraz zniekształconymi formami inspirowanymi kubizmem. Ekspozycję będzie można oglądać do 11 października.
0: Trendy, informator. Reklama. Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MPM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3 zł 50 groszy za kilogram. Tak, polskie śliwki w MPM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
2: Reklama.

UK Charts w Trendy Radio. Sprawdzamy, co było hitem lata 2023. Nie, to nie było wczoraj, to było 3 lata temu. Na szczycie 28 sierpnia Dua Lipa i jej Dance the Night.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pacjent poturbował 4 osoby w szpitalu w Częstochowie. Burza jutro w całym kraju, ale pierwsze wyładowania pojawił się już dziś. Turyści łamią zasady w Bieszczadzkim Parku Narodowym i stwarzają ryzyko pożarów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Agresywny pacjent zaatakował pracowników medycznych szpitalnego oddziału ratunkowego w Częstochowie. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. 4 osoby są ranne, 1 wymaga hospitalizacji. Wśród zaatakowanych są ratownicy medyczni i pielęgniarki. Agresor to 20-letni pacjent, mężczyznę zatrzymała policja. Obecnie jest przez nich dozorowany na jednym z oddziałów szpitala. Nadchodzi załamanie pogody. Z najnowszych prognoz wynika, że już jutro burze mogą przejść w zasadzie przez cały kraj. Pierwsze, raczej niegroźne, mogą pojawić się na południowym zachodzie Polski już dziś wieczorem. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez cały kraj szerokim pasem od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
2: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
1: Na szczęście, gdy burze już przejdą, temperatury mocno nie spadną. Przez najbliższe dni powinno być mokro, wietrznie, ale ciepło. Rafinerię ropy naftowej na północ od Moskwy i strategiczny bombowiec zniszczyli Ukraińcy w ostatniej fali ataków na Rosję. Władze w Kijowie kontynuują serię uderzeń w głębi terytorium Rosji, ale Kijów ma też problemy z obroną, o czym Tomasz Rochowski.
3: Moskwa atakuje Ukrainę, wykorzystując to, że brakuje jej pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. W ciągu ostatniej doby Rosjanie zaatakowali huby logistyczne dużych firm. Nie żyje co najmniej 8 cywilów, a ponad 30 zostało rannych. Widać, co przyniosła Rosja Ukrainie i jak zagraża każdemu ze swoich sąsiadów. Tylko w ciągu jednego dnia w samym Kijowie ogłoszono 11 alarmów powietrznych z powodu dronów i rakiet. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przyjechał do Kiszyniowa, żeby wziąć udział w obchodach 35. rocznicy niepodległości Mołdawii. Na miejscu był również prezydent Rumunii, Nikus Ordan, którego kraj też jest atakowany. W zeszłym tygodniu Rumunii zniszczyli drona w pobliżu swojej platformy gazowej na Morzu Czarnym.
1: Ukraińcy nieustannie podkreślają, że konieczne jest zwiększenie presji na rosyjski reżim. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy, mówi profesor Anna Pawłowska z UW.
4: Rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali. Przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
1: Pokolenie Z to osoby najmłodsze na rynku pracy, urodzone w latach 1995 do 2012. Turyści nocujący na połoninach i rozpalający kuchenki turystyczne to już coraz częstsze incydenty. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed wywołaniem pożaru takimi działaniami. Przy wysuszonych trawach wystarczy podmuch wiatru, by wywołać pożar połoniny, ostrzegają władze parku i podkreślają, że nocowanie i schodzenie ze szlaków zakłóca spokój dzikich zwierząt oraz może być niebezpieczne dla samych turystów, między innymi ze względu na obecność niedźwiedzi. Park zachęca, by noclegi planować w schroniskach i przygotowanych do tego bazach.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: W nocy z piątku na sobotę termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 10-11 stopni. Jutro już bardziej szaro, no i deszczowo też. Przyda się parasol. 22 stopnie to jutrzejsze maksimum. W niedzielę znowu pełne słońce i nawet do 30.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Reklama.
8: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
10: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Reklama.
6: Kilka minut po 16:00 popołudnie w Trendy Radio, popołudnie na najlepszej fali w regionie i ostatnie piątkowe popołudnie wakacji. Ależ to szybko zleciało, nie? Gramy gorące rytmy. Kim Wild zabiera nas do Kambodży.

0: Wszystkie męskie.
1: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie. Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł.
2: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, kręcarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakup za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
1: Reklama. Płyta tygodnia.
3: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy Wam twórczość norweskiego producenta Kygo, który szerokiej publiczności dał się poznać mistrzowskimi remiksami starych hiciorów. Ten Tina Turner, no to arcydzieło. Kygo i Tina Turner na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dziś około godziny 7.50 na ulicy Wyszyńskiego w Tarnowie doszło do tragicznego wypadku drogowego. Samochód potrącił 35-letnią pieszą, która przeprowadzała rower przez jezdnię. Niestety pomimo udzielonej pomocy 35-latka zmarła, wyjaśnia aspirant Joanna Dychtoń z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
2: W Tarnowie na ulicy Wyszyńskiego doszło do tragicznego w swoich skutkach zdarzenia drogowego. Kierujący pojazdem marki Ford potrącił przechodzącą przez jezdnię prowadzącą rower 35-letnią kobietę. Na miejscu podjęto czynności reanimacyjne, następnie została zabrana do szpitala, gdzie niestety nie udało się uratować jej życia.
1: Sprawa ma charakter rozwojowy.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Bronisława Markiewicza w Łężanach i Targowiskach. Powstanie odcinek o długości 267 metrów. Rozbudowa kanalizacji będzie kosztować około 86 tysięcy złotych i finansowana jest z budżetu gminy Miejsce Piastowe. W niedzielę Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ponownie wypełni się muzyką, tańcem, sztuką i dobrą energią. Przed nami kolejna edycja Podkarpackiego Festiwalu Kultury Alternatywnej. Wydarzenie, które tworzy przestrzeń do spotkania różnych pokoleń, środowisk artystycznych i mieszkańców regionu. Podkarpacki Festiwal Kultury Alternatywnej to projekt o charakterze regionalnym, którego ideą jest integrowanie społeczności poprzez kulturę oraz prezentowanie jej różnorodnych, dostępnych dla szerokiej publiczności form. Festiwal rozpocznie się o godzinie 14 od warsztatów kuchni regionalnej z Adrianem Królikowskim. W programie znalazł się również pokaz zawodników klubu bokserskiego Street Autonomii Sanok, a następnie występ Sanockiej Młodzieżowej Orkiestry Dentej Avanti. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu będą mogli dołączyć do zajęć zumby z Pawłem Kuligą. O godzinie 16.15 scenę przejmą młodzi artyści Karolina Kot i wokaliści ze Studia Sztuki Wokalnej Aleksandry Preissner. Następnie muzyczną część festiwalu uświetnią koncerty zespołów Wadada oraz Turnioki, które zabiorą publiczność w pełną energii podróż przez różnorodne brzmienia. Organizatorzy zadbali również o najmłodszych uczestników. W Tarnowie przy ulicy Głowackiego 18 oficjalnie otwarto nową filię środowiskowego domu samopomocy. To miejsce wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych. Placówka oferuje zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne i aktywizujące, pomagające uczestnikom rozwijać samodzielność.

0: innych instytucji, ale niemalże wszyscy korzystają ze świadczeń finansowanych przez NFZ. Raport za 2026 rok pokazuje, gdzie najczęściej korzystają z opieki medycznej podkarpaccy seniorzy, mówi Karolina Kostkiewicz, młodszy specjalista Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
1: 323 pacjentów odwiedziło choć raz w tym czasie swojego lekarza rodzinnego. 81 pacjentów wymagało pomocy zespołu ratownictwa medycznego. 52 pacjentów korzysta z rehabilitacji w domu. 41 wymagało pomocy na szpitalnym oddziale ratunkowym. 40 skorzystało z pomocy w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Do 37 pacjentów przychodzi pielęgniarka opieki długoterminowej. Które poradnie odwiedzają najczęściej? 16 pacjentów jest pod opieką poradni kardiologicznej. 8 wymagało pomocy w poradni chirurgii ogólnej. 8 w poradni okulistycznej. 7 w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej, laryngologicznej i zdrowia psychicznego. 6 w poradni neurologicznej.
0: Dane pokazują także, że najstarsi mieszkańcy Podkarpacia korzystają z porad lekarskich, badań, leczenia szpitalnego czy rehabilitacji. To ważny sygnał. Nie warto rezygnować z pomocy medycznej tylko dlatego, że w tym wieku już tak musi być.
2: Reklama. Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
3: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
2: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
3: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
2: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
3: Przyjdź i poczuj ten smak.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
5: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
7: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Reklama.
10: Trendy Radio.

Jeżeli myślicie, że uczniowie to jest ta grupa osób, która najbardziej rozpacza, że kończą się wakacje, że trzeba będzie budzik ustawiać, no nie jest dobrze, nie jest dobrze. No to nie, no uczniowie to jedno, ale najbardziej to rozpaczają nauczyciele.

0: Informator.
1: Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza na wyjątkowe spotkanie autorskie z Izabelą Janiszewską, cenioną pisarką, dziennikarką i scenarzystką, której mroczne kryminały oraz thrillery psychologiczne regularnie podbijają polski rynek wydawniczy. Izabela Janiszewska przez lata pracowała w prasie i telewizji. Doświadczenie reporterskie, tworzenie scenariuszy oraz przeprowadzanie wywiadów z powodzeniem przekłada na język literatury. Jest autorką bestsellerowych thrillerów oraz popularnej trylogii kryminalnej z komisarzem Brunonem Wilczyńskim i Larysą Luboń. W maju tego roku premierę miała jej najnowsza powieść pod tytułem Zamknięte w lodzie. Spotkanie odbędzie się 3 września o godzinie 17. Już w najbliższą sobotę odbędą się tradycyjne dożynki gminy Jodłowa. Wydarzenie odbędzie się na placu przy Liceum Ogólnokształcącym w Jodłowej, a główną atrakcją wieczoru będzie koncert Mateusza Ziółko. Organizatorzy zadbali o bogaty program, który łączy tradycyjne obrzędy dożynkowe z doskonałą zabawą muzyczną i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o 15:00 od mszy świętej. Później nastąpi przemarsz korowodu dożynkowego oraz oficjalne rozpoczęcie gminnych dożynek. Zaplanowano ceremoniał dożynkowy z oprawą muzyczną kapeli Jodłowianie, występ zespołu Podkarpacka Fest Kapela, a o 19:00 wystąpi Mateusz Ziółko. Na zakończenie zaplanowano biesiadę dożynkową.
0: Trendy Informator. Reklama.
2: Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium Dalab. Gorlice Mszanka. Telefon 790-502-300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
3: Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MPM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3,50 zł za kilogram. Tak, polskie śliwki w MPM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
4: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
0: Reklama.

Za chwilę 17 i ekspres informacyjny w Trendy Radio, świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata, a następnie rozpoczynamy ostatni wakacyjny weekend. Filip Waćkowski, dzięki za dziś, do usłyszenia, trzymaj się ciepło, hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie będzie procesu po zabójstwie na UW. Mieszko R. niepoczytalny. Państwowy elektroniczny dziennik jeszcze nie teraz prezydent zawetował. Lech i Jagiellonia poznały rywali w fazie zasadniczej Ligi Europy. Agnieszka Trojanowska bis. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R. w sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim, a oskarżony został uznany za niepoczytalnego. 22-letni student prawa w maju 2025 roku zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłoki i usiłowania zabójstwa. Procesu jednak nie będzie, a młody mężczyzna trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Prezydent zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer jest niezadowolona z decyzji Karola Nawrockiego.
2: Na dzienniku państwowym tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwerach, które jak wiemy nie są tak dobrze zabezpieczone jak serwery publiczne.
1: Natomiast prezydent Nawrocki nie chciał zaaprobować decyzji o państwowym dzienniku elektronicznym, ponieważ ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantując im według prezydenta wymaganego zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty nowego systemu. Jego budowa miałaby kosztować ponad 200 milionów złotych. Prezydent tłumaczy, że zgadza się z ideą państwowego e-dziennika, ale ustawa musi być według niego dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami. Szpitale będą raportować do NFZ-u godzinowe grafiki pracy lekarzy. Regulacja wchodzi w życie 1 listopada. Dzięki temu fundusz będzie mógł śledzić przypadki wykazywania świadczeń w różnych miejscach jednocześnie. Nowelizacja rozporządzenia w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja przewiduje też kary. NFZ będzie nakładał je na szpitale, które nie będą terminowo wywiązywać się z nowego obowiązku. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie cztery polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy dwóch przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która dwa razy ograła Iberię wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
4: To jest duży sukces historyczny, chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. Ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
3: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodów do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem, bo za AS Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans.
1: Po dzisiejszym losowaniu w Monaku już wiemy, że rywalami Lecha Poznań w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy będą m.in. Benfica Lizbona i Bayern Leverkusen, a także Crystal Palace i Sunderland. Z tymi dwoma angielskimi zespołami zmierzy się też Jagiellonia Białystok.

0: A ja zapraszam na prognozę pogody. 17 stopni tej nocy, także no bardzo ciepło porównując do nocy ubiegłej. Jutro 22 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela znacznie cieplejsza, 28 stopni i słoneczna, także korzystamy z tych ostatków. W poniedziałek nadal upalnie, bo 32 stopnie, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. W nocy nadal ciepło, bo 15.
1: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
4: Granie na żądanie.
5: Wyślij SMS pod numer 7148.
4: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
5: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
4: Po 17. Po 17.
0: Dzień dobry.
6: Witamy serdecznie. Hello. Dotarliśmy do piątku. Słuchajcie, niektórzy z bólem nie chcieli i nie chcą, żeby się kończył ten tydzień.
0: A ty się dziwisz?
6: Nie, nie dziwię
0: Marcin,
6: się.
0: Marcin, no
6: nie
0: trzeba
6: się
0: wrócić do szkoły.
6: Nie uczniom też się
0: zakupy
6: nie dziwię.
0: Zakupy do szkoły.
6: No tak. Ty myślisz o nowej sukience, no. A nie zakupach. Jakie tam zakupy
0: ale
6: dla ciebie?
0: Ale zawsze tak myślałam. No, pierwszy września to tak kminiłam, jakby tu naciągnąć jeszcze rodziców na siamto.
6: Ojejku, no nawet się do tego takich rzeczy nie przyznaj.
0: No dlaczego, jak tak było?
6: Jak powinna się przyznawać?
0: Przepraszam bardzo, chyba każde dziecko tak ma, Marcin.
6: Nie, nie każde.
0: No jak nie? Oprócz ciebie, ty marzyłeś o płycie.
6: Tak, tak, płycie.
0: No
6: jakiej
0: dlatego
6: płycie?
0: Miałeś same jedynki.
6: Jakie, no właśnie, nie wiem. No. Jakiej płycie?
0: No, CD.
6: A, myślałem, że karton gips.
0: Nie, nie. O takiej teraz marzysz.
6: No tak. Dzień dobry raz.
0: Witamy.
6: Witamy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.
1: Moi drodzy, pozdrowienia i dedykacje na naszej antenie.
2: Nowość od Zenka Martyniuka.
1: Jaka fajna nowość. Gorąca i serdeczna dedykacja.
3: Jak statek bez morza.
1: Tak.
3: Ty tak się czujesz, nie?
1: No, oczywiście, że tak. Tylko sternika brak.
2: To trzeba dać Ci trochę wody.
1: Daj mi trochę... O, od razu lepiej.
2: Czujesz? No teraz jest statek i to na wodzie.
1: Ty wiesz, co zrobić, nie?
2: No wiem, pewnie.
1: No to zagrajmy. Statek na parę.
2: I pozdrowienia dla pani Małgorzaty. O, proszę, dla męża Stanisława.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
1: Prosimy się do Moszczenicy. Gorąca i serdeczna dedykacja dla, no właśnie, Edyty, a miłe słowa przekazuje Andrzej. Andrzej napisał z Gorlic, pozdrawiając bardzo gorąco i serdecznie, wybrał też fajną piosenkę.
2: O proszę, Sub Focus Elevate z programu Elevate. Trendy Lista. No to się cieszymy w takim razie, no i trendy rozpoczyna się już też niebawem, także zostańcie.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Gramy największe hity i na 101.995.2 FM wasze gorące i serdeczne pozdrowienia. Nie
2: od
1: inaczej.
2: Patryka, no proszę, Tom Craft i Loneliness.
1: Loneliness.
2: No jak na piątulo to ideolo. W ogóle co tam porabiacie w te ostatnie dni sierpnia? No, tak
1: jeszcze
2: naprawdę.
1: Raz, jak to zabrzmiało, jak na piątulo to...
2: Loneliness.
1: A, okej. Okay. Niech będzie.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Nie mów nikomu.
2: A co nie chcesz powiedzieć?
1: No wiesz, bo niektórzy może się pomylić.
2: No właśnie,
1: no poniedziałek jeszcze jest, wiesz, sierpniowy, to
2: nie
1: powrót do szkoły od wtorku.
2: Ania, z twoich ust w ogóle takie stwierdzenie nie mów nikomu, no nie ma sensu. Przecież ty wszystko wypaplasz. I jeszcze nie widziałam takiej drugiej osoby. Żadnego top secret nie można tobie sprzedać.
1: No wiesz co? No
2: oczywiście, że tak.
1: To
2: wszyscy
1: jesteś paplą.
2: Wszystko muszą wiedzieć. No,
1: słuchajcie,
2: ludzie,
1: Marcin jest paplą, a mówi, że ja jestem.
2: Ty powinnaś mieć swoje takie...
1: Ty jesteś hipokrytą.
2: Powinieneś mieć, ci mówię.
1: No bo jesteś hipokrytą.
2: Powinnaś mieć skryte takie swoje, wiesz, no...
1: Marcin,
2: sekrety.
1: Wiesz, jak na to mówiło ubiegłe pokolenie?
2: I te sekrety swoje takie skryte, słuchaj, musisz pielęgnować, żeby nikt o nich nie wiedział. Kiedyś
1: nie mam
2: tak miałeś.
1: Żadnych sekretów.
2: Coś, jak nie masz.
1: No nie mam. A ty masz?
2: Weź, pilnuj, żeby nikt
1: Marcin,
2: nie wyciągał od ciebie takich ważnych informacji, które są poufne.
1: Dusa się w tobie plące. Tyle powiem.
2: A, no, słynne.
1: Słynne.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Przemysław Czarnecki został nowym zastępcą wójta gminy Dębowiec. Na to stanowisko powołał go wójt Marcin Bolek, a decyzja weszła w życie 27 sierpnia. Nowy wicewójt zastąpi pracę w edukacji i sporcie na rzecz zarządzania lokalnym samorządem. Jako zastępca wójta Przemysław Czarnecki zajmie się bieżącym zarządzaniem gminą, realizacją kluczowych przedsięwzięć oraz wykonywaniem zadań powierzonych mu bezpośrednio przez wójta Marcina Bolka. Zakończyły się oficjalne obchody pierwszej rocznicy funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Ryglicach. Uroczystość rozpoczęła się od powitania przybyłych gości, po czym zaprezentowano sprawozdanie zatytułowane Rok z CUS-em razem dla mieszkańców, przybliżające najważniejsze działania i sukcesy jednostki z minionych 12 miesięcy. Istotnym punktem programu było wystąpienie zaproszonych gości, którzy w swoich przemówieniach podkreślali uwagę istnienia instytucji oraz dotychczasową współpracę. Mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
2: W ramach Centrum Usług Społecznych mamy tak zwaną złotą rączkę, czyli pan, który jeździ na telefony, że tak powiem, od takich osób, tak? I wykonuje różnego rodzaju prace, czyli wymienia na przykład zamek, wykręca, wymienia żarówkę, nie wiem, no każdą pracę, którą trzeba wykonać, odśnieżał na przykład również w zimie. Bardzo mieszkańcy są z tego zadowoleni. Również mamy fryzjerkę, która jeździ i bezpośrednio robi tą usługę fryzjerską u tej osoby w domu. W związku z tym ta osoba jest przeszczęśliwa, bo ta osoba nie była u prawdziwego fryzjera przez wiele, wiele lat, bo to nie wiem, ktoś z rodziny świadczył tą usługę obcięcia włosów czy ogolenia. Natomiast ta fryzjerka jeździ, świadczy tą usługę i my się cieszymy, pani się cieszy, bo zarabia środki finansowe i mieszkańcy są przeszczęśliwi.
1: Duże emocje wzbudziła część artystyczna, w której jako pierwsi zaprezentowali się podopieczni placówki wsparcia dziennego w programie Wszyscy do CUS-u. Tuż po nich na scenie wystąpili uczestnicy zajęć aktywizacji społecznej i integracji osób z niepełnosprawnościami, którzy poruszyli publiczność występem Dźwięk bez granic. Mówi Bożena Grygiel, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Ryglicach.
3: To są całkowicie nowe wyzwania, ponieważ zmieniliśmy całkowicie wizerunek, bo nie tylko zmiana w Centrum Usług Społecznych polegała na zmianie nazwy, ale zmianie sposobu dostrzegania nowych potrzeb klientów. Więc są całkowicie nowe wyzwania, nowe oczekiwania mieszkańców. My się otwieramy dla mieszkańców, jesteśmy dla nich, oni wskazują nam naszą drogę.
1: Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani wzięli udział w pikniku integracyjnym, który stworzył przestrzeń do wspólnego świętowania oraz integracji. Pamiętajmy, aby w takich sytuacjach zachować spokój i nie działać pod presją czasu, jeśli osoba dzwoniąca prosi o pilne przekazanie pieniędzy. Rozłączmy się i samodzielnie skontaktujmy się z członkiem rodziny, którego dotyczy przedstawiona historia. W przypadku podejrzenia próby oszustwa należy powiadomić policję.
4: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: W ostatni weekend wakacji dziedziniec generatora nauki GEN przy ulicy Bednarskiej 2 zmieni się w miasteczko artystyczne Pogranicze Siła Kultury. Przez dwa dni w godzinach od 10 do 20 odwiedzający będą mogli zanurzyć się w bogatym świecie sztuki, muzyki i rzemiosła, które od pokoleń kształtują tożsamość obu sąsiadujących krajów. Główną atrakcją dla dzieci i młodzieży będą międzynarodowe warsztaty kreatywne. Dziedziniec generatora nauki GEN wypełni się również tradycyjną muzyką, folklorem i tańcem, które przypomną o wspólnych korzeniach obu narodów. Ważnym punktem programu będą wystawy artystyczne. Niezwykle inspirującym elementem miasteczka artystycznego będą strefy żywego rzemiosła. Wstęp na wszystkie atrakcje jest całkowicie bezpłatny. W ostatnich miesiącach polski internet zalała fala filmów z podkładem muzycznym, który szybko wpada w ucho i nie chce z niego wyjść. Mowa o utworze Oj, wymasuj mnie, Romanie. Za jej sukcesem stoi duet ludzkich kompozytorów oraz algorytmy sztucznej inteligencji. Mówią Edyta i Marcin Przytulscy.
5: Pomysł na Romana pojawił się właśnie trochę z takiego luźnego skojarzenia i zaczęliśmy właśnie budować wkoło tego całą taką historię zabawną. No i najważniejsze było dla mnie to, żeby refren był prosty.

0: AI, trzeba go po prostu stworzyć.
1: Fenomen popularności utworu opiera się na rozrywkowym charakterze i żartobliwym tekście.
2: Reklama. Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
4: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
5: 795 216 523.
4: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
2: Reklama.
6: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
7: Sylwia Grzeszczak i Mango. Zagrajcie mango. Na te ostatnie...
8: Gdzie robisz mango?
7: Ja kocham mango.
8: No jejku, to znowu padło słowo ostatni czas wakacji.
7: Aj, no niestety tak. Pozdrowienia dla...
8: Nie.
7: Krzysia.
8: Krzysiu. Co ci powiem? No, koniec wakacji.
7: Strasznie
8: bliski.
7: To brzmi, ale nowość od Sylwii Grzeszczak jest bardzo taka.
8: A niektórzy wybierają się dopiero na wakacje.
7: No pewnie, no a niektórzy się zimą się wybierają, powodu. Niektórzy
8: się nawet kręcą
7: wiosną.
8: Jak bąk w tulipanie.
7: No ja tak się kręcę.
8: No właśnie widzę.
7: No.
8: Napięcie i w ogóle jesteś tak.
7: Jest.
8: Czasami myślę, Anka, że jesteś, ale ja tak jakby cię nie było.
7: Ja też tak się czuję.
8: No, ostatnim czasem to codziennie tak jest.
7: Ciebie też tak widzę.
8: Wiem.
7: Widzisz? Jeden do jeden. Wypisz,
8: jesteś,
7: wymaluj.
8: Ale tak, hello, hello, hello. No. Gdzie jesteś?
7: Marcin.
8: Gdzie jesteś?

Halo, halo, dziubasy. Zapraszam na podsumowanie 2612 programu Trendy. Lista, wylot, Marlon Hofstadt, Party People. W propozycjach tu Colors, Heart to Heart. No ja jestem zakochana w tym hicie. Ale druga propozycja też wywala z butów, że tak grzecznie powiem. Benny Benassi, Dani, Matt Sassari, Every Single Day. Również w tej wersji zremiksowanej. Także cieszę się, że mamy sporo tych takich letniaczków, że tak powiem. Pierwsza piątka, Let's Go i Rise. No tu niestety spadek trzylokatowy, bo z drugiego na czwartym Armin van Buuren, Here in My Arms, Enjoy the Silence ze szóstego. Na trzecim DJ Goya Michiko, już nie na pierwszym. Na drugim Axwell, Whatever Turns You On ze czwartego. No i waszym numerem jeden Steve Aoki, Eli Oaks i Gravity z Saszą na ficie pnie się o dwa oczka ku górze. No i dzióbki, co tam porabiacie w te ostatnie dni wakacji? O ile tak można powiedzieć, nie? No bardziej chyba młodzież i dzieciaki nie cieszą się z tego powodu. No rodzice też, bo znowu się zacznie jeżdżenie, nie? Aj, no i tak źle, i tak niedobrze. Dobra, zapraszam, lecimy z pozdrowieniami.

0: Ups, I did it again.
1: No,
0: zagrajcie księżniczkę popu, dawno tak, nie było. No to zagramy w takim razie machamy. O proszę, do Sanoka.
1: Tak, pozdrowienia gorące i serdeczne. Romek, dla ciebie miłe słowa od twoich koleżanek i kolegów z pracy. Podobno jesteś na urlopie, podobno dopiero wyjeżdżasz.
0: Odpoczywaj.
1: Ojejku, Dolomity, ale pięknie. To tam się wybierasz, mój drogi. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Tylko pamiętaj, napisz nam albo wyślij jakieś zdjęcia, będziemy bardzo ciekawi. Ogólnie to wszystkich pozdrawiamy, którzy wybierają się w jakiejkolwiek strony, no bo jesteśmy ciekawi tych wakacji 2026.
0: Posyłajcie
1: wrześniowo-październikowych, nie?
0: Tak jest. O, ale widzę, że też ktoś tu wybiera się do Alicante.
1: Tak.
0: Też pozdrawiamy serdecznie i machamy do Jasła.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Ram pam pam i ram, pam, pam. Minęli już za chwilę. Ram, pam, pam, i dedykacja z okazji urodzin. Pam. Marcinie, dasz mi złożyć urodziny Kasi?
2: Tak,
1: Kasia kończy na 29 lat.
2: Jaki piękny wiek.
1: Piękna liczba, piękny wiek. Co wtedy robiłeś?
2: Kiedy miałem 29 lat,
1: ludzie.
2: Jak miałem 29 lat, to byłem tak zapracowany, że nie wiedziałem, jak się nazywam. Jakbyś powiedziała, jak dasz na nazwisko?
1: No widzisz, Marcin.
2: Nie wiem.
1: To dlatego teraz jesteś taki lelum po lelum, bo ty już wszystkie lata przepracowałeś.
2: Tak.
1: Najlepsze. No tak jest. Słyszałam, że to się nazywa
2: Ania,
1: wypalenie.
2: Ania, poszłabyś na emeryturę?
1: Teraz?
2: No.
1: No.
2: O.
1: A ty? Ale tak, żeby dostawać miesięcznie, no...
2: Jakby nie patrzę.
1: 10
2: koła. Patrzę na ciebie z przodu, z tyłu, z boku. No nie wyglądasz na emeryta, choćbym nie wiem co.
1: No ale bym poszedł.
2: Chciałem tutaj pokazać.
1: No i spokój, no. To ty byś poszedł?
2: Nie.
1: Poszedłby, tylko tak ściemniałem.

0: Oj, takie wyjątkowe hity na naszej antenie. Gorące, serdeczne przeboje, moi drodzy, których na pewno nie zabraknie również w kolejnej godzinie hitów. A za chwilę rozpoczniemy kolejną godzinę hitów od tego hitu, który już słyszycie, czyli Sherry Sherry Lady. A to będzie gorąca i serdeczna dedykacja dla Marzenki. No nie zdążyliśmy przed godziną właśnie 18, ale właśnie mówię, gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła Paweł. Paweł, poczekaj, piosenka dla ciebie na pewno pojawi się zaraz po wiadomościach. Natomiast kolejny SMS. Justynko, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, dużo zdrowia, radości i spełnienia wszystkich marzeń. Niech każdy dzień będzie pełen uśmiechu i dobrych ludzi wokół. Życzenia dla ciebie o tym Miśka. Piosenka wszystkiego najlepszego Dżemu. Pozdrawiam gorąco. My również pozdrawiamy i oczywiście Dżem też pojawi się na naszej antenie. A tymczasem już 18, najwyższa i teraz ta pora na serwis Kraj Świat.
1: Info sportowe w Trendy Radio.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Kanadyjkarz Oleksii Koliadek zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów. To pierwszy medal wywalczony przez naszych reprezentantów w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Blisko podium była też kobieca czwórka, Sandra Ostrowska, Dominika Putto, Katarzyna Kościółek, Julia Olszewska, która finiszowała na czwartej pozycji. Dla Koliadycha to trzeci złoty medal w karierze wywalczony na tym dystansie. Reprezentacja Polski koszykarzy zagrała świetny mecz na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu, choć przed nim jeszcze kilka ciężkich meczów. Michał Waszkiewicz.
3: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Miličić. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu.
4: Milestone for the qualifying.
3: Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie. W niedzielę w Gdańsku naszym rywalem będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy nam jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
2: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Nazwisko Rogera Federera pojawi się w galerii sław tenisa w Newport. 45-letni Szwajcar zostanie uhonorowany jutro wraz z komentatorką i byłą tenisistką Mary Carillo. Federer zdobył 5 tytułów wielkoszlemowych na US Open z rzędu. To w latach 2004-2008. Teraz jest gościem turnieju w Nowym Jorku.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trzy osoby ranne na S7. Autobus przewrócił się na bok. Szef PKOL-u może trafić do aresztu. Jest wniosek prokuratury. Ćwiczenia kryzysowe na niespotykaną dotąd skalę już jutro w całej Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trzy osoby ranne, pozostali pasażerowie opuścili pojazd o własnych siłach. To ostatnie doniesienia o wypadku na ekspresowej 7 pod Olsztynkiem. Przypomnijmy, autobus przewrócił się tu na bok. Jechało nim 24 pracowników jednej firmy. Na miejscu wciąż mogą być utrudnienia. Jest wniosek o aresztowanie na 3 miesiące szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Prezes PKOL-u został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. Śledztwo wobec giełdy kryptowalut, do niedawna sponsora PKOL-u, dotyczy wielomilionowych oszustw finansowych i prania brudnych pieniędzy. Do sprawy odniósł się też premier. Wypowiedział się na ten temat na początku posiedzenia rządu.
2: Wiele miesięcy temu, pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a po co robił to tajne posiedzenie Sejmu. Nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. Nic. Wręcz przeciwnie, byliśmy bardzo ostrożni.
1: Donald Tusk twierdzi, że bardzo poważne są powiązania Zonda Krypto ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Do ponad 550 wzrosła liczba ofiar lawin błotnych w Nepalu i Chinach. Bilans wciąż rośnie, około 1000 osób zaginęło, połowa to obcokrajowcy. Przepełnione są już szpitale, a do wielu odciętych rejonów ratownicy mogą dostać się tylko śmigłowcami. Kataklizm wywołało oderwanie się fragmentu lodowca w Himalajach. Jutro w 1400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów. Specjaliści będą uczyć prawidłowego reagowania na sytuacje kryzysowe. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
3: Szkolenia będą organizowane w sobotę i niedzielę na niespotykaną skalę. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak nie mylić syren alarmowych z syrenami OSP i jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
4: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
3: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA.
4: Są tutaj narzędzia, jest elektronika, jest apteczka. Są rzeczy, które nazwane są higieną z panią pogodą, czyli nasze wyposażenie osobiste.
3: Udział w szkoleniach będzie bezpłatny.
1: W wejherowskim szpitalu padł rekord Polski. 1000 zabiegów operacyjnych wykonanych z użyciem robota Mako. Nowa technologia ułatwia pracę lekarzom, przyspiesza powrót do zdrowia pacjentów. Opisze to dr Paweł Cieśla.
5: To nigdy nie jest tak, że ortopeda tego nie robi, tylko robot nam wyznacza linię cięcia i on jest dokładniejszy niż to, co robiliśmy dotychczas. Pacjenci po robocie szybciej dochodzą do siebie, mają mniejsze dolegliwości bólowe i są bardziej zadowoleni niż po klasycznym zabiegu endoprotezy kolana.
1: Robotyczna ortopedia rozwija się na Pomorzu od 3 lat. Wykonano już około 1500 ortopedycznych zabiegów.
6: A ja zapraszam na prognozę pogody. 17 stopni tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika ciepła i sucha, biometr korzystny. Jutro 22 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela również ciepła, 28 stopni, ale poniedziałek notuje już delikatne anomalie. 32 stopnie, także upalnie, z tym, że możemy spodziewać się lokalnie opadów deszczu, również burz. Także śledźmy alerty pogodowe w nocy przyjemnie po 15.
0: Reklama.
7: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
8: 795 216 523 lub napisz na reklama@trendyradio.pl
7: i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
6: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
9: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
6: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
9: Wpadnij,
6: napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat.
9: Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
6: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
9: Przyjdź i poczuj ten smak.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów. A wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Reklama.
14: Granie na żądanie.
15: Wyślij SMS pod numer 7148.
14: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
15: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
14: po 17.

0: Takie przeboje.
1: Takie wyjątkowe hity na antenie Trend Radia. Rozpoczęliśmy od właśnie wszystkiego najlepszego do kołyski. Jam pojawił się na naszej antenie, a teraz wcześniej obiecany, a teraz prezentowany właśnie Mother Talking, Sherry Sherry Lady. Zostańcie z nami, to wyjątkowa audycja. Granie na żądanie, czyli prywatka z Trendy.

Piątek, wieczór u nas na antenie Trend Radio. Oczywiście wasze gorące i serdeczne pozdrowienia i wszystko co najlepsze od was dla was. A teraz kolejny SMS pojawia się na naszej antenie. Proszę bardzo, dla od kochanego Tomasza, dla kochanej Anetki. No i oczywiście też dopisek wyjątkowy. Kocham cię mocno, najbardziej na świecie. Piosenka, czerwone gitary, kwiaty we włosach. Tak zagramy. Aneta, specjalnie dla ciebie.

0: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.
1: Vicky Gabor i Kiss and Fly.
2: O, no odpłynęłaś pięknie. Po pierwszym pocałunku?
1: Czy ja?
2: No tak.
1: Co ty, ja
2: Który
1: byłam zestresowana.
2: Tak,
1: bardzo, daj spokój. Nie wiedziałam co, gdzie, jak. Dziwne to było. A twój?
2: No. Nie pamiętam.
1: No wy macie chyba gorzej, bo to wy musicie zacząć, nie? Chociaż ja nie wiem.
2: No tak,
1: nie
2: aczkolwiek wiem. Wiesz, my mniej pamiętamy, wy bardziej.
1: No tak, no.
2: Chyba tak coś, nie?
1: No bo kobiety są bardziej emocjonalne, ale są też bardziej wytrzymałe. No wy nie jesteście aż tak wytrzymali.
2: Gdzie odpłynęłaś?
1: Psychicznie.
2: Widziałaś wszystko z góry?
1: No właśnie, poczekaj, tak? Muszę sobie to przypomnieć.
2: A ja pamiętam. Tu byłaś tak jakby helem napompowana i ktoś cię, że tak powiem, prowadził za sznurek.
1: No, tak było. Jeden do jeden.
2: Do dzisiaj ci zostało. Tylko na początku z miłości, a teraz, no właśnie, już tak z takiej naburmoszoności? Naburmuszoności.
1: Kupić ci słownik, kupić.
2: Tak. No to co, jakbyś to słowo powiedziała?
1: Bardziej naburmuszony.
2: No, to powiedziałaś to za mnie.
1: Dobrze.
2: Nie chciałam tego dosłownie
1: Kupię
2: powiedzieć.
1: Kupię ci i urodziny masz niebawem.

25 minut po godzinie 18. Słuchacie cały czas Granie na Żądanie, czyli prywatki z Trendy Radiem. A u nas oczywiście gorące i serdeczne miłe słowa pojawiają się w zestawieniu. Proszę bardzo. Dla Rafała, tak, z Grudnej Kępskiej. Masters, żono moja, gorące i serdeczne pozdrowienia. Patryk przesyła Rafał tobie. Oczywiście grupa Masters za chwilę na naszej antenie. Mamy też miłą dedykację dla Wiolki, która dzisiaj kończy 25 urodzinki ma, czyli 25 lat. Okej, niech będzie. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Aneta. No i oczywiście prosi o zagranie jakiegoś fajnego, wypasionego kawałka. Jeszcze dla Patrycji imieninowe pozdrowienia od Ryszarda prosto z Jasła. Gorąca i serdeczna dedykacja, pozdrawiam Ewę z Sanoka, życzę jej wszystkiego dobrego i najlepszego to przede wszystkim na początek, Wacław. I dla Eli z Gorlic, gorąca dedykacja od Milenki z Pilzna, pozdrawia bardzo gorąco i zamawia kawałek. No za chwilę zagram.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Men at Work i Down Under. Zagrajcie, bo jesteśmy w robocie na trzeciej zmianie. Nie wiemy, jak dotrwamy do tych godzin.
2: Normalnie, co to za problem?
1: Grzesiu, dacie radę. No ale wiesz, Marcin, jest w miarę pogoda fajna.
2: Pogoda fajna.
1: Jest przyjemnie.
2: Wszystko jakby jest...
1: No a tu trzeba piątulo ostatni, tak naprawdę wakacyjny, spędzić w robocie. No to boli chyba ta trzecia.
2: A w sumie, jeśli ktoś lubi swoją pracę, to nie jest chyba to takie znowu
1: do wytrzymania. No ale Grzesiu pisze, że nie bardzo.
2: No nie bardzo. Mi co, chce, jak ja nie lubię swojej roboty, czy nie? Baciary?
1: No właśnie, Men at Work i Down Under, z tego co czytam.
2: No to na 90 lata się tutaj.
1: Tak, ale to chyba przez to, że wiesz, dużo pracy, no i przy tym hicie chyba dobrze się robi.
2: Tak. A tamten by spotęgował, że się nie chce?
1: No chyba tak.
2: Chyba w tym przypadku tak to wygląda. Choć w różnych innych, dokładnie odwrotnie.

0: Man and to Walk Down Under na antenie Trend Radia. Gorące i serdeczne pozdrowienia i na 101.9952 FM gorące hity za chwilę wracają. Tymczasem czas na informacje lokalne. Gorące i serdecznie zapraszam też na, no właśnie, na kolejne miłe SMS-y, które do nas cały czas docierają pod numerem 7148.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Dziś około godziny 7.50 na ulicy Wyszyńskiego w Tarnowie doszło do tragicznego wypadku drogowego. Samochód potrącił 35-letnią pieszą, która przeprowadzała rower przez jezdnię. Niestety pomimo udzielonej pomocy 35-latka zmarła, wyjaśnia aspirant Joanna Dychtoń z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
3: W Tarnowie na ulicy Wyszyńskiego doszło do tragicznego w swoich skutkach zdarzenia drogowego. Kierujący pojazdem marki Ford potrącił przechodzącą przez jezdnię prowadzącą rower 35-letnią kobietę. Na miejscu podjęto czynności reanimacyjne, następnie została zabrana do szpitala, gdzie niestety nie udało się uratować jej życia.
2: Sprawa ma charakter rozwojowy.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
2: W najbliższą sobotę w 130 miejscach na Podkarpaciu odbędzie się krajowy trening reagowania Akademii OL i OC. To ogólnopolska akcja edukacyjna MSWiA, która uczy mieszkańców, jak właściwie zachowywać się w sytuacjach kryzysowych. W specjalnych strefach

0: uczą się i bawią najmłodsi. To doskonała okazja, by zwiedzić sale dydaktyczne i poznać kadrę pedagogiczną. Organizatorzy zadbali też o pożegnanie wakacji z przytupem. Na najmłodszych czekać będą darmowe dmuchańce oraz gry i animacje na świeżym powietrzu. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 i potrwa do 17. Wstęp jest całkowicie wolny. W najbliższą niedzielę na stadionie sportowym w Cieklinie odbędą się dożynki gminy Dębowiec. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13.30 od zbiórki delegacji dożynkowych. Oficjalną i duchową część wydarzenia otworzy uroczysta msza święta o godzinie 14 w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Po nabożeństwie o godzinie 14.45 barwny korowód dożynkowy przejdzie na stadion sportowy w Cieklinie. Oficjalne otwarcie imprezy, powitanie zaproszonych gości oraz przemówienia okolicznościowe zaplanowano na godzinę 15. Tuż po nich o 15.30 rozpocznie się tradycyjny obrzęd dożynkowy połączony z dzieleniem chleba, prezentacją uwitych wieńców oraz uroczystymi podziękowaniami dla rolników. Od godziny 17 scena będzie należeć do lokalnych artystów i zespołów muzycznych. Kulminacyjnym punktem święta będzie koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu Teraz My, które rozpocznie się o godzinie 20. Całość wydarzenia zwieńczy huczna zabawa taneczna z zespołem Remix. Patronat nad wydarzeniem objęło Trendy Radio.
1: Reklama. Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
2: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
1: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
2: 795 216 523.
1: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
3: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
1: Reklama.

Piękne hity, gorące i serdeczne pozdrowienia oraz znakomita muzyka. Dziękujemy za takie superlatywy. No właśnie. Anetka, pozdrawiam bardzo gorąco. Napisała do nas z Gliwic i pozdrawia swojego chłopaka, który mieszka na co dzień w Krośnie. Mamy kolejne pozdrowienia. Najlepsze życzenia dla ekipy Rogatego Gościńca i piosenka Kordiana. Bardzo prosimy dla niego.

Gościniec, bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Oraz załogę, jak najbardziej tak samo. No i oczywiście tutaj od Ani gorąco i serdeczne pozdrowienia, która zaraz wraca. Wyszła przygotować listę. Every girl, you are ever loved. No właśnie, chyba loved. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Patrycji z Baligrodu. Gorąco i serdeczne pozdrowienia przesyła Miłosz. Napisał tego SMS-a z Leska. No i oczywiście pozdrawiam bardzo gorąco i serdecznie. Ulubioną twoją piosenkę chcę prezentować. A my ją gramy specjalnie dla was. To prywatka z Trendy Radiem. Pozdrawiamy gorąco.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Ale słodko, Miraż, ty tak. Jesteś inna, zagrajcie dla najpiękniejszej dziewczyny pod słońcem. Moja Miss Sanoka.
2: Widziałaś teledysk? Coś ci więcej
1: nie,
2: trzeba?
1: Nie, nie widziałam właśnie
2: chyba. No to zobacz sobie i dopiero wtedy powiedz o co chodzi, dobra?
1: Serio?
2: Tak.
1: Ale tak jest wypasiony, czy
2: tak.
1: Co? No to dobra, zaraz luknę.

0: trendy radio.
1: Meduza, Becky Hill i Lose Control.
2: Lose Control, tak, moi drodzy, trzymajcie kontrolę, my też, i nie tracicie też kontroli. Natomiast jeśli chodzi o kontrolę siebie przed weekendem, no to muszę powiedzieć, że niektórzy się kompletnie nie będą kontrolować, z racji tego, że to już jest ostatni weekend.
1: No wakacji. I nie ma co się kontrolować, szalejcie, tak? Ale no wiadomo.
2: I takie słowa nie powiedziałem ja.
1: Bezpiecznie też musi być.
2: Tylko też Sylwia, gorąco i serdecznie pozdrawiając
1: tak
2: was z Krosna i oczywiście zamawiając fajną piosenkę.
1: Tak, Becky Hill i Lose Control. Już teraz fajnie zagramy, no tak jeszcze wakacyjnie i to bardzo.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zarzut płatnej protekcji. Prokurator chce aresztu prezesa PKOL-u. Kwiaty, znicze i tłumy przed pałacem. Norwegia żegna swojego króla. Kolejne zatrzymania po śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. 4 osoby w rękach policji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura zawnioskowała o 3-miesięczny areszt dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Szef PKOL-u został zatrzymany wczoraj w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Radosławowi P. zarzuca się m.in. płatną protekcję, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
2: W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy złotych, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
1: Chodzi tu o postępowanie w sprawie giełdy Zonda Krypto, które prokuratura wszczęła w kwietniu. Inwestorzy zgłaszali, że nie mogli dostać pieniędzy z zainwestowanych kryptoaktywów. Wśród poszkodowanych byli też polscy olimpijczycy. Kolejne zatrzymania w sprawie śmiertelnego pobicia w Krakowie. Policja ujęła 4 osoby podejrzewane o bezpośredni udział w ataku na 36-letniego mężczyznę, który po pobiciu zmarł w karetce. Jeden z podejrzanych został zatrzymany w Nowej Hucie, a 3 kolejnych na Słowacji, dzięki współpracy polskich i słowackich służb. Śledczy badają wątek środowiska pseudokibiców, a wcześniej w związku ze sprawą zatrzymano też 16-latka. Zbiórkę na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu uruchomił Polski Czerwony Krzyż. Tragiczny bilans katastrofalnej powodzi stale rośnie. Zginęło co najmniej 550 osób. Z pewnością będzie więcej, bo wiele osób jest zaginionych. Zniszczone zostały całe miejscowości. Niektóre są odcięte od pomocy. W tym wypadku z powodów logistycznych lepiej wysyłać na miejsce pieniądze niż towary, mówi Agata Gajos z PCK.
3: My jesteśmy w kontakcie z Nepalskim Czerwonym Krzyżem, który działa na miejscu, wysyła ratowników, wysyła kolejne ręce do pracy. Natomiast to, co my możemy zrobić, to pomóc tak na odległość. To, co możemy zrobić, jak najbardziej się przysłużyć, to oczywiście wpłaty na taki fundusz, który prowadzimy, fundusz na ratunek.
1: To dlatego, że dużo łatwiej jest kupić niezbędne przedmioty bliżej Nepalu, niż wysyłać towary bezpośrednio z Polski. Szczegóły zbiórki są na internetowej stronie Polskiego Czerwonego Krzyża. Tłumy przed Pałacem Królewskim w Oslo. Norwegowie przynoszą kwiaty i znicze. Żegnają zmarłego dziś króla Haralda V. Wieczorem trumna z ciałem monarchy przejedzie ulicami stolicy, by Norwegowie mogli oddać mu hołd. Flagi na budynkach państwowych zostały opuszczone do połowy masztu. Król Harald V zmarł dzisiaj w wieku 89 lat. To był dobry sezon dla podhalańskich przedsiębiorców. Szczególnie sierpień przyciągnął wielu turystów. Jednak koniec wakacji nie oznacza końca ruchu w górach. We wrześniu zamiast rodzin z dziećmi pojawią się uczestnicy służbowych konferencji, spodziewa się Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Już w najbliższym tygodniu z nosów klauna z naszych bawialni dedykowanych turyście rodzinnemu przebieramy się w krawaty i rozbieramy bawialnie na potrzeby sal konferencyjnych.
1: Do tego dochodzą studenci, seniorzy uciekający od zgiełku i rodziny z małymi dziećmi, które celowo czekają na niższe ceny i mniejszy tłok. A we wtorek zaczyna się nowy rok szkolny. Z tej okazji najbliższa niedziela będzie handlowa. Kolejne niedziele handlowe dopiero w grudniu.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. Lech m.in. z Bayerem Leverkusen i Benficą Lizbona, a Jagiellonia z Crystal Palace i Sunderlandem. Michał Waszkiewicz.
2: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie cztery polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy dwóch przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która dwa razy ograła Iberię. Wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
3: To jest duży sukces, historyczna chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. Ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
2: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodu do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie. Po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem, bo za AS Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans.
1: A faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się 16 września. Bramkarz Lecha Bartosz Mrozek przechodzi do Udinese. To na zasadzie transferu definitywnego, poinformował dziś poznański klub. 26-letni piłkarz podpisał z włoskim zespołem kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. Mrozek występował w grupach młodzieżowych Akademii Lecha od 14 roku życia. Działacze piłkarskiego Interu Miami po serii 5 meczów bez zwycięstwa zmieniają trenera. Nowym szkoleniowcem klubu, w którym występuje słynny Argentyńczyk Leo Messi, został jego rodak Cristian Kili Gonzalez. Zastąpił tymczasowego opiekuna drużyny Guillermo Hoyosa. 52-letni Kili Gonzalez to 56-krotny reprezentant kraju i były piłkarz m.in. Walencji i Interu Mediolan. Dotychczas jednak nigdy nie pracował w zagranicznym zespole w roli trenera.
4: Hello, hello. Zapraszam na prognozę pogody. W nocy temperatury wyniosą 9 stopni, no ciepło nie będzie. Natomiast jutro 27 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela jeszcze przyjemniejsza, 28 i pełne słońce. Chociaż noc chłodna, bo tylko 10.
0: Reklama. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
8: Wracamy, moi drodzy, 7 minut po godzinie 19 u nas na antenie Trendy Radia. W prywatce z Trendy kolejne gorące i serdeczne SMS-y. Teraz pozdrowienia dla Wacława z Jedlicza od Jasi. 7 czerwony krusz. Tak, gruby baciary. Pozdrawiam gorąco, my również. I tak rozpoczynamy kolejną godzinę hitów. Największe hity, najgorętsze przeboje i jeszcze cały czas na życzenie.

Jeszcze moi drodzy, gorąca i serdeczna dedykacja do Marcina Rogali, który pozdrawia bardzo gorąco was jeszcze wszystkich na wakacjach. No i oczywiście życzy takiej wyjątkowej końcówki tych wakacji. Ale też fajny numer, słuchajcie, wybrał. Baleński Beat. Tak, znamy doskonale sprzed wiele lat. Sześciu. Yamaha, Yamaso. Taki przebój jeszcze pojawi się na naszej antenie. Zapraszam bardzo gorąco. Marcina również ściskamy i oczywiście dziękujemy za tak wypasione i bardzo takie wykwintne hity, które dla was poszukuję. 11 minut po godzinie 19. Jeszcze pozdrowienia, jeszcze dedykacje. Ale pamiętajcie, za chwilę trendy, lista i disco hity i Marcin Rompej. To wszystko dzisiaj, jeszcze wieczorem i w nocy.

0: Bye. Trzymajcie. Nie, ja zostaję przecież.
1: Zostajesz, bo ty, teraz pozdrowienia i dedykacje się rozhulały, ale też, no właśnie, trendylista się będzie odliczać.
0: Tak jest, zapraszam. A ty co będziesz robił?
1: Idę do domu.
0: To idź, idź.
1: Na razie, hej.
0: Hej.
1: Dziękuję, pozdrawiam was bardzo gorąco. Podanki był.
0: No.
1: Hej.
0: Ty złośliwcu.

0: znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 7148 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
2: Piątek, piąteczek, piątulo, ale chyba nie cieszymy się zbytnio z tego powodu. A to dlatego, dziubasy, że no właśnie kończymy powoli wakacje.
3: No jeszcze ten weekend tak naprawdę i poniedziałek, tak przypomnę, że w poniedziałek podsumowanie wakacyjnych hitów programu Trendy Lista standardowo w ostatni dzień sierpnia, także zapraszam już teraz, ale na razie odliczymy sobie wspólnie nasze najfajniejsze hiciory. 2613 notowanie. Wylot, Dub Dogs, How Does It Feel? No niestety żegnamy się z tym utworem, no za długo nie gościł w programie, ale to wy wybieracie i wy o tym decydujecie. Zostańcie jeszcze propozycje.
1: Wylot.

0: Bad Dogs, How Does It Feel przed chwilą w wylocie i propozycja od Tomasa Greya i Heaven. No nie tak dawno z hitem Rumors, jak dobrze pamiętam, triumfował w programie. No jestem ciekawa, czy ponownie wybierzecie tego artystę. Zobaczymy. Niebawem przypomnę, w jaki sposób możecie głosować.
1: Propozycje.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Propozycja druga powraca do nas jak bumerang tak naprawdę, a to za sprawą Emilki, która wnioskuje hit już. Oczywiście znalazł się jakiś czas temu w propozycjach, nie przeszedł dalej. No Emi prosi, żeby jeszcze dać szansę. No to dobra Emi, mam nadzieję, że tym razem się uda, ale no ja o tym nie decyduję. Także zapraszam do głosowania. Niebawem przypomnę, a nawet nie niebawem, bo zaraz. Jak możecie głosować i możecie też pomóc Emilce.
2: Propozycje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Tarnobrzescy policjanci ostrzegają przed osobami, które pod pretekstem wykonania lub sprawdzenia instalacji hydraulicznej próbują dostać się do domów i mieszkań. Sprawcy wykorzystują zaufanie mieszkańców, a po wejściu do lokalu dokonują kradzieży. Wyjaśnia młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: Schemat działania sprawców jest podobny. Nieznane osoby pojawiają się przed drzwiami mieszkania lub domu i podają się na przykład za hydraulików, pracowników administracji albo osoby wykonujące pilną naprawę. Informują m.in. o rzekomej awarii instalacji wodnej, konieczności sprawdzenia rur, wodomierza lub usunięcia usterki. Po wejściu do mieszkania sprawcy starają się odwrócić uwagę domowników. Jedna z osób może prowadzić rozmowę, prosić o odkręcenie wody lub przejście do łazienki czy kuchni. Podczas gdy druga wykorzystuje nieuwagę domownika, przeszukuje pozostałe pomieszczenia. Łupem złodziei mogą paść pieniądze, biżuteria oraz inne wartościowe przedmioty.
1: Nie informujmy obcych osób, że mieszkamy sami, ani o tym, gdzie przechowujemy pieniądze czy wartościowe przedmioty. Szpital specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny imienia księdza Markiewicza, oficjalnie włączył się w skoordynowane działania mające na celu obronę szpitali powiatowych oraz zapewnienie pacjentom stałego dostępu do opieki medycznej. Kontrakt na leczenie, nie na likwidację szpitala, to hasło przyświecające idei. Cała inicjatywa skupia się wokół postulatu żądającego kontraktów na realne leczenie, a nie na likwidację placówek. O zaangażowaniu w akcję władze Brzozowskiego Szpitala poinformowały w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. Władze placówki w Brzozowie domagają się przede wszystkim uczciwej wyceny świadczeń medycznych oraz stabilnego finansowania. W opublikowanym oświadczeniu dyrekcja szpitala jednoznacznie opowiedziała się za wprowadzeniem rozwiązań systemowych. Mają one zagwarantować pacjentom nieprzerwaną pomoc medyczną, a samym szpitalom dać perspektywę dalszego działania i utrzymania bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie. Najlepsze strażackie drużyny z regionu powalczą o podium już w najbliższą niedzielę w Dębicy. O godzinie 14 na stadionie przy Mechaniku rozpoczną się widowiskowe 13. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP. Najlepsze jednostki OSP z powiatu dębickiego zmierzą się w widowiskowych konkurencjach bojowych, gdzie liczy się każda sekunda. Jest to ogólnopolska akcja edukacyjna, która uczy, jak prawidłowo reagować na sygnały alarmowe i dbać o bezpieczeństwo. Zaplanowano także darmowe dmuchańce, zjeżdżalnie i moc niespodzianek dla najmłodszych. Początek o godzinie 14.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Wrześniowe bezpłatne kody dostępu do serwisu Legimi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle wydawane będą od 1 września. Kod można odebrać osobiście w wypożyczalni dla dorosłych lub drogą elektroniczną. Kod należy aktywować we wrześniu, inaczej wygasa, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
4: Należy być aktywnym czytelnikiem, który wypożyczył na zewnątrz co najmniej jedną pozycję w ostatnich 3 miesiącach, posiadać ważną kartę biblioteczną. Kod należy aktywować we wrześniu, inaczej kod wygasa. Nieaktywne kody w danym miesiącu skutkują wstrzymaniem wydawania kolejnych kodów w następnych 3 miesiącach. Liczba kodów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Otrzymany kod można wykorzystać na 2 urządzeniach maksymalnie. Pula kodów będzie podzielona równo po 50% do odbioru osobistego i odbioru drogą elektroniczną. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.mbp.jaslo.pl.
1: Otrzymany kod można wykorzystać na 2 urządzeniach, na przykład smartfonie i czytniku e-booków.
0: Reklama.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Reklama.
7: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
8: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Już tam możecie klikać bezpłatnie. Także zapraszam na

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Pozdrowienia w piąteczek od Zosi, która wybiera się na urlop dopiero w listopadzie, dlatego zbytnio tego nie przeżywa i czeka na, na nowe. Zosiu, pozdrawiam cię również serdecznie. No, poniekąd ma to sens, szczególnie jak tu już będzie tak jesiennie. To u ciebie pewnie będzie słonecznie. Ja czekam na wasze pocztówki w formie zdjęciowej. Podsyłajcie na naszego fanpage'a na fejsie, pamiętajcie. Na 17 Joel Corey i Whispers, 18 16 Roxy, niech będzie nam z 7 nachy, a na 15 Tobi Romero, Fly High, dzisiaj niestety jednolokatowy spadek.
0: 17.
2: W górę. I

Zosiu, wybacz, no zakręciłam się i zapomniałam jeszcze o piosence. Już teraz Kiesza i Hideaway specjalnie dla naszej słuchaczki, a za chwilę na lokacie 14 Moti All Summer With You i tu ładny dwulokatowy awans.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polskie lotnictwo coraz silniejsze. Przyleciały kolejne F-35. Uwaga na gwałtowne burze. Najwyższe alerty obowiązują na zachodzie kraju. Koszmarna pomyłka na turnusie dla dzieci. Zamiast leku podano środek do dezynfekcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 5 kolejnych supernowoczesnych samolotów F-35 wylądowało w bazie lotniczej w Łasku koło Łodzi. To oznacza, że mamy już 8 takich maszyn. Do końca roku będzie 14, a w 2029 mamy mieć komplet 32 samoloty. Są powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Służby są w pełnej gotowości przed burzowym wieczorem, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ostrzeżenia wydano dla 6 województw przed silnym deszczem z burzami dla 3. Nadchodzi załamanie pogody, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
2: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
1: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami zostały wydane dla województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz dla części województwa lubuskiego. To ma być ostatni weekend z obniżkami cen paliw na stacjach. Obniżkę VAT-u i limity cen rząd wprowadził w związku z niekończącą się wojną USA z Iranem. Niektóre stacje proponują ceny nawet niższe od narzuconego limitu, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
3: Dlatego, że istnieje ta wewnętrzna, lokalna konkurencja, która powoduje, że na części stacji możemy kupić paliwo nawet do 20 groszy poniżej cen maksymalnych, jakie do tej pory ogłasza minister energii.
1: Pakiet obniżek kończy się w poniedziałek. Szacunki mówią, że we wtorek ceny wzrosną od 60 do 90 groszy za litr. 6 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy wypłacie odszkodowań powodziowych na Dolnym Śląsku. To przedstawiciele 3 firm ubiegających się o odszkodowania oraz były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zarzuty dotyczą oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Wobec 3 podejrzanych prokuratura zawnioskowała o areszt. 12 dzieci zamiast środka do inhalacji dostało środek do dezynfekcji. Do takiej koszmarnej pomyłki doszło na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Dzieci trafiły do szpitala. Według ostatnich informacji sanepidu są w dobrym stanie. Reprezentacja Polski koszykarzy zagrała świetny mecz na otwarcie drugiej fazy eliminacji do Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu, choć przed nim jeszcze kilka trudnych meczów. Michał Waszkiewicz.
4: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu. Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie. W niedzielę w Gdańsku naszym rywalem będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy nam jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
1: Mistrzostwa świata odbędą się w przyszłym roku w Katarze.

0: Zapraszam Was na prognozę pogody. 9 stopni tej nocy, jutro no też ciepło, bo 27 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, ale niedziela jeszcze przyjemniejsza, 28 i pełne słońce. No z tego co widzę, poniedziałek też upalny, bo na termometrach 33 stopnie, z tym, że synoptycy przewidują również opady deszczu.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Zerkamy jeszcze w kalendarz. Obchodzimy Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. No, moi drodzy, jak to często bywa, no nie jest to data przypadkowa, gdyż właśnie tego dnia przypada rocznica urodzin słynnego amerykańskiego rysownika historii obrazkowych Jacka Kirby'ego, twórcy znanych na całym świecie postaci z uniwersum X-Mena, Hulka, Fantastycznej Czwórki. Dlatego, moi drodzy, no jeżeli mam tu fanów, to na pewno jest to dzień, żeby sobie fajnie poświętować i możecie się komiksami też powymieniać. Na pewno znacie takie polskie kultowe komiksy dla młodszych jak Tytus, Romek i Atomek, Przygody Kajko i Kokosza. No ja pamiętam, jak byłam młodsza, to były naprawdę topki. No jestem ciekawa, jak to wygląda teraz. Piszcie, czekam na wiadomości od was. Może mam tu crazoli komiksowych. Na 13 Mariana Grande, Hate That I Made You Love Me z 12. Na 12 Aleksandra Stan i Baila Morena z 15. A na 11 Duke Dumont i Miss de Manier, tu w spadku. Aj, dużym, bo aż o trzy oczka. 13.

0: Zachęcam również do podsyłania waszych propozycji do programu Trendy Lista. No ja wiem, że ładnie podsyłacie, ale musicie mieć na uwadze to, żeby patrzeć na teksty, no bo czasem zdarzy się, że no niestety cenzuralnie nie jest, a takich hitów nie emitujemy. Plus, żeby były to nowości na rynku muzycznym, ale remiksy jak najbardziej, no tak. W wiadomości prywatnej możecie śmiało pisać na naszym fanpage'u na fejsie, czy też mailowo redakcja@trendyradio.pl, gdzie wam jest wygodniej, czy też szybciej. 10 Peggy Gou Woman z 11, na 9 Last Go Rise z 5, a na 8 Lawinia i Lyons i Reasons tu z 9.
1: 10 w górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wojewoda podkarpacki wydał decyzję z RID dla obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993. To zielone światło dla budowy nowego blisko kilometrowego odcinka trasy, który wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miejscowości. Urzędowa zgoda to jeden z najważniejszych kroków formalnych przed startem prac w terenie. Według planów ma powstać odcinek około 940 metrów nowego śladu DW993. W ramach prac będzie także budowa dróg towarzyszących oraz przebudowa i rozbiórka obiektów kolidujących z nową trasą. Celem inwestycji jest odciążenie lokalnego układu drogowego i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Zanim ruszą pierwsze prace, decyzja musi się uprawomocnić, a inwestor przejdzie przez kolejne procedury związane z bezpośrednim przygotowaniem placu budowy. Zakończyła się modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Piotrówce. W ramach zadania wymieniona została stara nawierzchnia placu, a zakres prac obejmował demontaż zużytych płyt poliuretanowych, odpowiednie przygotowanie podłoża oraz wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej. Koszt zadania opiewa na blisko 130 tysięcy złotych. We wrześniu ZUS rozpocznie wypłatę 14. emerytury. W 2026 roku pełna kwota dodatkowej wypłaty wynosi 1978,49 groszy brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. Wypłata rozpoczyna się 1 września. Kolejne terminy to 6, 10, 15, 20 i 25 września. Mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: 14. emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
1: Podkarpacki ZUS w 2025 roku wypłacił 357 623 czternastek w łącznej kwocie przekraczającej 538 milionów złotych.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: W ostatnich miesiącach polski internet zalała fala filmów z podkładem muzycznym, który szybko wpada w ucho i nie chce z niego wyjść. Mowa o utworze Oj, wymasuj mnie, Romanie. Za jej sukcesem stoi duet ludzkich kompozytorów oraz algorytmy sztucznej inteligencji. Mówią Edyta i Marcin Przytulscy.
4: Pomysł na Romana pojawił się właśnie trochę z takiego luźnego skojarzenia i zaczęliśmy właśnie budować wkoło tego całą taką historię zabawną. No i najważniejsze było dla mnie to, żeby refren był prosty, żeby każdy go zapamiętał, żeby no wpadał w ucho i ludzie przede wszystkim, no żeby mogli się przy tym dobrze bawić. I chyba właśnie ta prostota sprawiła, że ludzie tak łatwo zaczęli no to podchwytywać i śpiewać. No i stał się takim wiralem.
5: No więc tak. W utworze wykorzystaliśmy głos Edyty. Powiem wprost, że to jest dość złożony proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania materiału głosowego, stworzenie modelu głosu, tak zwane klonowanie, artykulacja, brzmienie głosu, różne oddechy, to trzeba wszystko najpierw nagrać, sklonować, później przy odpowiedniej obróbce, możliwościach AI, trzeba go po prostu stworzyć.
1: Fenomen popularności utworu opiera się na rozrywkowym charakterze i żartobliwym tekście.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: Głosujemy, nie śpimy. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Na 7 Hania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to łez z 10. Na 6 Armin van Buuren, Here in my arms z 4. A na 5 Bryska, Myśl o mnie z 7. No ładnie. 7.

Oczywiście nie wszystko, bo jeszcze z tego, co widzę, obchodzimy Dzień Muszki. No tutaj chyba świętują panowie. Bardzo elegancki dodatek. Dawniej no, był zakładany znacznie częściej, no ale tu pojawia się ten, no właśnie, nieodzowny element, czy krawat, czy muszka. No i tu chyba panowie muszą sobie sami odpowiedzieć. No wydaje mi się, że trzeba też trochę posłuchać waszych kobiet, co mają do powiedzenia, jak się stroicie. No na pewno pomogą i wiedzą, w czym wyglądacie jeszcze lepiej. No, dobra, na czwartym Alok, J-Lo, Everything's Fine, z szóstego aż dostałam chrypki. Na trzecim Axwell Bone, Whatever Turns You On, ze drugiego, a na drugim DJ Koya, Michiko, ze trzeciego. 4.

Dziumbas, zapraszam na podsumowanie programu. Wylot, Dub Dogs, How Does It Feel? Propozycje, Thomas Gray, Heaven, Somber, My Body Isn't Ready. Na 20. Benny Benassi w remiksie Every Single Day. 19. Notion You Know. 18. Dimitri Vegas, Turn the Tide. 17. Joel Corey, Whisper. 16. Roxy, Niech Będzie Nam. 15. Toby Romero, Fly High. 14. Motiel, Summer With You. 13. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 12. Alexandra Stan, By La Morena. 11. Duke Dumont, Miss de Manier. 10. Peggy Goo, Woman. 9. Last Go Rise. 8. Lawinia, Reasons. 7. Hania Kuzimowicz, Keira. Szkoda na to łez. 6. Armin Van Buren, Here In My Arms. 5. Bryska, Myśl O Mnie. 4. Alok, J-Lo, Everything's Fine. Na 3. Axwell, Whatever Turns You On. 2. DJ Koya, Michiko. I zwycięża ponownie bez żadnych zmian Steve Aoki, Eli Oaks, Gravity z Saszą na ficie. No, można było się tego spodziewać. Głosów było mnóstwo. Bezapelacyjnie. Dziubasy, a my słyszymy się standardowo już w poniedziałek na wakacyjnym podsumowaniu hitów, które uwielbialiście przez te wakacje w Trendyliście. Zapraszam. Słyszymy się, no właśnie, ale to okropnie zabrzmi. W ostatni dzień sierpnia. No, dobra, buziole, bawcie się dobrze na weekendzie. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Szef PKOL-u może trafić za kratki. Prokurator chce aresztu. Lekarze alarmują, zbyt mało seniorów szczepi się przeciw grypie. Pokolenie Z ma problem na rynku pracy. Jaki, o tym już za chwilę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. może trafić do aresztu. Wniosek złożyła prokuratura po zatrzymaniu go w sprawie afery Zonda Krypto. Według śledczych szef PKOL-u miał powoływać się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i przyjąć za załatwienie sprawy zegarek wart 170 tysięcy złotych. Radosław P. usłyszał dwa zarzuty, nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Dziura w państwowej kasie w przyszłym roku jeszcze trochę się powiększy. Deficyt w pokazanym dziś projekcie budżetu ma grubo przekroczyć 280 miliardów złotych. To efekt wyższych wydatków, głównie na zbrojenia i ochronę zdrowia. Wojciech Kowalik.
2: Taki poziom deficytu to ból głowy dla ministra finansów.
3: Bo będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom.
2: Mówi ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i dodaje, że sposób na skuteczne zmniejszenie dziury w państwowej kasie jest jeden, ale niepopularny, bo to cięcie wydatków.
1: Rząd zamierza wydawać na obronność i zdrowie, ale priorytetem budżetowym mają być też inwestycje w energetykę i kolej. Za mało seniorów szczepi się na grypę, alarmują lekarze. W poprzednim sezonie w grupie 65+ wyszczepialność wyniosła tylko 16%, a powinna 75%. Jednym z powodów jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
4: Musisz do apteki kupić szczepionkę refundową i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić. Winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
1: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy, mówi profesor Anna Pawłowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali. Przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
1: Pokolenie Z to osoby urodzone w latach 95-2012, które dorastały w pełni scyfryzowanym świecie. Eksperci podkreślają kluczową rolę wzajemnego zrozumienia pracodawców i zatrudnianych przez nich Zetek. We Włoszech trwa kolejna fala ekstremalnych upałów. Na Sardynii padły rekordy temperatury. Termometry pokazały nawet blisko 46 stopni. W 9 miastach, w tym w Rzymie, ogłoszono najwyższy stopień alertu pogodowego. Noce miejscami nie przynoszą ulgi, bo temperatura nie spada poniżej 30 stopni. Tymczasem na północy Włoch gwałtowne ulewy i gradobicia. 65 tysięcy kasków rowerowych otrzymają uczniowie w całym kraju. To ogólnopolska akcja Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Inauguracja przekazania kasków odbyła się dziś w szkole podstawowej nr 21 w Katowicach. Kaski mają trafić przede wszystkim do uczniów, którzy w tym roku zdobyli kartę rowerową.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 9 stopni już tej nocy, no niestety ciepło nie będzie, ale jutro tak. 27 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela już przyjemniejsza, bo 28 stopni i pełne słońce. Korzystamy z tych ostatnich dni sierpnia. Dziubasy, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Ja życzę oczywiście udanego weekendu. Buziaki, hej!
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trendy Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

Dzień dobry wieczór, moi mili. Witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rąpej. Wiecie, co to znaczy? No właśnie, ci, którzy nas nasłuchają na bieżąco, to wiedzą, że zaczynamy właśnie disco hity w Trendy Radio. Do samej północy będę tutaj razem z wami, będę grał dla was najlepsze taneczne utwory. No to co? Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo zaczynamy. Jorgus na początek w disco hitach. Nocy mi nie szkoda. Mam nadzieję, że nocy wam również nie będzie szkoda na zabawę. Zaczynamy disco hity. Zbieram się.

Czy spóźniaccy już z nami są? Jeśli tak, no to zapraszam oczywiście do zabawy. Zostańcie z nami do samego końca. Przypominam, słuchacie najlepszej audycji na dobry początek weekendu, czyli disco hitów w Trendy Radio. To co, gotowi na kolejną muzyczną propozycję? Bo ja tak. Mam nadzieję, że wy również. Justyna Lubas teraz w disco hit.

0: Orystrzyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Moi mili, no to może pora na nowość teraz i to w jakim stylu? Klaudia Zielińska od kilku lat, jeśli chodzi o taką muzykę w klimatach latino, no to zdecydowanie robi naprawdę doskonałą robotę. No i nie inaczej było tym razem, moi drodzy. Myślę, że utwór już część z was zna, a ci, którzy nie znają, no to zakochają się w nim od pierwszych nut. Klaudia Zielińska teraz w disco hitach, oh yes!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Hiszpańska policja schwytała Polaka podejrzanego o próbę zabójstwa. E-dziennik na razie nie powstanie. Prezydent nie podpisał ustawy. Warto zatankować pod korek. Od wtorku benzyna będzie znacznie droższa. Skończy się rządowy limit cen. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polak poszukiwany za próbę zabójstwa zatrzymany w Hiszpanii. Hiszpańska policja ujęła 55-latka ściganego europejskim nakazem aresztowania za próbę zabójstwa, a także porwanie i nielegalne posiadanie broni. Mężczyzna wpadł w prowincji Alicante razem z trzema poszukiwanymi obywatelami Szwecji. O jego ekstradycji zdecyduje sąd. Prezydent zamknął ten projekt. Tak o wecie Karola Nawrockiego do ustawy e-dzienniku mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Prezydent ma wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa danych dzieci, kosztów i organizacji. Zdaniem wiceminister powody są inne.
2: Przede wszystkim tam widać lobbying, bo oczywiście na dzienniku państwowym tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na koszty, na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwera, które jak wiemy nie są tak dobrze zabezpieczone jak serwery publiczne.
1: Prezydent odpowiada, że zgadza się z ideą e-dziennika, ale ustawa musi być dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami. Agresywny pacjent zaatakował pracowników medycznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Częstochowie. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. 4 osoby są ranne, 1 wymaga hospitalizacji. Wśród zaatakowanych są ratownicy medyczni i pielęgniarki. Agresor to 20-letni pacjent. Mężczyznę zatrzymała policja. Caritas Polska uruchomiła pomoc dla poszkodowanych w powodzi w Nepalu. Na miejscu działa kuchnia, która zapewni żywność dla 300 lokalnych rodzin przez najbliższe 2 tygodnie. Liczba zabitych wskutek gwałtownych powodzi, które nawiedziły himalajskie tereny Nepalu i Chin, wzrosła do około 580. Zaginionych jest około 2000 osób, a poszukiwania obejmują różne dystrykty oddalone o dziesiątki kilometrów od miejsca katastrofy. To ma być ostatni weekend z obniżkami cen paliw na stacjach. Tak zwany pakiet CPN, czyli rządowe limity, władze wprowadziły w związku z niekończącą się wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem, która powoduje wzrost cen ropy na świecie. Pakiet obniżek kończy się w poniedziałek. Więcej o cenie benzyny Bartosz Kądziołka.
3: Do poniedziałku nie powinno być większych zmian, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
4: Co prawda hurtowe ceny w ostatnich dniach zmieniały się o kilka groszy, ale to nie na wszystkich stacjach przynosi się automatycznie na finalne poziomy.
3: Również do poniedziałku na części stacji możemy zatankować poniżej cen maksymalnych.
4: Dlatego, że istnieje ta wewnętrzna, lokalna konkurencja, która powoduje, że na części stacji możemy kupić paliwo nawet do 20 groszy poniżej cen maksymalnych, jakie do tej pory ogłasza minister energii.
3: A od jutra do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64, a za olej 7,31. Od wtorku ceny tych paliw mogą pójść w górę od 60 do 90 groszy.
1: Jeszcze a propos wydawania pieniędzy, na co Polacy wydają najwięcej? Przede wszystkim na żywność i produkty codziennego użytku. Na to przeznaczamy blisko 3/4 pieniędzy. Kolejne miejsca według ostatnich badań zajmują czynsz i inne opłaty.

Jutro aura będzie kapryśna. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Będą przesuwać się z zachodu na wschód Polski. Temperatura około 23-25 stopni. Na czasie burz uważajmy na silne podmuchy wiatru. Może być też grad.

0: No dobra, teraz coś, co disco hitowe Tygryski nie tylko lubią najbardziej, czyli wracamy do takich klimatów z lat przekroju, lat 90. i 2000. Myślę, że ten numer niejednokrotnie gdzieś na dyskotece słyszeliście i myślę, że wtedy nie byliście w bezruchu. Sasz, moi drodzy, mówi wam to coś? Myślę, że tym nieco starszym, ale oczywiście wciąż młodym duchem zdecydowanie, natomiast nieco młodszym, mam nadzieję, że po tym jak to zagramy, zostanie już w sercach. Sasz, Ekwador, teraz w disco hitach.
1: Dami tu mano! Tu mano! I venga conmigo!

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Moi mili, no i jak tam się wam podoba nasza nowość rompejowa? Dajcie koniecznie znaka na naszym trendy radiowym Facebooku. Dziękuję za dotychczasowe opinie, w większości na szczęście pozytywne, za co ogromnie wam dziękuję. No to co, mam nadzieję, że gotowi w takim razie. Nowość od zespołu Rompej już niejednokrotnie tutaj w Trendy Radio grana, za co oczywiście również dziękuję i wszystkim, którzy prowadzą tutaj audycję, moim kolegom z ekipy. Rompej teraz, nie, nie, nie.

Teraz choć polska piosenka, no to tytuł będzie po angielsku. Po wizycie w Stanach pewien jegomość, który zresztą miał okazję być tutaj gościem w Disco Hitach, postanowił właśnie nagrać piosenkę w takim nieco amerykańskim klimacie. No to posłuchajmy, znacie doskonale ten utwór. Niejednokrotnie już grałem go w Disco Hitach. Kordian teraz, moi drodzy, i Everyday.

strasznie ten czas leci dzisiaj, czyż nie? Ja już nawet sobie nie zdawałem sprawy, że to połowa dzisiejszego wydania Disco Hitów. Dopiero zerknąłem na zegarek. No to właśnie, jeżeli czujecie jeszcze taki niedobór tańca, no to to jest dobry moment, żeby już w razie czego przy każdej piosence na parkiecie być, gdziekolwiek ten wasz parkiet się znajduje. To co, gotowi? Masters teraz w Disco Hitach. Oj, będzie gorąco, gorące powietrze. Gramy!

Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trend Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

czy grupę Mi Kto Wy znacie, czy nie znacie? Jestem ciekaw, czy naprawdę jest w Polsce postać, która ani razu nie słyszała ani jednego utworu grupy Mik, bo myślę, że naprawdę trzeba by było bardzo mocno kogoś takiego poszukać. Osoby głuchonieme się nie liczą i oczywiście nie śmieję się tutaj z osób głuchoniemych, po prostu nie mają możliwości usłyszeć tej piosenki i w sumie mi smutno. Piosenki, zespołu i w ogóle muzyki. Ojej, ale się zapelętałem. Moi drodzy, na szczęście wszyscy, którzy słuchają, mam nadzieję, że jesteście ze mną i doceniajcie to, że macie uszy i możecie w rytm właśnie muzyki dzięki tym uszom się bawić. Mik teraz w disco hitach. Zawsze będę obok ciebie.

Lato się nam kończy, ale na szczęście muzycznie zawsze to lato możemy wzbudzić. No i ten utwór myślę, że przez resztę roku będzie jednym z takich zapalników do wspomnień wakacyjnych. Takie trio, nie spodziewaliśmy się go totalnie. Skolim, Zenek Martyniuk i Ryder robią świetną robotę z utworem Love. No to zagrajmy go!

polskiego disco w disco hitach nigdy dość. To doskonale sobie zdajecie z tego sprawę, bo jeżeli jesteście na bieżąco słuchaczami naszymi, szanowni państwo, no to myślę, że wiecie, że niejednokrotnie utwory disco tutaj w disco hitach prezentujemy. Zresztą sami o nie prosicie, no to my spełniamy wasze życzenia. No to co, teraz La Strada w disco hitach, moi drodzy, i utwór To był błąd. Mam nadzieję, że słuchanie disco hitów to nie wasz błąd.

A teraz będzie numer, który myślę, że wszyscy gdzieś tam co najmniej raz słyszeliście, bo nie było chyba możliwości dawniej, żeby dyskoteka bez niego się odbyła. Venga Boys teraz, moi drodzy, up and down. No to w górę i w dół, lecimy!

No i stało się, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów Trend Radio. Z całego serca chciałbym wam podziękować. Mówił do was Marcin Rompe i przypominam, słyszymy się w każdy piątek po 21:00 właśnie tutaj na antenie Disco Hitów w Trendy Radio. Dzisiaj zostawiam was z utworem zespołu After Party, zaraz wam powiem jakim. Trzymam kciuki za wszystkich, którzy zaczynają rok szkolny w przyszłym tygodniu. No to co, mówili na nią Seniorita teraz dla was wszystkich. Dziękuję, śpijcie dobrze, a to dopiero oczywiście po tym utworze.